0: Kurierze Lokalnie.
1: Panna Jadzia, chociaż mała, ale...

0: la la.
1: Aż normę pobiła, pobiła, pobiła, tak na
0: 102. Aż normę pobiła, pobiła, pobiła, tak na 102.
2: Juzio gwizdek, zwykły chuchrak też.

0: la. Rekordy leżały, leżały, leżały tak na 102. Rekordy leżały, leżały, leżały tak na 102. Więc gdyś młody, bracie miły, na zamiary bierz swe siły, z innych przykład bierz. Razem z nami w nowy czas nieś pogodę, słońca blask, i pod niebo roześmiane rzuć piosenkę tę. Sport to radość i siła, i siła, i siła, że oj, ra, ech. Sportowiec przy pracy przegoni, przegoni od choćby trzech. Tak jasne jak chabry, jak chabry, jak chabry ma ślepia dwa.
1: I nuci wesoło, wesoło, wesoło i hop,
0: la, la. I nuci wesoło, wesoło, wesoło i hop, la, la.

0: Kozietce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
1: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
0: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami. Pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
0: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek o objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Paszkiewicz.
3: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
4: Od podirytowania, narastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
3: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
4: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
3: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
0: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z opałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
5: A co w regionie?
6: Władze Konina tłumaczą się ze zniknięcia liczników odmierzających czas na sygnalizatorach świetlnych w centrum miasta. Po przebudowie zbiegu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja nie ma już tego lubianego przez mieszkańców ułatwienia i nie będzie, bo nowa sygnalizacja została zamieniona na tak zwaną dynamiczną. Oznacza to, że czujniki same analizują natężenie ruchu i dostosowują długość zielonego światła do aktualnej sytuacji na drodze. Taki system ma lepiej reagować na korki i usprawniać przejazd przez skrzyżowanie. Wkrótce dojdzie też do priorytetyzacji autobusów oraz innych służb. Cykl zielone-czerwone może zmieniać się tak nieregularnie, że odliczanie czasu przy użyciu wyświetlaczy nie jest wykonalne. Przy okazji apelujemy do Zarządu Dróg Miejskich o uporządkowanie oznakowania. Przy hotelu Konin są 3 pasy. Jeden do jazdy w lewo w kierunku dworca, drugi środkowy do jazdy na wprost w kierunku pałacyku i trzeci prawy do skrętu w stronę Starego Konina. Na wiszącym nad drogą sygnalizatorze do jazdy w lewo namalowano strzałkę wskazującą kierunek jazdy, a na tym do skrętu w prawo już nie, mimo że prawy pas dopiero od niedawna służy wyłącznie do jazdy na tym skrzyżowaniu w prawą stronę. To jedna z najbardziej szlachetnych akcji dobroczynnych w regionie. Po raz 9 Stowarzyszenie Wkoło Pomagam pokaże, że pomaganie ma wiele wymiarów. Podziel się włosem od lat łączy ludzi o wielkich sercach. Fryzjerów, darczyńców i mieszkańców koła, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych. Początkowo zebrane włosy przekazywano na tworzenie peruk dla dzieci po chemioterapii. Od kilku lat włosy zamieniane są na coś równie ważnego, na paczki pełne prezentów dla dzieci przebywających na oddziałach onkologii, aby choć trochę umilić im trudny czas. Ta akcja to coś więcej niż ścinanie włosów, to symbol empatii i społecznej odpowiedzialności. Organizatorzy chcą pokazać, że każdy może pomagać na różne sposoby. Czasem wystarczy decyzja o oddaniu włosów, czy po prostu obecność i wsparcie. W tym roku akcja Stowarzyszenia Wkoło Pomagam zyska kolejny ważny wymiar. Wspólnie z Fundacją DKMS stworzona zostanie

0: przestrzeń rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Każdy chętny będzie mógł na miejscu oddać wymaz i dołączyć do takiej bazy dawców. Dodatkowo Fundacja CFF opowie dzieciom o kluczowych kompetencjach przyszłości, jak rozwijać relacje, czym jest empatia oraz ekonomia. Akcja Podziel się włosem zostanie przeprowadzona 21 czerwca w godzinach od 10 do 16 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ulicy Szkolnej.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Dziś znów niemal bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie więcej chmur i tu możliwy przelotny słaby deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 do 27 stopni, chłodniej miejscami na północnym wschodzie od 18 do 20, a nad samym morzem 16-17 stopni.

0: Konin FM. Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: A co w regionie?
2: Na Konińskich Gosławicach powstało Koło Gospodyń Miejskich.
3: Zapraszam na Żur Gosławski. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje Koło Gospodyń Miejskich. Chcieliśmy utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich w Gosławicach, ale z tego tytułu, że jesteśmy częścią miasta aktualnie, nie ma takiej możliwości i zakładamy Koło Gospodyń Miejskich, czyli taką organizację, która może będzie początkiem Koła Gospodyń Wiejskich później, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu, zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować. I pojawią się tutaj, no oprócz tego żuru, będzie chleb ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć.
2: Pierwsza okazja, by posmakować tego, co pysznego potrafią przyrządzić mieszkanki osiedla Gosławice, nadarzy się podczas Dnia Gosławic.
3: Czegoś takiego nam brakowało. Akurat nadarzyła się okazja, że kilka organizacji chce się włączyć w organizację takiego dnia i oprócz Stowarzyszenia Nasze Gosławice w organizację tego dnia włącza się też Schronisko Młodzieżowe, włącza się Klub Biegaczy Aktywni Konin. Mamy dużo firm partnerów wspierających i 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
2: I to wszystko będzie się działo przed szkołą, przed zespołem szkolno-przedszkolnym tam na parkingu.
3: Plan jest dosyć bogaty, oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza, to jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkolaków bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści, również z Gosławic. Będą występowały dzieci ze szkoły numer 10 w Koninie, z przedszkola numer 13, czyli tutaj części zespołu szkolno-przedszkolnego. Także no wszyscy tutaj są zaangażowani w to, żeby to się nam udało. Cała akcja jest ogólnie oddolna, społeczna i cała impreza zakończy się już wieczorem o godzinie 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci, organizowany przez Klub Biegaczy Aktywni Konin.
2: Przypomnijmy, że część z mieszkańców Gosławic chciałaby odłączenia tego osiedla od Konina.
3: Co by się tutaj nie stało, to ja i tak uważam, że w zasadzie na tych terenach powinna istnieć gmina Gosławice, dlatego że cały ten układ, który jest stworzony, jest sztuczny i te tereny to nie są tereny w żaden stopniu tak naprawdę miejskie i to pokazuje ten przemysł, który tutaj się zmienia w chwili obecnej. Jeżeli było miasto, gdzieś tam to rosło, się dobrze funkcjonowało, to było okej, no bo to się jeszcze tak powiedzmy pompowało, ale teraz w chwili obecnej, gdzie tam część tego przemysłu się zmienia, jest ta transformacja, no to nie ma tutaj już żadnej racji bytu tak naprawdę moim zdaniem, więc no to samo widać tutaj po wszystkim tak naprawdę, po naszej reprezentacji politycznej, po wszystkim widać to, że tutaj jakby ten teren jest całkowicie odrębny tutaj od miasta, więc moje zdanie nadal będzie takie i pewnie się nigdy nie zmieni, że Gosławice nadal powinny być gminą, natomiast no my chcemy tutaj współpracować i czerpać z tego po prostu, co jest na chwilę obecną.
2: Mówi Arkadiusz Wojtczak, lider Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Pojutrze swój jubileusz świętować będzie jeden z ważnych zespołów tanecznych działających w naszym mieście.
4: 28 maja odbędzie się To, co znika, zostaje. To tytuł jubileuszowego spektaklu zespołu tanecznego Koda. Koda w tym roku, działająca wcześniej przy Końskim Domu Kultury, obecnie przy Końskim Centrum Kultury, obchodzi 10-lecie swojego istnienia i z tej okazji przygotowała specjalny spektakl oparty na motywie Faz Księżyca. Jest to historia o przemijaniu, jest to historia o przemianie, jest to historia o transformacji, o tym, co przez te 10 lat się zmieniło. Wystąpią uczestnicy zajęć Kody, a także absolwenci tego zespołu. Choreografię przygotowała Klaudia Cembrowicz oraz Marta Merdzińska oraz tancerze zespołu Koda. Spektaklowi będzie towarzyszyć muzyka wykonana na handpanie. Spektakl 28 maja, w czwartek, 2 godziny o 17 i o godzinie 19.30. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej kckonin.pl.
2: Oprócz tego Konińskie Centrum Kultury zaprasza na naukową odsłonę Dnia Dziecka.
4: 30 maja, czyli w sobotę, odbędzie się Dzień Dziecka w Strefie Sowa. Edukatorki ze Strefy Sowa przygotowały specjalną zabawę dla dzieci, grę z kartą agenta. Uczestnicy będą wykonywać zadania związane z eksperymentami i w majsterni Strefy Sowa. Dodatkowo dzieciaki będą mogły swobodnie eksplorować wszystkie te eksperymenty, które tu są pokazane i wszystkie rzeczy, które są w Strefie Sowa.
2: A o tym wszystkim mówił Alan Woźniak z Konińskiego Centrum Kultury.

0: FM. Wiadomości Konin FM.
1: Przez lata uczą się funkcjonować mimo dyskomfortu, bagatelizują objawy, bo codzienność wymaga od nich ciągłej gotowości. W praktyce oznacza to, że trafiają do lekarza dopiero wtedy, gdy dolegliwości zaczynają uniemożliwiać im normalne funkcjonowanie. To słowa lekarki z powiatu konińskiego Bożyny Janickiej, szefowej Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, która w Dniu Mamy zwraca uwagę na sytuację kobiet i konieczność ich udziału w profilaktycznych badaniach. Ponadto chodzi też o przeciążenie organizmu. Przewlekłe zmęczenie matek często bywa społecznie normalizowane, bywają niewyspane, nieustannie funkcjonują na wysokich obrotach. Dlatego dziś szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na komfort życia i zdrowie naszych mam. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury zaprasza w weekend na zaczarowany Dzień Dziecka w Parku Chopina na Starówce. Tam też pojawi się wątek zdrowotny.
2: W tym roku motywem przewodnim będzie zdrowo i kolorowo. Więc ubieramy się kolorowo, zabieramy ze sobą dobre humory rodziców, dziadków, ciocie, babcie i gramy, bawimy się w parku. Będzie 15 stanowisk, na których Państwo będą zbierali pieczątki do paszportu kolorowego. Za to będzie potem losowanie nagród, konkursy. Będzie wspaniała zabawa. Czekają również na dzieci dmuchańce, food trucki i masę różnych innych atrakcji, które jak co roku zapewniamy naszym dzieciom, rodzicom w Parku Chopina.
3: To kolorowo wybrzmiało parę razy, a ta część zdrowo, co tam za tym się kryje?
2: Jedz zdrowo, jedz witaminki i rób piękne minki. Tym bardziej, że ostatnim punktem Dnia Dziecka będzie przedstawienie Ciastolandia, które przedstawi nam Stowarzyszenie Ksara. Jest to takie przedstawienie trochę o zdrowym trybie życia. Troszeczkę edukacyjne, ale bardzo, bardzo ładna bajeczka. Nie będziemy zdradzać szczegółów, żeby sobie wszyscy ją ładnie zobaczyli. I gdzieś tam jest to też nawiązanie właśnie do tego teatrzyku, który odbędzie się na koniec.
1: Mówiła Olga Marcinkowska z KZK, z którą rozmawiał Dariusz Michalak. Impreza w Parku Chopina w niedzielę od 14:00. Aktywizacja społeczności lokalnej, budowanie więzi międzypokoleniowych, wzmocnienie relacji rodzinnych i wsparcie dobrostanu mieszkańców. Do końca 2028 roku w gminie Kazimierz Biskupi będzie prowadzony projekt dofinansowany kwotą 417 tysięcy złotych dotyczący wsparcia zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej. Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych, wdrażanie nowych form wsparcia dla mieszkańców dotkniętych skutkami transformacji i tworzenie miejsc świadczenia usług społecznych. Z działań będą mogli skorzystać młodzież, osoby dorosłe, w tym rodzice i osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy. Tymczasem w Kole i Turku trwają konsultacje dotyczące ZIT-u. Trzeba bowiem zaktualizować strategię działania. To okazja, aby zapoznać się z planowanymi kierunkami rozwoju i zgłosić swoje uwagi oraz propozycje. Zintegrowane inwestycje terytorialne to przestrzeń do inwestycji, na które można pozyskać dotacje dla kilku samorządów jednocześnie na wspólne projekty, na przykład infrastrukturalne, jak chociażby budowa drogi dla rowerów. Tymczasem w Turku trwa dyskusja o budowie południowej obwodnicy miasta. Miałaby ona łączyć się z drogą krajową numer 72. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostała 3 propozycje. Jak donosi portal iturek.net, jedno z rozwiązań zakłada połączenie tej nowej trasy z ulicą Przemysłową od strony wschodniej, co dodatkowo mogłoby odciążyć Aleję Solidarności. I jeszcze dobra wiadomość z powiatu konińskiego. W gminie Kleczew rozpoczyna regularną pracę ogromna farma OZE. To największa hybryda w kraju, bo całość składa się ze współgrających ze sobą turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Instalację stworzył energetyczny deweloper, a zakupiła ją państwowa grupa Orlen. Elektrownia OZE na terenach pokopalnianych ma moc 250 MW. Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Lichaniu z szeregiem atrakcji z okazji Dnia Dziecka.
4: Przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych. 31 maja od 10 do 14 będzie można do nas przyjść i poczuć się jak średniowieczny skryba. Dzieci będą mogły pisać gęsim piórem i atramentem. Będą pieczęcie woskowe, które trzeba będzie wykonać też. I można będzie ozdobić też okładkę tak w stylu średniowiecznej księgi i samemu napisać coś w środku. A poza tym łączymy naszą akcję z akcją, która będzie wtedy w sanktuarium i będzie można u nas napisać kartkę dla Matki Bożej, którą potem dzieci zaniosą w procesji Matce Bożej Lichańskiej.
3: Mi się ze średniowiecznym pisaniem przede wszystkim kojarzą te pierwsze litery, takie zdobione często na początkach ksiąg. Również to będzie tutaj troszeczkę ćwiczone. ćwiczone coś tego typu?
4: Tak, dzieci dostaną taką przygotowaną kartę i rzeczywiście będą mogły poćwiczyć pisanie kaligrafii i pięknych inicjałów, a potem też spróbują same napisać własne imię w takim stylu i to wszystko jest przygotowane na karcie, a poza tym ten, kto wypełni wszystkie zadania, które przygotowaliśmy dla dzieci, będzie miał też na koniec dyplom skryby.
1: Mówiła historyk sztuki Anita Rossa z Lichańskiego Muzeum, z którą rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak. Przypomnijmy, że tę placówkę na tyłach bazyliki cały rok można zwiedzać bezpłatnie. Na kulturalno-edukacyjnej mapie powiatu konińskiego pojawiła się nowa inicjatywa. Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w projekcie Orkiestra w Szkole. Cykl spotkań muzycznych odbędzie się w szkołach podstawowych w Żgowie, Sławsku oraz Kazimierzu Biskupim. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez Fundację KOK ze środków powiatu konińskiego. Głównym celem zadania jest popularyzacja kultury muzycznej, przybliżenie uczniom świata instrumentów dętych oraz kształtowanie podstawowych kompetencji odbioru muzyki. W trakcie koncertu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z brzmieniem i budową poszczególnych instrumentów, a także utrwalić wiadomości dotyczące podstawowych elementów muzyki. W ramach projektu w szkołach podstawowych wystąpią instrumentaliści orkiestry dętej PAK KWB Konin. Repertuar koncertu obejmie zarówno wybrane utwory muzyki klasycznej, jak i aranżacje znanych i lubianych melodii z bajek, co pozwoli dostosować przekaz do wieku odbiorców. Zakres merytoryczny koncertu wspiera osiąganie przez uczniów efektów kształcenia przewidywanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w szczególności w obszarach percepcji muzyki, rozpoznawania instrumentów muzycznych, elementów dzieła muzycznego, takich jak melodia, rytm, dynamika, tempo oraz uczestnictwa w kulturze. Zadanie sprzyja rozwijaniu świadomego odbioru sztuki, kształtowaniu wrażliwości estetycznej oraz przygotowaniu do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, mówi Joanna Gajdzińska, koordynatorka przedsięwzięcia. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do kontaktu z muzyką na żywo oraz pokazać, że spotkania z kulturą mogą być inspirującym i wartościowym doświadczeniem już od najmłodszych lat. Pojutrze Orkiestra Górnicza zawita do szkół w Żgowie oraz w Sławsku, a we wtorek za tydzień będzie w podstawówce w Kazimierzu Biskupim.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. A co w regionie?
1: Koniński sanepid prowadzi już program pod nazwą Senior w roli głównej.
2: Nasze społeczeństwo się starzeje, zmieniają się też potrzeby. To starsze pokolenie dzisiaj emerytów musi chcieć się czuć potrzebne. To przecież ono nam stworzyło fundamenty, w oparciu o które my dzisiaj funkcjonujemy. Natomiast rzeczywistość, która poszła bardzo do przodu, cyfryzacja, która poszła, świat, który się szybko zmienia. Dzisiaj osoby, które są emerytami, nie mogą czuć się wykluczeni. Oni przede wszystkim, że ich będzie coraz więcej. I chodzi o to, żeby właśnie ten czas na emeryturze wykorzystać jak najbardziej do tego, żeby być sprawnym, a nie być uzależnionym od kogoś. Ale czeka tu wiele niebezpieczeństw. Mamy inną żywność. Trzeba umieć czytać etykiety, wiedzieć, jakie suplementy diety, żeby ich nie przedawkować. Mamy zagrożenia na wnuczka, czyli różne wynikające z tej cyfrowej przestrzeni. I właśnie w tym kontekście powstał taki program Inspekcji Sanitarnej Senior w roli głównej.
1: Tłumaczy Agnieszka Dybała-Kamińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Sanepid chce ten program realizować we wszystkich gminach. Wójtowie i burmistrzowie mają zorganizować grupy uczestników, do których przyjadą specjaliści.
2: Rozwijamy chyba te wątpliwości, których seniorzy mogą w tym życiu codziennym mieć, napotykać i szukać odpowiedzi, aby szukali tych odpowiedzi na tak zwanych stronach i z źródeł wiarygodnych, a nie z tych, jak wiemy, które niosą dzisiaj media społecznościowe, bo przecież również z tych mediów korzystają i te zagrożenia byśmy chcieli im właśnie pokazać.
1: Takie spotkania będą mogły zostać połączone na przykład z praktycznymi zajęciami z nauki udzielania pierwszej pomocy. Grupy zorganizowane, składające się z seniorów, mogą też odwiedzić laboratoria sanepidu w Starym Koninie. Inspektorzy mają być też obecni podczas plenerowych imprez w regionie. W kinach w całej Polsce trwa cykl Wajda Rewizje. Co miesiąc można zobaczyć wielkie dzieła nieżyjącego już reżysera Andrzeja Wajdy. Zbliża się kolejny taki seans w kinie Centrum w Koninie.
3: Graliśmy już Popiół i Diament, Wesele, graliśmy również Niewinnych Czarodziejów, czarno-biały film, a teraz przyszedł czas na Człowieka z Marmuru. Ten film pokażemy 21 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Na pewno Państwo znają najlepiej ten film, tak jak i Człowieka z Żelaza, bo jest to jeden z bardziej znanych filmów Andrzeja Wajdy, ale tym razem zobaczymy go na ekranie, na dużym ekranie i myślę, że będzie to przeżycie. Film jest po rekonstrukcji cyfrowej. Przeniesiemy się do roku 76. Znamy oczywiście fabułę, spotkamy Agnieszkę, studentkę reżyserii filmowej, która będzie podążała śladami bohatera lat 50. i co odkryje, jakie mechanizmy działały w tamtych czasach i co się okaże o tym na ekranie Kina Centrum. W obsadzie aktorskiej zobaczymy Krystynę Jandę, Jerzego Radziwiłowicza i Jana Łomnickiego, to między innymi. Film ten będzie łączył dokumenty, ponieważ znajdą się w nim czarno-białe fragmenty kronik filmowych z lat 50. Oczywiście z kolorową fabułą. Czy ona będzie taka kolorowa, o tym już wkrótce. Zapraszamy do Kina Centrum 21 czerwca na godzinę 16.
1: Mówiła Izabela Frankowska z Konińskiego Centrum Kultury.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama. Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane złota statuetka dla Lady Punk.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Dorota Wardycka. Jeszcze co najmniej dzisiaj być

0: komunikacyjnej.
1: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dinopolska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek od 900 zł.
2: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła

0: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążenie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
0: A politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
2: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
0: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Fryderyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku, nagrodzoną za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.
3: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
4: Będzie ochłodzenie, ale jeszcze nie dzisiaj. Jutro, pojutrze może troszkę temperatura zlecieć do takich 22 stopni na przykład. Jutro 23 akurat prognozowane są. Będzie trochę chmurek jutro, ale dzisiaj możemy się cieszyć przepiękną pogodą. Dziś w Koninie maksymalnie 28 stopni. Będzie pełno, dużo słońca. Temperatura w Wielkopolsce już teraz wynosi 16 stopni. Wiatr w porywach 25 km na godzinę i ciśnienie 1026 hektopaskali. Jest dość dobre, wysokie, ale ono będzie spadać. Pod wieczór będzie dużo, dużo niższe. A po tym takim spadku temperatur, który będzie jutro i pojutrze, no to na weekend możemy spodziewać się wzrostu. W weekend będzie taka bardzo przyjemna temperatura, około 24 kresek.
3: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Dzień dobry we wtorek. Po siódmej o nowej linii autobusowej, która ruszy za kilka dni. Potem zapowiem czerwcowe spotkanie z reżyserem podczas kobiecego wieczoru w jednym z konińskich kin.

0: poniedziałek wystartuje linia dla seniorów. Autobus 60+, którego nazwa ma związek z wiekiem emerytalnym i została wymyślona przez starszych mieszkańców, ma ułatwić wydostanie się na miasto lokatorom tak zwanego domu seniora, czyli bloku, w którym zastosowano rozwiązania przyjazne emerytom. Dom seniora znajduje się przy ulicy Magnetytowej w Starym Koninie. Autobus, który zacznie kursować od 1 czerwca, ma zatrzymywać się jedynie na kilku ważnych przystankach, na przykład przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, przy klasztorze i cmentarzu na Kolskiej, na Wale Tarej, w trasie warszawskiej, ale jak 1 maja przy starostwie powiatowym. Następnie autobus pojedzie bezpośrednio do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. W soboty, niedzielę i święta autobus kursować będzie wyłącznie do wału Tarejwy. W obydwie strony zatrzyma się przy klasztorze i cmentarzu przy Kolskiej. Dokładny rozkład już wkrótce będzie dostępny w aplikacji On Time i na przystankach.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.

0: kalendarza.
1: Imieniny obchodzą Ewelina, Paulina i Angelika, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek. W kalendarzu mamy Światowy Dzień Drakuli, Dzień Samolotów z Papieru, ale przede wszystkim Dzień Matki. I to chyba dzisiaj najważniejsze.
0: Kartka z kalendarza.
1: Samo święto ma naprawdę długą historię. Jeszcze w starożytnej Grecji i Rzymie czczono matki boginie, symbole płodności i urodzaju. Później ten zwyczaj zanikł, ale wrócił w XVII-wiecznej Anglii jako niedziela u matki. Wtedy w czwartą niedzielę postu odwiedzano najbliższą katedrę, a przy okazji składano matkom podarunki, najczęściej kwiaty i słodycze. Ta tradycja przetrwała do XIX wieku, a po II wojnie światowej znów zaczęła być obchodzona nieco szerzej. Czyli, krótko mówiąc, matki były ważne od dawna, tylko człowiek od czasu do czasu musi sobie o tym przypomnieć. Co wydarzyło się w historii w ogóle 26 maja? Proszę bardzo, w 1923 roku we Francji odbył się pierwszy wyścig Le Mans. I tak zaczęła się legenda motosportu, w której liczy się nie tylko szybkość, ale wytrzymałość, upór i nerwy ze stali. W 1956 roku w Krakowie działalność zainaugurował kabaret Piwnica pod Baranami. Miejsce absolutnie kultowe, z własnym klimatem oraz językiem. W 1982 roku premierę miał film E.T. w reżyserii Stevena Spielberga i nagle science fiction zrobiło się nie tylko widowiskowe, ale też zwyczajnie wzruszające.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Roland Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 i przyznał, że tylko jeden fragment meczu był gorszy.
3: To był dobry mecz z mojej strony. Dobrze grałem, miałem i lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
2: Kamil Majchrzak będzie we wtorek ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlomowego French Open. O godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały nasze zawodniczki. Iga Świątek pokonała Australijkę Emerson Jones. Świetny mecz rozegrała też Maja Chwalińska, która pokonała mistrzyni olimpijską Chinkę Quinwen Zeng. A jeszcze w niedzielę do kolejnego etapu zmagań awansowały Magdalena Frech i Magdalinet. Mecze paryskiego turnieju pokazuje Eurosport. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofeo odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Natomiast za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Najlepszym bramkarzem sezonu został Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, obrońcą Wojciech Mońka z Lecha Poznań, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Pachnie powołaniem do kadry. Ale jak już o tym mowa, to WFL Wolfsburg z naszym reprezentacyjnym bramkarzem Kamilem Grabarą nie utrzymał się w piłkarskiej ekstraklasie Niemiec. W rewanżowym meczu barażowym przegrał na wyjeździe pod ogrywce z SC Paderborn 1-2. W ubiegłym tygodniu pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej Ligi NBA i wyrównali stan rywalizacji play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania we wtorek w hali obrońców tytułu oraz w czwartek ponownie w Teksasie. Hokeiści Vegan Golden Knights odrobili z kolei 3-bramkową stratę i wygrali z Colorado Avalanche 5-3 i prowadzą 3-0 w serii play-off w finale konferencji zachodniej Ligi NHL.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: czas zapowiedzieć kolejny kobiecy wieczór w kinie Café w Konińskim Oskarcie. 11 czerwca o 19 podczas specjalnego seansu pokazany zostanie film Moje wspaniałe życie. To ciepły, zabawny i poruszający komediodramat o kobiecie, która postanawia zawalczyć o własne pragnienia i przestać żyć wyłącznie z cudzych oczekiwań. Po seansie publiczność weźmie udział w rozmowie z reżyserem Łukaszem Grzegorzkiem.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
9: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
10: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
11: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie. Na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
12: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
13: W niedziele handlowe również.
1: Reklama.

0: koniec godziny jeszcze planowane wyłączenia prądu. Od 9 do 14 bez energii może być przyjma. Od 10 do 14 prądu nie będzie również w Powidzu, m.in. przy ulicach Deszczowej, Kazimierza Jagiellończyka, Kolejowej, Księżycowej, Nowej Polnej i Witkowskiej.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wertycka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
2: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
0: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione.

0: najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
1: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzących.
0: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
2: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
3: Samo udrożnienie ciśnienia Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4 i 6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czy mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
2: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
4: Mam dwóch synów. Stawiają różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
5: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
2: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
6: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
7: Teraz mamy 19 stopni w Wielkopolsce, wiatr w porywach przyspieszył już po 28 km na godzinę, a ciśnienie wciąż wysokie, 1026 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadało, a ten wiatr pewnie przygoni nam troszkę zmian, bo o ile dzisiaj możemy spodziewać się dużej ilości słońca i aż 28 stopni w Koninie, to jutro temperatura spadnie u nas do 23 kresek, jutro pojawią się chmury. No i właśnie jutro, pojutrze będą takie temperatury, pojutrze około 21, może nawet być, ale na weekend znów te stopnie nam podskoczą, to 24 będzie przyjemnie wtedy.
6: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam we wtorek. Już za chwilę przytoczę tłumaczenia władz Konina, dlaczego na skrzyżowaniu Alei z Dworcową nie ma już odliczaczy czasu. Następnie podam nowy skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie. W tej godzinie wspomnę także o corocznej akcji Podziel się włosem, która odbędzie się w Kole, a przed 9:00 zaproszę na jutrzejsze spotkanie z podróżnikiem.

0: Władze Konina tłumaczą się ze zniknięcia liczników odmierzających czas na sygnalizatorach świetlnych w centrum miasta. Po przebudowaniu zbiegu ulic Dworcowej i Alei 1 maja nie ma już tego lubianego przez mieszkańców ułatwienia. I nie będzie, bo nowa sygnalizacja została zmieniona na tak zwaną dynamiczną. Oznacza to, że czujniki same analizują natężenie ruchu i dostosowują długość zielonego światła do aktualnej sytuacji na drodze. Taki system ma lepiej reagować na korki i usprawniać przejazd przez skrzyżowanie. Wkrótce dojdzie do tego priorytetyzacja autobusów oraz innych służb. Cykl zielone-czerwone może zmieniać się tak nieregularnie, że odliczanie czasu przy użyciu wyświetlaczy nie jest już wykonalne.
1: Konin FM. Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji: Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo, Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
4: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin. Obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama.

0: Kolinie wybrano nowy skład Młodzieżowej Rady Miasta. Interesy nastoletnich mieszkańców gminy w kolejnej kadencji mają reprezentować Michał Dryjer, Mikołaj Dzwonek, Maja Kulesza, Dawid Podlesiński, Paulina Sławska, Antoni Wadelski i Zofia Wróbel. Taki skład wytypowała komisja konkursowa. Kadencja młodzieżówki w Podkonińskiej Golinie potrwa do 2028 roku.
1: Konin FM.
2: So fine.

0: Globalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Wiadomości sportowe Mateusz Stanicki. Zapraszam, jeszcze tylko Kamil Majszak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Polak zmierzy się dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A wcześniej doskonale poradzili sobie Hubert Hurkacz, który wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, Magdalena French po tym, jak skreczowała jej rywalka Elena Gabriela Ruse, Magdalinet, która wygrała z Czeszką Terezą Walentową, Iga Świątek, która pokonała australijską tenisistkę Emerson Jones oraz Maja Chwalińska, która pokonała Chinkę Quinten Zeng. Dla Polki był to już czwarty mecz na kortach Rolanda Garrosa, bo udanie przebrnęła eliminację. A jak mówi, warunki w Paryżu nie rozpieszczają.
3: Są to ciężkie warunki, szczególnie, że tydzień temu było tutaj tak zimno. Przed eliminacjami naprawdę marzliśmy. Także no śmieszna jest ta pogoda w Europie chyba całej, ale tak, no na pewno jest to wymagające, ale warunki są takie same dla wszystkich, także staramy się najlepiej jak potrafimy, żebyśmy troszeczkę obniżyli tą temperaturę swojego ciała i nawadniamy się, myślę, dużo więcej niż normalnie.
2: A wracając do meczu Kamila Majszaka, to ten dziś o godzinie 11. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy Desafio Ruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem jechał w San Juan. Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kelona Walcha oraz o 56 Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamina Yamala. A zostając przy piłce, to nie ma Ligi Mistrzów, nie ma dalszej współpracy. AC Milan zwolnił trenera Massimiliano Allegriego. To efekty dopiero 5. miejsca w Serie A, na które Rossoneri spadli w ostatniej kolejce. Klub oprócz trenera zwolnił też 3 dyrektorów wykonawczych, bo zapowiedział gruntowną przebudowę drużyny przed przyszłym sezonem.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: To jedna z najbardziej szlachetnych akcji dobroczynnych w regionie. Stowarzyszenie Wkoło Pomagam znów pokaże, że pomaganie ma wiele wymiarów. Podziel się włosem, od lat łącz ludzi o wielkich sercach, fryzjerów, darczyńców i mieszkańców koła, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych. Początkowo zebrane włosy przekazywano na tworzenie perukę dla dzieci po chemioterapii. Od kilku lat włosy zamieniane są na coś równie ważnego. Paczki pełne prezentów dla dzieci przebywających na oddziałach onkologii, aby choć trochę umilić im trudny czas. W tym roku akcja zyska kolejny ważny wymiar. Wspólnie z Fundacją DKMS stworzona zostanie możliwość rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Każdy chętny będzie mógł na miejscu oddać wymaz i dołączyć do takiej bazy dawców. Dodatkowo Fundacja CFF opowie dzieciom o kluczowych kompetencjach przyszłości, jak rozwijać relacje oraz czym jest empatia oraz ekonomia. Akcja Podziel się włosem zostanie przeprowadzona 21 czerwca w godzinach od 10 do 16 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ulicy Szkolnej.
1: Konin FM 104.1.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Tu czas płynie wolniej.
9: Zalew, zieleń i spokój.
8: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
10: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Sicilian betrayed.

0: Wycieczka rowerem przez Amerykę Łacińską, w którą w 2013 roku wyruszył Wojciech Ganczarek, zmieniła się w 10-letnią włóczęgę po krajach, regionach i problemach społecznych kontynentu. 30-letni rower o stalowej ramie z Meksyku na południe przybył 50 tysięcy kilometrów. Podróżnik nie tylko obserwował, poznawał i analizował nieznany ląd jego mieszkańców, ale także zaczął brać aktywny udział w ich życiu, przeżywać ich radość oraz smutki. Na fascynujące spotkanie z Wojciechem Ganczarkiem zapraszamy już jutro w środę o 18 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Spotkanie poprowadzi Magdalena Krysińska-Kałużna. Wstęp jest wolny.
1: Konin FM. Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Dorota Wartycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. A tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
4: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
5: Antybalistyki.
1: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
6: Miastem kieruje teraz jego

0: Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
1: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
0: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej w Dolinie Pięciu Stawów. Pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
2: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
0: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kilogramów miodu.
3: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
4: Teraz mamy już 21 stopni w Wielkopolsce. Wiatr przyspieszył 33 km na godzinę ma w porywach. Ciśnienie 1026 hektopaskali wysokie, ale będzie spadało. I dzisiaj możemy spodziewać się przepięknej pogody. Będzie dużo słońca, będzie 28 stopni w Koninie. Jutro zrobi się niestety chłodniej, ale to nie będzie jakiś tam przeraźliwy chłód, bo będą 23 stopnie w naszym mieście jutro. Jutro pojawią się chmury i taka temperatura trochę niższa utrzyma się przez dwa kolejne dni, a na weekend podskoczy do 24, może nawet więcej będzie. Zobaczymy. W każdym razie dzisiaj będzie upalnie.
3: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Witam po 9 we wtorek. Za chwilę o nietypowej akcji młodzieży z Żychlina. Dzieciaki nie chcą, by rodzice palili w ich obecności papierosy. Potem o nowej przestrzeni, która zostanie stworzona przed jedną ze szkół w powiecie słupeckim. Następnie o łatwym wyborze w polskim budżecie obywatelskim, a na koniec zaproszę do Wierzbinka na spotkanie z psem Preclem.

0: Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w podkonińskim Żychlinie już jutro odbędzie się akcja Bańki zamiast dymu. Dzieci nie powinny być biernymi palaczami. Rodzice nie powinni używać papierosów elektronicznych ani tradycyjnych w ich obecności. W niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień bez Tytoniu. Z tej okazji już wcześniej, bo w najbliższą środę uczniowie z podstawówki w Żychlinie zabiorą ze sobą do szkoły zestawy do dmuchania baniek mydlanych. Ma to symbolizować potrzebę zdrowego powietrza zamiast nikotynowego dymu.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
7: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Reklama.

powiecie słupeckim przy zespole szkolno-przedszkolnym w Orchowie powstanie zielona pracownia za prawie 60 tysięcy złotych. Będzie tam duża wiata edukacyjna z tablicą kredową, dwie gry edukacyjne do nauki przez zabawę, dwa ławo-stoły edukacyjne, tablice dydaktyczne pełne ciekawostek i kosz na śmieci do nauki segregacji. Nowa przestrzeń posłuży dzieciom i młodzieży do lekcji na świeżym powietrzu, do tak zwanej edukacji outdoorowej, a takie warsztaty z grami i tablicami tematycznymi pozwolą uczniom poznawać tajniki ochrony środowiska oraz klimatu w ciekawy, aktywny i angażujący sposób.

0: Także lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równą godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
2: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na Mączce w sumie nieźle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i ich krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tylko nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
1: Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek. Maja Chwalińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Qin Wenzeng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elise Mertens, Magdalena Frenk ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 pojedynek Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. Między innymi mistrzowie Danii, AGF Aarhus, Szwajcarii FC Thun oraz szwedzkie Mielby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, Las Klint, Samoniam Nikozja czy słoweński NK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Sturm Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Polskie drużyny o Champions League rozpoczną walkę w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93 w czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA. Wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o Mistrzostwo Ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: poniedziałek rozpocznie się głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Koła. Wyboru w zasadzie nie będzie, bo na liście znajdziemy tylko jeden projekt: Ninja Park Junior i Street Workout. Po sukcesie realizacji pierwszego etapu inwestycji, jakim było powstanie Ninja Park Koło, celem tego projektu jest dalszy rozwój i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę obiektu o nowe elementy treningowe, w szczególności dostosowane do młodszych użytkowników oraz osób rozpoczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Rozbudowa obejmie montaż nowych urządzeń, takich jak dodatkowa konstrukcja długości 9 metrów, wyposażona w dwa równoległe tory przejściowe oraz pełen zestaw przeszkód, do tego ścianka wspinaczkowa rozwijająca koordynację i sprawność w formie zabawy, ścianka typu komandos wprowadzająca element siłowy, wytrzymałościowy oraz trening dynamiczny, dalej zestaw street workout rozszerzający funkcjonalność obiektu o klasyczny trening siłowy, kalistenikę, jak również poręcze wysokie i niskie dostosowane zarówno do osób początkujących, jak i najmłodszych użytkowników. Łączny koszt wykonania całości inwestycji wynosi 98 400 zł.
1: Tunin FM. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Zielona. Paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30. W soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklam.

ten piątek zapraszamy na wyjątkowe spotkania autorskie dla dzieci. Już 29 maja o 13:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku pojawi się Marta Maj, autorka serii książek Przygody psa Precla. Na uczestników czeka rozmowa z pisarką, możliwość zakupu książek i nawet wizyta gościa specjalnego, psa Precla. Wstęp jest wolny.

0: wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujący chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
2: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście. Będą kolejne akcje.
0: Protest potrwa jeszcze jutro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
3: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
0: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 nie więcej niż 6

0: i tutaj no, miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
1: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
0: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
2: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
3: A co w regionie?
4: Pojutrze swój jubileusz świętować będzie jeden z ważnych zespołów tanecznych działających w naszym mieście.
5: 28 maja odbędzie się To, co znika, zostaje. To tytuł jubileuszowego spektaklu zespołu tanecznego Koda. Koda w tym roku, działająca wcześniej przy Końskim Domu Kultury, obecnie przy Końskim Centrum Kultury, obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia i z tej okazji przygotowała specjalny spektakl oparty na motywie Faz Księżyca. Jest to historia o przemijaniu, jest to historia o przemianie, jest to historia o transformacji, o tym, co przez te 10 lat się zmieniło. Wystąpią uczestnicy zajęć Kody, a także absolwenci tego zespołu. Choreografię przygotowała Klaudia Cembrowicz oraz Marta Mardzińska oraz tancerze zespołu Koda. Spektaklowi będzie towarzyszyć muzyka wykonana na chętpanie. Spektakl 28 maja, w czwartek, 2 godziny, o 17 i o godzinie 19.30. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej kckonin.pl.
4: Oprócz tego Konińskie Centrum Kultury zaprasza na naukową odsłonę Dnia Dziecka.
5: 30 maja, czyli w sobotę, odbędzie się Dzień Dziecka w Strefie Sowa. Edukatorki ze Strefy Sowa przygotowały specjalną zabawę dla dzieci, grę z kartą agenta. Uczestnicy będą wykonywać zadania związane z eksperymentami i w majsterni Strefy Sowa. Dodatkowo dzieciaki będą mogły swobodnie eksplorować wszystkie te eksperymenty, które są pokazane, i wszystkie rzeczy, które są w Strefie Sowa.
4: A o tym wszystkim mówił Alan Woźniak z Konińskiego Centrum Kultury.
3: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
2: Upały dziś w zachodniej Polsce, jest alert pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Tutaj nawet do 30 stopni w pozostałych regionach. Od 19 na Wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum. Na północy możliwe dziś przelotny deszcz i burze.
3: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
6: Konin FM.
7: Wy już słuchacie Konin FM na 104.1 w drugi dzień roboczego tygodnia i to bardzo ważny dzień, czyli Dzień Matki. Olaf Kaszyński po 10.00, witam was serdecznie 26 maja. Dzisiaj w kalendarzu jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt na świecie. 26 maja obchodzony jest jednak tylko w Polsce, jak się okazuje, bowiem w innych krajach jest to pierwsza lub druga niedziela maja. Mamom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za nasze wychowanie i za matczyną miłość i opiekę. Dzisiaj imieniny obchodzi Ewelina, Paulina, Filip i Angelika. Mamy Dzień Drakuli i Dzień Samolotów z Papieru. A w tej godzinie zaglądamy do słynnego influencera, który wraca do gry.

0: Konin FM.
1: A internet znowu może zapłonąć. Po rekordowej 9-dniowej transmisji Łatwogęga, podczas której udało się zebrać ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, influencer zapowiada tym razem kolejną wielką akcję. Ma być jeszcze bardziej ekstremalnie, bo zamiast siedzieć w studiu czy mieszkaniu, planuje przejechać rowerem całą Polskę i przy okazji zbierać pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa, który walczy z zanikiem mięśni. A przypomnę, że poprzedni stream oglądały jednocześnie ponad 1 000 000 osób, a w akcję zaangażowali się sportowcy, celebryci i tysiące internautów. I wygląda na to, że młode pokolenie znowu chce pokazać, że internet to nie tylko rozrywka, ale też ogromna siła pomagania.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Tu czas płynie wolniej.
4: Zalew, zieleń i spokój.
3: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 20. A w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
5: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Na konińskich Gosławicach powstało koło gospodyń miejskich.
3: Zapraszam na Żur Gosławski. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje koło gospodyń miejskich. Chcieliśmy utworzyć koło gospodyń wiejskich w Gosławicach, ale z tego tytułu, że jesteśmy częścią miasta aktualnie, nie ma takiej możliwości i zakładamy koło gospodyń miejskich, czyli taką organizację, która może będzie początkiem koła gospodyń wiejskich później, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu, zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować. I pojawią się tutaj, no oprócz tego żuru, będzie chleb ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć.
2: Pierwsza okazja, by posmakować tego, co pysznego potrafią przyrządzić mieszkanki osiedla Gosławice, nadarzy się podczas Dnia Gosławic.
3: Czegoś takiego nam brakowało. Akurat nadarzyła się okazja, że kilka organizacji chce się włączyć w organizację takiego dnia i oprócz Stowarzyszenia Nasze Gosławice w organizację tego dnia włącza się też Schronisko Młodzieżowe, włącza się Klub Biegacza Aktywni Konin. Mamy dużo firm partnerów wspierających i 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
2: I to wszystko będzie się działo przed szkołą, przed zespołem szkolno-przedszkolnym, tam na parkingu.
3: Plan jest dosyć bogaty, oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza, to jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkolaków bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści, również z Gosławic. Będą występowały dzieci ze szkoły numer 10 w Koninie, z przedszkola numer 13, czyli tutaj części zespołu szkolno-przedszkolnego. Także no wszyscy tutaj są zaangażowani w to, żeby to się nam udało. Cała akcja jest ogólnie oddolna, społeczna i cała impreza zakończy się już wieczorem od godziny 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci, organizowany przez Klub Biegaczy Aktywni Konin.
2: Przypomnijmy, że część z mieszkańców Gosławic chciałaby odłączenia tego osiedla od Konina.
3: Co by się tutaj nie stało, to ja i tak uważam, że w zasadzie na tych terenach powinna istnieć gmina Gosławice, dlatego że cały ten układ, który jest stworzony, jest sztuczny i te tereny to nie są tereny w żaden stopniu tak naprawdę miejskie i to pokazuje ten przemysł, który tutaj się zmienia w chwili obecnej. Jeżeli było miasto, gdzieś tam to rosło, się dobrze funkcjonowało, to było okej, no bo to się jeszcze, tak powiedzmy, pompowało. Ale teraz w chwili obecnej, gdzie tam część tego przemysłu się zmienia, jest ta transformacja, no to nie ma tutaj już żadnej racji bytu tak naprawdę, moim zdaniem. Więc no to samo widać tutaj po wszystkim tak naprawdę. Po naszej reprezentacji politycznej, po wszystkim widać to, że tutaj jakby ten teren jest całkowicie odrębny tutaj od miasta, więc moje zdanie nadal będzie takie i pewnie się nigdy nie zmieni, że Gosławice nadal powinny być gminą. Natomiast no my chcemy tutaj współpracować i czerpać z tego po prostu, co jest na chwilę obecną.
2: Mówi Arkadiusz Wojtczak, lider Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Przez lata uczą się funkcjonować mimo dyskomfortu, bagatelizują objawy, bo codzienność wymaga od nich ciągłej gotowości. W praktyce oznacza to, że trafiają do lekarza dopiero wtedy, gdy dolegliwości zaczynają uniemożliwiać im normalne funkcjonowanie. To słowa lekarki z powiatu konińskiego Bożyny Janickiej, szefowej Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, która w dniu mamy zwraca uwagę na sytuację kobiet i konieczność ich udziału w profilaktycznych badaniach. Ponadto chodzi też o przeciążenie organizmu. Przewlekłe zmęczenie matek często bywa społecznie normalizowane. Bywają niewyspane, nieustannie funkcjonują na wysokich obrotach. Dlatego dziś szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na komfort życia i zdrowie naszych mam. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury zaprasza w weekend na zaczarowany Dzień Dziecka w Parku Chopina na Starówce. Tam też pojawi się wątek zdrowotny.
4: W tym roku motywem przewodnim będzie zdrowo i kolorowo. Więc ubieramy się kolorowo, zabieramy ze sobą dobre humory rodziców, dziadków, ciocie, babcie i gramy, bawimy się w parku. Będzie 15 stanowisk, na których Państwo będą zbierali pieczątki do paszportu kolorowego. Za to będzie potem losowanie nagród, konkursy. Będzie wspaniała zabawa. Czekają również na dzieci dmuchańce, food trucki i masę różnych innych atrakcji, które jak co roku zapewniamy naszym dzieciom, rodzicom w Parku Chopina.
5: To kolorowo wybrzmiało parę razy, a ta część zdrowo, co tam za tym się kryje?
4: Jedz zdrowo, jedz witaminki i rób piękne minki. Tym bardziej, że ostatnim punktem Dnia Dziecka będzie przedstawienie Ciastolandia, które przedstawi nam Stowarzyszenie Ksara. Jest to takie przedstawienie trochę o zdrowym trybie życia. Troszeczkę edukacyjne, ale bardzo, bardzo ładna bajeczka. Nie będziemy zdradzać szczegółów, żeby sobie wszyscy ją ładnie zobaczyli. I gdzieś tam jest to też nawiązanie właśnie do tego teatrzyku, który odbędzie się na koniec.
2: Mówiła Olga Marcinkowska z KZK, z którą rozmawiał Dariusz Michalak. Impreza w Parku Chopina w niedzielę od 14. Krystian Bielik zaprasza do klasy Mistrzostwa Sportowego Górnika Konin. To projekt dla zawodników, którzy chcą rozwijać się piłkarsko, trenować w profesjonalnych warunkach i budować swoją drogę do seniorskiej piłki. Klasy Mistrzostwa Sportowego będą dwie. Jedna w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Starym Koninie, druga w technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego na Konińskiej Glince. Trzeba wcześniej złożyć podanie i przejść testy sprawnościowe na stadionie przy ulicy Dmowskiego.
6: Tu zaczynałem 28 lat temu. Wtedy w Koninie nie było takiej klasy piłkarskiej. Była tylko klasa sportowa. A później Lech, Arsenal, reprezentacja Polski. Dzisiaj rocznik 2011 ma coś, czego ja wtedy nie miałem. Wszystkie dane i informacje możecie znaleźć na górnikkonin.com.pl. Wnioski do 29 maja. Egzamin 2 czerwca. Czekamy na Was.
2: Krystian Bielik to wychowanek Górnika Konin, reprezentant Polski i zawodnik, który swoją drogę rozpoczął właśnie w naszym mieście. Bielik jest akcjonariuszem konińskiego klubu. Trenerzy Górnika od kilku lat stawiają na stopniowy rozwój drużyny poprzez wychowywanie sobie własnych piłkarskich talentów, czyli nie ściąganie zawodników z innych regionów, ale cierpliwe czekanie, aż najlepsi z trenujących dzieciaków będą gotowi zagrać mecze w głównym zespole.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Teraz na antenie Konin FM na 104.1 dobra wiadomość dla wszystkich spacerowiczów, rowerzystów i tych, którzy w upalne dni zawsze zapominają zabrać wodę. W Poznaniu pojawiły się nowe stroje wodne, z których będzie można bezpłatnie napić się wody albo napełnić własną butelkę. Jak informuje Aquanet, zamontowano 6 takich nowych urządzeń, między innymi przy moście Jordana na Ostrowie Tumskim, w parku Jana Pawła II, przy skwerze Łukasiewicza czy w Starym Zoo. Jeden z drugich stanął też w Mosinie. Na razie urządzenia jeszcze nie działają, bo trwają odbiory i badania techniczne, ale mają zostać uruchomione już w czerwcu. I co ciekawe, część starszych zdrojów już funkcjonuje i mają opcję 3 w jednym. Można napić się samemu, nalać wodę do bidonu, a nawet do miski dla psa. No i to jest właśnie taki mały miejski detal, który latem potrafi naprawdę zrobić różnicę.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Konin FM.
8: Najbardziej roztańczony.

0: Po referendum w Krakowie do wyborów będzie komisarz. Pielęgniarki alarmują, kadra pielęgniarska się starzeje. Dużo emocji w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdycka. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa. A mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
2: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
0: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice robią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polskie koszykarzy. W tym roku w playoffach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
3: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do playoff awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anvil 86-71. Został pierwszym półfinalistą po tym, jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są 5-krotnymi mistrzami Polski,

0: społecznych, wdrażanie nowych form wsparcia dla mieszkańców dotkniętych skutkami transformacji i tworzenie miejsc świadczenia usług społecznych. Z działań będą mogli skorzystać młodzież, osoby dorosłe, w tym rodzice i osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy. Tymczasem w Kole i Turku trwają konsultacje dotyczące ZIT-u. Trzeba bowiem zaktualizować strategię działania. To okazja, aby zapoznać się z planowanymi kierunkami rozwoju i zgłosić swoje uwagi oraz propozycje. Zintegrowane inwestycje terytorialne to przestrzeń do inwestycji, na które można pozyskać dotacje dla kilku samorządów jednocześnie na wspólne projekty, na przykład infrastrukturalne, jak chociażby budowa drogi dla rowerów. Tymczasem w Turku trwa dyskusja o budowie południowej obwodnicy miasta. Miałaby ona łączyć się z drogą krajową numer 72. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostała 3 propozycje. Jak donosi portal iturek.net, jedno z rozwiązań zakłada połączenie tej nowej trasy z ulicą Przemysłową od strony wschodniej, co dodatkowo mogłoby odciążyć Aleję Solidarności. I jeszcze dobra wiadomość. Z powiatu konińskiego w gminie Kleczew rozpoczyna regularną pracę ogromna farma OZE. To największa hybryda w kraju, bo całość składa się ze współgrających ze sobą turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Instalację stworzył energetyczny deweloper, a zakupiła ją państwowa grupa Orlen. Elektrownia OZE na terenach pokopalnianych ma moc 250 MW.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
2: Wtorek pogodny, ciepły i słoneczny praktycznie w całym kraju. Dopiero po południu na północy mogą się zebrać chmury, również deszczowe miejscami, może też zagrzmieć. Na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 29, a nawet 30 na zachodzie. I tutaj obowiązuje alert przed upałem.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Konin FM na

Oczywiście po 11 na antenie Kolin FM znowu życzymy wszystkim mamom tego, co najlepsze. Zdrowia, szczęścia, radości, spełnienia marzeń, no i przede wszystkim pociechy z własnych dzieci. Dziękujemy mamom za wsparcie, za miłość i za wszystko, co dla nas robicie. Dzisiaj świętuje z nami także Ewelina, Paulina, Filip i Angelika. Dla was najlepsze życzenia od Kolin FM. Mamy także Dzień Drakuli, Dzień Samolotów z Papieru. No, zmora nauczycieli w dawnych latach jeszcze z pewnością, bo te maszyny potrafiły zakłócać przebieg lekcji chociażby. Dzisiaj dwa przysłowia. Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące i dużo chrabąszczów w maju proso będzie jakby w gaju.

własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Koniński Sanepid prowadzi już program pod nazwą Senior w roli głównej.
2: Nasze społeczeństwo się starzeje, zmieniają się też potrzeby. To starsze pokolenie dzisiaj emerytów musi chcieć się czuć potrzebne. To przecież ono nam stworzyło fundamenty, w oparciu o które my dzisiaj funkcjonujemy. Natomiast rzeczywistość, która poszła bardzo do przodu, cyfryzacja, która poszła, świat, który się szybko zmienia. Dzisiaj osoby, które są emerytami, nie mogą czuć się wykluczeni. Oni przede wszystkim, że ich będzie coraz więcej. I chodzi o to, żeby właśnie ten czas na emeryturze wykorzystać jak najbardziej do tego, żeby być sprawnym, a nie być uzależnionym od kogoś. Ale czeka tu wiele niebezpieczeństw. Mamy inną żywność. Trzeba umieć czytać etykiety, wiedzieć, jakie suplementy diety, żeby ich nie przedawkować. Mamy zagrożenia na wnuczka, czyli różne wynikające z tej cyfrowej przestrzeni. I właśnie w tym kontekście powstał taki program Inspekcji Sanitarnej Senior w roli głównej.
1: Tłumaczy Agnieszka Dybała-Kamińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Sanepid chce ten program realizować we wszystkich gminach. Wójtowie i burmistrzowie mają zorganizować grupy uczestników, do których przyjadą specjaliści.
2: Rozwiejemy chyba te wątpliwości, których seniorzy mogą w tym życiu codziennym mieć, napotykać i szukać odpowiedzi, aby szukali tych odpowiedzi na tak zwanych stronach i z źródeł wiarygodnych, a nie z tych, jak wiemy, które niosą dzisiaj media społecznościowe, bo przecież również z tych mediów korzystają i te zagrożenia byśmy chcieli im właśnie pokazać.
1: Takie spotkania będą mogły zostać połączone na przykład z praktycznymi zajęciami z nauki udzielania pierwszej pomocy. Grupy zorganizowane, składające się z seniorów, mogą też odwiedzić laboratoria sanepidu w Starym Koninie. Inspektorzy mają być też obecni podczas plenerowych imprez w regionie. W kinach w całej Polsce trwa cykl Wajda Rewizje. Co miesiąc można zobaczyć wielkie dzieła nieżyjącego już reżysera Andrzeja Wajdy. Zbliża się kolejny taki seans w kinie Centrum w Koninie.
3: Graliśmy już Popiół i Diament, Wesele, graliśmy również Niewinnych Czarodziejów, czarno-biały film, a teraz przyszedł czas na Człowieka z Marmuru. Ten film pokażemy 21 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Na pewno Państwo znają najlepiej ten film, tak jak i Człowieka z Żelaza, bo jest to jeden z bardziej znanych filmów Andrzeja Wajdy, ale tym razem zobaczymy go na ekranie, na dużym ekranie i myślę, że będzie to przeżycie. Film jest po rekonstrukcji cyfrowej. Przeniesiemy się do roku 76. Znamy oczywiście fabułę, spotkamy Agnieszkę, studentkę reżyserii filmowej, która będzie podążała śladami bohatera lat 50. i co odkryje, jakie mechanizmy działały w tamtych czasach i co się okaże o tym na ekranie Kina Centrum. W obsadzie aktorskiej zobaczymy Krystynę Jandę, Jerzego Radziwiłowicza i Jana Łomnickiego, to między innymi. Film ten będzie łączył dokumenty, ponieważ znajdą się w nim czarno-białe fragmenty kronik filmowych z lat 50. Oczywiście z kolorową fabułą. Czy ona będzie taka kolorowa, o tym już wkrótce. Zapraszamy do Kina Centrum 21 czerwca na godzinę 16.
1: Mówiła Izabela Frankowska z Konińskiego Centrum Kultury. Wyremontowany znów cieszy turystów. Z miejskiej przystani na jeziorze Pątnowskim na osiedlu Kosławice kursuje już tramwaj wodny, czyli statek skonstruowany przez PKS Konin.
4: Jestem dzisiaj na przystani Kosławice. Przyjechałam do pana dyrektora. Mamy nową atrakcję tutaj na jeziorze. Tramwaj wodny. Dlatego przyjechałam do pana dyrektora, żeby dopytać się, czy osoby z niepełnosprawnością ruchową też mogą korzystać z tej atrakcji i czy się uda wjechać wózkiem. Udało się. Mamy pierwszą barierę jakby pokonaną. Nie ma w tym problemu. Ale moje pytanie teraz do pana dyrektora, bo mam trochę pytań związanych tutaj z podróżowaniem. Czy, no skoro już wiemy, że osoba z niepełnosprawnością ruchową dostanie się na tramwaj wodny i może skorzystać z tej atrakcji, to teraz moje pytanie o płatności, bo nigdzie nie znalazłam takiej informacji. Czy możemy liczyć jako osoby niepełnosprawne na darmową przejażdżkę takim?
5: Tak, to jest nie pierwsze pytanie koleżanki Katarzyny Radnej o to, czy można pływać. Rzeczywiście sprawdziliśmy i bez problemu można nas statek na nasz tramwaj wjechać, więc serdecznie zapraszamy. Ale kolejna osoba już pyta, więc na dzień dzisiejszy nie mieliśmy takiego zapisu w regulaminie dotyczącego opłat, które są niższe. Natomiast też uważam, że to jest na tyle niewielka ilość osób, a też powinniśmy takim osobom pomagać, więc będziemy w tym regulaminie wpisywać dodatkowy zapis, który zwolni z opłat osoby poruszające się na wózkach. Nie z orzeczeniem o niepełnosprawności, tylko dokładnie osoby takie, które poruszają się na wózkach, więc będzie to wprowadzone w następnej zmianie regulaminu.
4: Tak?
5: I opiekun dla tej osoby. Też. Także serdecznie wszystkich zapraszamy.
4: Serdecznie wszystkich zapraszam. Jest naprawdę miło, przyjemnie, schludnie, czysto. No i pan kapitan, że tak powiem, przemiło i bardzo pomocny. Także tym bardziej zapraszam. Spotkajmy się tutaj na przystani.
5: Zapraszamy.
4: Do zobaczenia.
1: Mówili radna Katarzyna Wagner i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaborowski.
0: Konin. Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Wysłuchacie Konin FM, a jeśli jeszcze nie macie planów na niedzielę 31 maja, to Uniwersytet Kaliski zaprasza na bardzo ciekawą i przede wszystkim praktyczną akcję pod hasłem Dla Twojego Zdrowia. Od 11 do 15 w Kolegium Medicum przy ulicy Kaszubskiej 13 będzie można dowiedzieć się m.in. jak rozpoznać udar, zawał czy kryzys psychiczny i jak właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Będzie działo się tutaj całkiem sporo. Zapraszamy serdecznie. Celem spotkania jest zwiększenie świadomości dotyczącej najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. To m.in. udar mózgu, zawał serca, cukrzyca, depresja czy kryzysy psychiczne. Zapraszamy.
2: Reklama. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
8: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po tragedii w Wielkopolsce i fala oszustw na NFZ.
1: Wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu.
0: Powiemy, jak nie dać się nabrać.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządów w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło 2 ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
3: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporka i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
0: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu Komisja do Badania Wypadków Lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
1: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
0: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze.
2: A co w regionie?
4: To jedna z najbardziej szlachetnych akcji dobroczynnych w regionie. Po raz 9 Stowarzyszenie Wkoło Pomagam pokaże, że pomaganie ma wiele wymiarów. Podziel się włosem od lat łączy ludzi o wielkich sercach. Fryzjerów, darczyńców i mieszkańców koła, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych. Początkowo zebrane włosy przekazywano na tworzenie peruk dla dzieci po chemioterapii. Od kilku lat włosy zamieniane są na coś równie ważnego.

0: umiejętności, jak rozwijać relacje, czym jest empatia oraz ekonomia. Akcja Podziel się włosem zostanie przeprowadzona 21 czerwca w godzinach od 10 do 16 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ulicy Szkolnej.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
2: Ciepło, a na zachodzie kraju nawet upalnie. Tam dziś do 30 stopni, najchłodniej na wybrzeżu 19. Dużo słońca, chmurzyć może się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju. Na Suwalszczyźnie może pokropić deszcz.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: FM.
1: Ja mogę was już zaprosić na drugą połowę wtorku, czyli słyszymy się już po 12 na antenie Konin FM na 104.1. Nie mam niestety zbyt dobrych informacji dla tych, którzy latają z poznańskiej Ławicy. To niestety nowe informacje dotyczące połączeń z Ławicy. I chodzi tu oczywiście o uruchomione zaledwie 2 miesiące temu loty linii Swiss do Curychu. Z zimowego rozkładu przewoźnika wynika, że ostatni rejs ma odbyć się 22 października, a sama linia potwierdza, że na ten moment nie planuje utrzymania trasy w sezonie zimowym i nie wiemy także, nie mamy nawet pewności, czy połączenie wróci wiosną. Trasa ma być dalej analizowana, ale decyzji dotyczących przyszłorocznych lotów też jest jeszcze niestety nie podjęta.
0: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
11: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

się w głowie.

0: Radzie Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Władze Konina tłumaczą się ze zniknięcia liczników odmierzających czas na sygnalizatorach świetlnych w centrum miasta. Po przebudowie zbiegu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja nie ma już tego lubianego przez mieszkańców ułatwienia i nie będzie, bo nowa sygnalizacja została zamieniona na tak zwaną dynamiczną. Oznacza to, że czujniki same analizują natężenie ruchu i dostosowują długość zielonego światła do aktualnej sytuacji na drodze. Taki system ma lepiej reagować na korki i usprawniać przejazd przez skrzyżowanie. Wkrótce dojdzie też do priorytetyzacji autobusów oraz innych służb. Cykl zielone-czerwone może zmieniać się tak nieregularnie, że odliczanie czasu przy użyciu wyświetlaczy nie jest wykonalne. Przy okazji apelujemy do Zarządu Dróg Miejskich o uporządkowanie oznakowania. Przy hotelu Konin są trzy pasy. Jeden do jazdy w lewo w kierunku dworca, drugi środkowy do jazdy na wprost w kierunku pałacyku i trzeci prawy do skrętu w stronę Starego Konina. Na wiszącym nad drogą sygnalizatorze do jazdy w lewo na malowano strzałkę wskazującą kierunek jazdy, a na tym do skrętu w prawo już nie, mimo że prawy pas dopiero od niedawna służy wyłącznie do jazdy na tym skrzyżowaniu w prawą stronę. W Dąbiu szukają najemców lokali zbudowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Niedawno w powiecie słupeckim był problem z zagospodarowaniem wszystkich, które też zbudowano tam w ramach SIM-ów. Ludzie nie chcą mieszkać w blokach w mniejszych miejscowościach, jeśli już, to w domach. Jak będzie w Dąbiu w powiecie kolskim, czas pokaże. W każdym razie nie trzeba brać kredytu hipotecznego. Jest możliwość dojścia do własności. Czynsz podobno atrakcyjny, a całość wykonana nowocześnie. W tej sprawie należy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Dąbiu. Czas zapowiedzieć kolejny kobiecy wieczór w kinie Kafe w Konińskim Oskardzie. 11 czerwca o 19 podczas specjalnego seansu pokazany zostanie film Moje Wspaniałe Życie. To ciepły, zabawny i poruszający komediodramat o kobiecie, która postanawia zawalczyć o własne pragnienia i przestać żyć wyłącznie według cudzych oczekiwań. Po seansie publiczność weźmie udział w rozmowie z reżyserem Łukaszem Grzegorzkiem. Tymczasem już niebawem studio tańca Rytmix w Koninie ruszy z naborem do nowej grupy. Będzie to breakdance. Będzie można zapisać dzieciaki w wieku 5, 6, 7, 9 oraz od 10 lat wzwyż. Szczegóły na profilach społecznościowych Rytmix Dance Studio. A w najbliższą sobotę w godzinach od 14 do 17 festyn z siódemką. Czekać ma na nas mnóstwo atrakcji w programie m.in. turniej piłki nożnej kobiet, prezentacja kandydatów samorządu uczniowskiego, pokaz służb, będzie policja, straż pożarna, pogotowie i straż miejska, strefa gastronomiczna, grill, grochówka i słodki bufet, do tego pokaz talentów, warsztaty, malowanie i rękodzieło, gry, zabawy, konkursy, dmuchańce i animatorzy dla najmłodszych, a na zakończenie festiwal kolorów. Zabierzcie ze sobą koce, bo będzie wspólny piknik. To wszystko 30 maja od 14 na terenie szkoły podstawowej nr 7 w Koninie przy ulicy Wyszyńskiego. Chodzi o dawny budynek Trójki. W najbliższy weekend święto Starego Miasta.
2: Zapraszamy wszystkich Państwa na 20 jubileuszowe Dni Staromiejskie. Jak 20-lecie, to musi być wyjątkowo i dołożyliśmy starań, żeby było wyjątkowo. Więc mamy dwa dni świetnej zabawy, świetnych artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, ale wszyscy mają jeden wspólny mianownik, gwarantują doskonałą zabawę. Zaczynamy o godzinie 16 w sobotę sceną dla młodych. Na 2 godziny oddamy scenę we władanie właśnie młodym artystom tutaj z naszych szkół wokalnych z okolic Starego Miasta. Później wyjątkowy projekt muzyczny, czyli Kasia Moś i Orkiestra Staromiejska. Będzie to na pewno piękne przeżycie. Zapraszamy, będzie wzruszająco. No jestem przekonany, że zrobi to na Państwu wrażenie. No i o 20 gwiazda wieczoru, czyli Kleo, której przedstawiać nie muszę. Wszyscy Państwo ją doskonale znacie. Ale nie kończymy na Kleo, bo bawimy się później z DJ-em Arturem Glancem na Disco Party do godziny 1 w nocy. I witamy Państwa już w niedzielę o godzinie 15. To jest, proszę Państwa, też duża zmiana, bo w związku z tym, że mieliśmy tak dużo sygnałów, że jest takie zainteresowanie, żeby rozszerzyć program tej naszej imprezy, słuchaliśmy się w te głosy i zaczynamy o godzinie 15. Wyjątkowym też projektem muzycznym, czyli disco na salonach. Będą to utwory disco polo w aranżacjach jazzowych, czyli coś zupełnie nowego. Ale to się świetnie wpisuje w ten dzień, w naszą niedzielę, bo niedziela jest właśnie poświęcona muzyce disco polo. A jak disco polo, to musi być król disco polo, czyli Zenon Martyniuk o godzinie 16 będzie się z Państwem bawił, więc o 16 witamy się z Zenkiem.
3: Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk. Moi drodzy, już 31 maja w niedzielę gorąco Państwa chciałbym zaprosić do Starego Miasta na mój koncert. Stare Miasto koło Konina. Mój koncert jest przewidziany na godzinę 16. Zaśpiewam Państwu moje największe przeboje, i te starsze, i te nowe. Do zobaczenia na koncercie.
2: 17. Babskie granie, 18.30 kolejny wykonawca z nurtu disco polo, czyli Roxa Ok, a o 20 kolejna duża gwiazda, czyli zespół MIG, doskonale Państwu znany z milionów odsłon na YouTubie. No tych utworów można by wymienić naprawdę dużo, a o 20 21.30. Bardzo duża gratka dla już odbiorców, którzy lubią inny rodzaj muzyki, muzyka house, muzyka techno, ale też bardzo znana postać DJ Bagrol, znany szczególnie młodszym odbiorcom. Oni już wiedzą, kto to jest i jestem przekonany, że będą się z nim też doskonale bawić do godziny pierwszej. Oczywiście nie samą muzyką żyjemy, więc będzie się sporo działo też poza sceną. Będzie wesołe miasteczko i to takie wesołe miasteczko z prawdziwego zdarzenia, z autodromami, karuzelami, więc nasze dzieciaki na pewno się wyszaleją. Będą stoiska kulinarne, będzie mnóstwo wystawców, blisko 30 wystawców z różnym asortymentem. No i będzie też coś, co lubią odbiorcy, czyli konkursy i konkursy z fajnymi nagrodami. Zarezerwujcie sobie te dwa dni. W Starym Mieście będzie się naprawdę dużo, dużo działo.
1: Mówił Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: wami Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie. A jeśli lubicie spacery i miejsca z historią, to w Biskupicach ciekawa zmiana. Okazuje się, że dzieje się sporo, jeśli chodzi o rewitalizację parku w Biskupicach. Przebudowano już wjazd do właśnie parku przy zespole dworsko-folwarcznym. Zabytkowy obiekt dosyć sporo pieniędzy pochłania. Gmina otrzymała 400 tysięcy złotych z rządowego programu odbudowy zabytków, między innymi. Za prawie 800 tysięcy złotych wymieniono okna, drzwi, czy, jak już mówiłem, przebudowano wjazd i wejście, jak mówi wójt Grodźca Mariusz Woźniak. Także my czekamy na dalsze efekty tej inwestycji, bo powoli wszystko zaczyna wyglądać całkiem nieźle.
1: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A cappuccino też za 7?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
16: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
17: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
18: Reklama. Konin FM.
19: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Dzięki, dzięks.
1: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę i co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach czterech województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
3: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach

0: 2 zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
1: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, 98 6,96, na oleju napędowego 6 zł 75 groszy. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
2: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
1: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.
3: A co w regionie?
4: W poniedziałek wystartuje linia dla seniorów. Autobus 60+, którego nazwa ma związek z wiekiem emerytalnym i została wymyślona przez samych starszych mieszkańców, ma ułatwić wydostanie się na miasto lokatorom z tak zwanego domu seniora, czyli bloku, w którym zastosowano rozwiązania przyjazne emerytom. Dom seniora znajduje się przy ulicy Magnetytowej w Starym Koninie. Autobus, który zacznie kursować właśnie stamtąd od 1 czerwca, ma zatrzymywać się jedynie na kilku ważnych przystankach, przy rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, przy klasztorze i cmentarzu na Kolskiej, na Waleta Rajwy, trasie warszawskiej i alejach 1 maja przy starostwie powiatowym. Następnie autobus pojedzie bezpośrednio do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. W soboty, niedziela i święta ma kursować wyłącznie do Waleta Rajwy. W obydwie strony zatrzyma się przy klasztorze i cmentarzu przy Kolskiej. Dokładny rozkład już wkrótce będzie dostępny w aplikacji OnTime i na przystankach. A teraz zaproszenie nie do jazdy, tylko do spacerowania. Stowarzyszenie Warto Pomagać oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lądku w powiecie sołpieckim organizują jutro spacer przyrodniczo-fotograficzny z elementami aktywności prozdrowotnej w ramach nadwarciańskich inspiracji seniorów z gminy Lądek. Środa, godzina 15, zbiórka na parkingu za mostem w lądzie. Podczas spaceru uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z bogactwem przyrodniczym nadwarciańskiego parku krajobrazowego. W programie wędrówki przewidziano fotografowanie i szkicowanie uroków lokalnej przyrody oraz aktywne i prozdrowotne spędzenie czasu na świeżym powietrzu.
3: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wałta Rejwy 10. Pogoda.
1: Dużo słońca, chmurzyć może się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie, na Suwalszczyźnie może pokropić deszcz, na zachodzie nawet do 30 stopni, najchłodniej na wybrzeżu tam 19.
3: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wałta Rejwy 10.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM na 104.1 po 13, a radni gminy Wierzbinek zdecydowali o udzieleniu parafii pod wezwaniem świętego Benona w Broniszczewie dotacji w kwocie 100 tysięcy złotych na prace konserwatorskie i restauratorskie. A przypomnijmy, że kościół znajduje się w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, stąd też o takie dofinansowanie zwrócił się wcześniej do gminy proboszcz tej parafii. I udało się, 100 tysięcy złotych trafi do tejże parafii, także już niedługo także prace restauratorskie.
2: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W Golinie wybrano nowy skład Młodzieżowej Rady Miasta. Interesy nastoletnich mieszkańców gminy w kolejnej kadencji reprezentować będą Michał Tryjer, Mikołaj Dzwonek, Maja Kulesza, Dawid Podlesiński, Paulina Sławska, Antoni Wadelski i Zofia Wróbel. Taki skład wytypowała komisja konkursowa. Kadencja młodzieżówki w podkonińskiej Golinie potrwa do 2028 roku. Tymczasem Muzeum Okręgowe w Koninie jest w trakcie przeprowadzania projektu Kramy, Dzwony i Modlitwy opowieści z odpustu, na który nasza placówka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma on na celu zachowanie i upowszechnienie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez badania terenowe, rejestrację relacji uczestników, dokumentację fotograficzną oraz przygotowanie krótkiego reportażu filmowego i publikacji podsumowującej jego realizację, która ma wzmocnić świadomość znaczenia tradycji odpustowych, podkreślić ich współczesny charakter oraz integrować społeczność wokół wspólnej pamięci i lokalnej tożsamości. Przed muzealnikami jeszcze kilka miesięcy intensywnych badań terenowych, spotkań z mieszkańcami i wspólnego odkrywania opowieści tworzących tkankę regionalnej tradycji. Teraz zaproszenie do Okrągłego Miasta. Burmistrz, szkoła oraz komendant powiatowy policji zapraszają na festyn sportowy Miasto i Mundurowi Dzieciom, który odbędzie się 1 czerwca w godzinach 9-12 na Stadionie Miejskim Mosiru w Kole przy ulicy Sportowej. Będzie turniej przedszkolaki na sportowo oraz tysiące jednej gry dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. W trakcie festynu wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział także w innych konkurencjach sportowych, które będą prowadzone przez lokalne stowarzyszenia, a wśród atrakcji prezentacja wozu strażackiego, radiowozu policyjnego, park zabaw, darmowe dmuchańce i tresura psa. Wycieczka rowerem przez Amerykę Łacińską, w którą w 2013 roku wyruszył Wojciech Ganczarek, zamieniła się w 10-letnią włóczęgę po krajach, regionach i problemach społecznych kontynentu. 30-letni rower o stalowej ramie z Meksyku na południe przebył 50 tysięcy kilometrów. Podróżnik nie tylko obserwował, poznawał i analizował nieznany ląd i jego mieszkańców, ale też zaczął brać czynny udział w ich życiu, przeżywać ich radości oraz smutki. Na fascynujące spotkanie z Wojciechem Ganczarkiem zapraszamy już jutro, w środę o 18:00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Spotkanie poprowadzi Magdalena Krysińska-Kałużna. Wstęp jest wolny. W niedzielę odbędą się natomiast słupeckie Dni Rodziny. Jak co roku orkiestra Dęta OSP w Słupcy wraca do nas z wiosennym koncertem. To już taka lokalna tradycja i trudno wyobrazić sobie ten czas bez wspólnego grania. W tym roku wyjątkowo widzimy się właśnie podczas słupeckich Dni Rodziny nad jeziorem w świetnej atmosferze i oczywiście przy muzyce. Artyści z orkiestry Dętej przygotowują dla nas koncert pełen znanych melodii, dobrej energii i typowo wiosennego klimatu. Będzie trochę spokojniejszych momentów, trochę bardziej energicznych kawałków, ale przede wszystkim dużo grania od serca. Cała impreza nad Jeziorem Słupeckim zacznie się w niedzielę o 14:00 od próby pobicia rekordu Guinnessa przez Wojciecha Pruńskiego, który chce 5 godzin przesiedzieć w lodzie przeciw alienacji rodzicielskiej. Będą też występy podopiecznych studia piosenki z Miejskiego Domu Kultury. Orkiestra zagra o 16:00 z absolwentkami szkoły Yamaha, o 18:30 koncert dziecięco-młodzieżowego zespołu Hops, do tego dmuchańce, animacje i stoiska wystawiennicze. W ramach słupeckich Dni Rodziny w niedzielę o 10:00 na Orligu przy Gajowej odbędzie się także rowerowa majówka, a dzień wcześniej, w sobotę o 9:00, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy zaprosi na turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka. Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Lichaniu z szeregiem atrakcji z okazji Dnia Dziecka.
2: Przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych. 31 maja od 10 do 14 będzie można do nas przyjść i poczuć się jak średniowieczny skryba. Dzieci będą mogły pisać gęsim piórem i atramentem. Będą pieczęcie woskowe, które trzeba będzie wykonać też. I można będzie ozdobić też okładkę tak w stylu średniowiecznej księgi i samemu napisać coś w środku. A poza tym łączymy naszą akcję z akcją, która będzie wtedy w sanktuarium i będzie można u nas napisać kartkę dla Matki Bożej, którą potem dzieci zaniosą w procesji Matce Bożej Lichańskiej.
3: Mi się ze średniowiecznym pisaniem przede wszystkim kojarzą te pierwsze litery, takie zdobione często na początkach ksiąg. Również to będzie tutaj troszeczkę ćwiczone, coś tego typu?
2: Tak, dzieci dostaną taką przygotowaną kartę i rzeczywiście będą mogły poćwiczyć pisanie kaligrafii i pięknych inicjałów, a potem też spróbują same napisać własne imię w takim stylu i to wszystko jest przygotowane na karcie, a poza tym ten, kto wypełni wszystkie zadania, które przygotowaliśmy dla dzieci, będzie miał też na koniec dyplom skryby.
1: Mówiła historyk sztuki Anita Rossa z Lichańskiego Muzeum, z którą rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak. Przypomnijmy, że tę placówkę na tyłach bazyliki cały rok można zwiedzać bezpłatnie.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM. Kronin FM.
1: Okazuje się, że balkon i ogród coraz częściej stają się dla Polaków czymś znacznie więcej niż tylko dodatkiem do mieszkania. To po prostu ulubiona przestrzeń do relaksu. Jak wynika z badań, aż 65% osób wskazuje właśnie balkon lub ogród jako miejsce odpoczynku. Niemal połowa uprawia tam rośliny, a ponad 1/3 spotyka się tam ze znajomymi. Co ciekawe, wielu z nas wybiera takie rozwiązanie również dlatego, że pozwala uniknąć zatłoczonych miejsc i po prostu spędzać czas po swojemu, bez wielkich planów i kosztów. Dla części badanych to także sposób na ograniczenie wydatków na rozrywkę, co w dzisiejszych czasach ma niebagatelne znaczenie. A wy spędzacie czas na balkonach czy ogrodach?
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
9: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
10: Reklama. Konin FM.
11: Najbardziej

0: premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
2: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
0: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. 1 osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt, niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
3: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
0: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majszak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
4: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
0: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
1: A co w regionie?
5: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ostrzega przed nieprawidłowym ładowaniem smartfonów. W Wielkopolsce doszło ostatnio do pożaru wywołanego przez uszkodzenie tabletu, który podłączony do prądu ładował się leżąc na łóżku. Na szczęście ogień udało się szybko opanować. Strażacy apelują, by nie zostawiać podłączonej elektroniki na kanapach i innych łatwopalnych meblach. Nie popełniajmy też częstego błędu, jakim jest podłączenie telefonu na całą noc. Tymczasem w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Podkonińskim Rzychlinie już jutro odbędzie się akcja Bańki zamiast dymu. Dzieci nie powinny być biernymi palaczami. Rodzice nie powinni używać papierosów elektronicznych ani tradycyjnych w ich obecności. W niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Bez Tytoniu. Z tej okazji już wcześniej, bo w najbliższą środę uczniowie z podstawówki w Rzychlinie zabiorą ze sobą do szkoły zestawy do dmuchania baniek mydlanych. Ma to symbolizować potrzebę zdrowego powietrza zamiast nikotynowego dymu. Dla zdrowia warto też uprawiać sport. Gminny klub sportowy Wilki Wilczyn zachęca tych, którzy przyszli na świat w latach 2010-11 oraz zawodników z roczników 2012-13 do udziału w naborach. Celem jest reaktywacja zespołów i stworzenie ambitnej drużyny, która będzie reprezentować barwy Wilków Wilczyn w rozgrywkach ligowych. GKS zachęca szczególnie zawodników, którzy obecnie występują w innych klubach, a chcieliby wrócić do swojego środowiska oraz kolegów i reprezentować klub z własnej gminy.
1: Konin FM.
6: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, 25 w centrum, nawet 30 na zachodzie. Dużo słońca, chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Na Suwalszczyźnie może pokropić się deszcz.

0: FM.
1: A po 14 na antenie Konin FM na 104.1 zaglądamy już do Strzałkowa, bo poznaliśmy gwiazdę pierwszej edycji Good Wave Festival. Strzałkowski Gokis jest organizatorem tego festiwalu i ogłosił pierwszego artystę. Jest nim Manuel Rengifo Diaz. Może nie wiecie, kim on jest, ale jak powiem, jak się na scenie przedstawia, to będzie wiadomo. Messiah aka Manolo, który koncertował czy śpiewał m.in. z Kamilem Bednarkiem, to wokalista, autor tekstów i przede wszystkim reprezentant nurtu muzyki reggae. Znamy jego utwory takie jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia. Także to będzie się działo. To będzie się działo już 26 czerwca w Strzałkowie.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Konin FM.

0: Świeżo lokalnie. Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: W poniedziałek rozpocznie się głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Koła. Wyborów w zasadzie nie będzie, bo na liście znajdziemy tylko jeden projekt. Ninja Park Junior plus Street Workout. Po sukcesie realizacji pierwszego etapu inwestycji, jakim było powstanie Ninja Park Koło, celem tego projektu jest dalszy rozwój i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę obiektu o nowe elementy treningowe, w szczególności dostosowane do młodszych użytkowników oraz osób rozpoczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Rozbudowa obejmie montaż nowych urządzeń, takich jak dodatkowa konstrukcja długości 9 metrów, wyposażona w 2 równoległe tory przejścia oraz pełen zestaw przeszkód, do tego ścianka spinaczkowa rozwijająca koordynację i sprawność w formie zabawy, ścianka typu komandos, wprowadzająca element siłowy, wytrzymałościowy oraz trening dynamiczny, dalej zestaw street workout, rozszerzający funkcjonalność obiektu o klasyczny trening siłowy i kalistenikę, jak również poręcze wysokie i niskie, dostosowane zarówno do osób początkujących, jak i najmłodszych użytkowników. Łączny koszt wykonania całości inwestycji wyniesie 98 400 zł. Teraz zaglądamy do gminy Dąbie. Tam lifting, przeszła świetlica wiejska w Lisicach, elewacja, dach, fotowoltaika, jest już dużo bardziej komfortowo. A w gminie Przedecz w dalszym ciągu poprawiana jest infrastruktura drogowa. Odbiór techniczny przeszły już 2 odcinki w miejscowości Dziwie o łącznej długości około 4 km. Pierwszy fragment objął miejscowości Dziwie pod lasem w kierunku Kłokoczyna. Drugi Dziwie, połączenie z ulicą 11 listopada w Przedczu. Łączna wartość zadania wyniosła 3 833 000, a projekt współfinansowany był z Rządowego Funduszu Polski Ład. W regionie trwa jeszcze cykl akcji Pola Nadziei, czyli pomocy dla hospicjum w Lichaniu. W niedzielę wolontariusze, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 będą zbierać datki do puszek przed klasztorem franciszkanów w Starym Koninie. Lichańskie hospicjum można wesprzeć także robiąc zakupy w sanktuaryjnej szkółce roślin. I zmieniamy temat. W powiecie słupeckim przy zespole szkolno-przedszkolnym w Orchowie powstanie zielona pracownia za prawie 60 tysięcy złotych. Będzie to ścieżka edukacyjna. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu Myślę i działam ekologicznie dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Co znajdzie się w zielonej pracowni? Będzie tam duża wiata edukacyjna z tablicą kredową, 2 gry edukacyjne do nauki przez zabawę, 2 łatwo stoły edukacyjne, tablice dydaktyczne pełne ciekawostek i kosz na śmieci do nauki segregacji. Nowa przestrzeń posłuży dzieciom i młodzieży do lekcji na świeżym powietrzu, do tak zwanej edukacji audytorowej, a takie warsztaty z grami i tablicami tematycznymi pozwolą uczniom poznawać tajniki ochrony środowiska oraz klimatu w ciekawy, aktywny i angażujący sposób. Tymczasem za niespełna miesiąc w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Nowym Koninie przy ulicy Wyszyńskiego na 5 piętrze zostanie otwarta nowa przestrzeń zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, gdzie trafiają starsze osoby z dużymi problemami ruchowymi. W ramach projektu Zaopiekowani, którego byliśmy patronem medialnym, wyremontowano tam dawny blok operacyjny, przerabiając go na salę rehabilitacyjno-terapeutyczną wraz z pokojem wytchnieniowym dla pacjentów. Na kulturalno-edukacyjnej mapie powiatu konińskiego pojawiła się nowa inicjatywa. Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w projekcie Orkiestra w Szkole. Cykl spotkań muzycznych odbędzie się w szkołach podstawowych w Żgowie, Sławsku oraz Kazimierzu Biskupim. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez Fundację KOKH ze środków powiatu konińskiego. Głównym celem zadania jest popularyzacja kultury muzycznej, przybliżenie uczniom świata instrumentów dętych oraz kształtowanie podstawowych kompetencji odbioru muzyki. W trakcie koncertu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z brzmieniem i budową poszczególnych instrumentów, a także utrwalić wiadomości dotyczące podstawowych elementów muzyki. W ramach projektu w szkołach podstawowych wystąpią instrumentaliści orkiestry dętej PAK KWB Konin. Repertuar koncertu obejmie zarówno wybrane utwory muzyki klasycznej, jak i aranżacje znanych i lubianych melodii z bajek, co pozwoli dostosować przekaz do wieku odbiorców. Zakres merytoryczny koncertu wspiera osiąganie przez uczniów efektów kształcenia przewidywanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w szczególności szczególności w obszarach percepcji muzyki, rozpoznawania instrumentów muzycznych, elementów dzieła muzycznego, takich jak melodia, rytm, dynamika, tempo oraz uczestnictwa w kulturze. Zadanie sprzyja rozwijaniu świadomego odbioru sztuki, kształtowaniu wrażliwości estetycznej oraz przygotowaniu do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, mówi Joanna Gajdzińska, koordynatorka przedsięwzięcia. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do kontaktu z muzyką na żywo oraz pokazać, że spotkania z kulturą mogą być inspirującym i wartościowym doświadczeniem już od najmłodszych lat. Pojutrze Orkiestra Górnicza zawita do szkół w Żgowie oraz w Sławsku, a we wtorek za tydzień będzie w podstawówce w Kazimierzu Biskupim.
0: Konin FM.
5: Konin FM.

0: FM.
1: A w Stanach Zjednoczonych doszło do dość nietypowej i powiedzmy sobie szczerze, dość kosztownej w skutkach przygody z autem. Kierowca Tesli Cybertruck postanowił przetestować możliwości swojego samochodu i wjechał nim do jeziora, żeby przetestować tak zwany tryb brodzenia. Kierowca celowo wjechał do jeziora, a pojazd w konsekwencji utknął po tym, jak wnętrze Tesli Cybertruck wypełniło się wodą. W usunięciu auta policjantom pomógł także specjalny zespół ratownictwa wodnego, a kierowca został aresztowany i zarzucono mu, że kierował pojazdem w zamkniętej części parku i celowo wjechał do zbiornika wodnego. Cała sytuacja pokazuje, że nawet najbardziej nowoczesne technologie i tryby w samochodach mają swoje granice, a eksperymentowanie na żywo nie zawsze kończy się tak, jak zakładamy.
2: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Dziękuję za to, że byliście ze mną we wtorek na antenie Konin FM na 104.1. Wszystkim mamom jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a po 15.00 zapewne także moc życzeń od Wojtka Maciejewskiego w popołudniu w dobrym rytmie. Ja słyszę się z wami w środę w imieniny Oliwiera, Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Olaf Kaszyński, cześć!
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Reklama.
3: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
7: Upały szaleją w Europie. W Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki. Tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, nawet wypalenia.
0: Wiadomości Konin FM.
7: Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jedne z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia 1 stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
8: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
7: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
9: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
7: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy, leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
10: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płuszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów. Nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
11: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżona ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
10: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5 tysięcy złotych.
7: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
2: Od podirytowania, wzrastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
7: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
2: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
7: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
0: A co w regionie?
12: Na Konińskich Gosławicach powstało koło gospodyń miejskich.
13: Zapraszam na Żur Gosławski. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje koło gospodyń miejskich. Chcieliśmy utworzyć koło gospodyń wiejskich w Gosławicach, ale z tego tytułu, że jesteśmy częścią miasta aktualnie, nie ma takiej możliwości i zakładamy koło gospodyń miejskich, czyli taką organizację, która może będzie początkiem koła gospodyń wiejskich później, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu, zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować. I pojawią się tutaj, no oprócz tego żuru będzie chleb ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć.
12: Pierwsza okazja, by posmakować tego, co pysznego potrafią przyrządzić mieszkanki osiedla Gosławice, nadarzy się podczas Dnia Gosławic.
13: Czegoś takiego nam brakowało. Akurat nadarzyła się okazja, że kilka organizacji chce się włączyć w organizację takiego dnia i oprócz Stowarzyszenia Nasze Gosławice w organizację tego dnia włącza się też Schronisko Młodzieżowe, włącza się klub biegacza Aktywni Konin. Mamy dużo firm partnerów wspierających i 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
12: I to wszystko będzie się działo przed szkołą, przed zespołem szkolno-przedszkolnym tam na parkingu.
13: Plan jest dosyć bogaty. Oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza. To jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkola bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści, również z Gosławic, będą występowały dzieci ze szkoły numer 10 w Koninie, z przedszkola numer 13, czyli tutaj części zespołu szkolno-przedszkolnego. Także no wszyscy tutaj są zaangażowani w to, żeby to się nam udało. Cała akcja jest ogólnie oddolna, społeczna i cała impreza zakończy się już wieczorem od godziny 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci, organizowany przez klub biegaczy Aktywni Konin.
12: Przypomnijmy, że część z mieszkańców Gosławic chciałaby odłączenia tego osiedla od Konina.
13: Co by się tutaj nie stało, to ja i tak uważam, że w zasadzie na tych terenach

0: lider Stowarzyszenia Nasze Gosławice.
1: Konin FM.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
1: Pogoda.
3: Do końca tego tygodnia w prognozach pogody widać przeważnie słońce. Opady, jeśli będą występować, to jedynie o charakterze burzowym. Teraz na termometrach w subregionie konińskim plus 28 stopni. Środa i czwartek chłodniejsze, temperatura delikatnie będzie przekraczać plus 20. Znowu cieplej, powyżej plus 25 stopni ma zrobić się w piątek, sobotę oraz niedzielę.
2: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Podczas ostatniej niedzieli, podczas naszych niedzielnych programów z pozdrowieniami, czyli muzycznej fali wspomnień oraz radiowego koncertu życzeń, pokazaliście, pozdrawiając, jak ważne święto dzisiaj mamy. A dzisiaj w kalendarzu 26 dzień maja i oczywiście Dzień Matki. Wszystkim mamom, bez wyjątku, życzymy wszystkiego, co najlepsze i przekazujemy bardzo ważne słowa. Kochamy Cię, mamo. Witam po godzinie 15. Wojtek Maciejewski mówię dzień dobry. Zapraszam do godziny 18.

0: Konin FM 104.1.
1: Czas na informacje dla kierowców na naszej antenie. Korkuje nam się Konin. Rondo miast partnerskich zakorkowane, ale też na drogowej mapie Konina po godzinie 15 mamy taki punkt, który kiedyś się nie korkował, teraz tam widać duże utrudnienia. Światła Aleje Dworcową. Duże korki na Dworcowej. Widać to choćby po opóźnieniach, które mają autobusy komunikacji miejskiej przejeżdżające przez to skrzyżowanie. Duże utrudnienia też na Kleczewskiej Zakładowej Spółdzielców Wyszyńskiego Przemysłowa przy Policji też wspomnę, bo tam widać duży ruch na remontowanej trasie warszawskiej. Duży ruch to też Konińska Starówka, skrzyżowania Wałtarej Wykolska Świętojańska, 3 maja Bankowa Żwirki Wigury, światła na Świętojańskiej, światła Świętojańska Europejska też widać w korku. Także kierowcy musicie liczyć się z dużymi utrudnieniami. Cierpliwości, szerokości i przyczepności Wam życzymy.
2: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy! Reklama.
0: Konin FM 104.1.

0: FM.
1: W minioną niedzielę czworonogi i ich opiekunowie przeszli ulicami Konina. Wszystko w ramach już 12 edycji Parady Kundelków i nie tylko. Tradycyjnie już Parada Kundelków odbywała się nieopodal Konińskiego Centrum Kultury w Koninie. Wydarzenie, które przypomina o szacunku, trosce i odpowiedzialności wobec zwierząt. Były merdające ogony, urocze pyszczki, mnóstwo pozytywnej energii i oczywiście wspólny spacer przez centrum stolicy naszego subregionu. Wszystko przy dźwiękach muzyki. Nie zabrakło też ważnego akcentu promocji adopcji psiaków ze schroniska bezdomnych zwierząt w Koninie. Informują o tym organizatorzy tego wydarzenia, które miało miejsce podczas ostatniej niedzieli w Koninie.
2: Konin FM. Konin FM.

0: Kołnierze lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Władze Konina tłumaczą się ze zniknięcia liczników odmierzających czas na sygnalizatorach świetlnych w centrum miasta. Po przebudowie zbiegu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja nie ma już tego lubianego przez mieszkańców ułatwienia i nie będzie, bo nowa sygnalizacja została zamieniona na tak zwaną dynamiczną. Oznacza to, że czujniki same analizują natężenie ruchu i dostosowują długość zielonego światła do aktualnej sytuacji na drodze. Taki system ma lepiej reagować na korki i usprawniać przejazd przez skrzyżowanie. Wkrótce dojdzie też do priorytetyzacji autobusów oraz innych służb. Cykl zielone-czerwone może zmieniać się tak nieregularnie, że odliczanie czasu przy użyciu wyświetlaczy nie jest wykonalne. Przy okazji apelujemy do Zarządu Dróg Miejskich o uporządkowanie oznakowania. Przy hotelu Konin są trzy pasy. Jeden do jazdy w lewo w kierunku dworca, drugi środkowy do jazdy na wprost w kierunku pałacyku i trzeci prawy do skrętu w stronę Starego Konina. Na wiszącym nad drogą sygnalizatorze do jazdy w lewo namalowano strzałkę wskazującą kierunek jazdy, a na tym do skrętu w prawo już nie, mimo że prawy pas dopiero od niedawna służy wyłącznie do jazdy na tym skrzyżowaniu w prawą stronę. W kole strażacy OSP wciąż zbierają pieniądze na remont remizy. Do wymarzonego efektu jeszcze dużo brakuje. Prace przy modernizacji garażu jeszcze się nie skończyły. Przed kilkoma dniami przeprowadzono tynkowanie ścian, wylewanie posadzki i naprawę dachu. Jednostkę można wesprzeć, wpłacając darowiznę przez serwis zrzutka. Na OSP koło nad Wartą oddano tam dopiero niespełna 5 tysięcy. Marzeniem druhów byłaby kwota 10-krotnie wyższa. Tymczasem w ten piątek zapraszamy na wyjątkowe spotkanie autorskie dla dzieci już 29 maja o godzinie 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku pojawi się Marta Maj, autorka serii książek Przygody psa Pretzla. Na uczestników czeka rozmowa z pisarką, możliwość zakupu książek i nawet wizyta gościa specjalnego, pieska Pretzla. Wstęp jest wolny, a w niedzielę święto rodziny w Orchowie. Wszystko zacznie się o 13.30. Wystąpi chór mieszany Metrum z Gniezna, będzie gra terenowa, przyjażdżki bryczką, orchowskie przysmaki, atrakcje ze strażakami oraz nauczycielki w bajce. A w zespole szkolno-przedszkolnym w Słodkowie odbyły się niedawno egzaminy na kartę rowerową. Zdawali je uczniowie klas czwartych i przy tej okazji policjanci z Turku przypominają, że trwają działania profilaktyczno-edukacyjne jednośladem bezpiecznie do celu, a od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będzie musiała używać kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. Krystian Bielik zaprasza do klasy Mistrzostwa Sportowego Górnika Konin. To projekt dla zawodników, którzy chcą rozwijać się piłkarsko, trenować w profesjonalnych warunkach i budować swoją drogę do seniorskiej piłki. Klasy Mistrzostwa Sportowego będą dwie. Jedna w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Starym Koninie, druga w technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego na Konińskiej Glince. Trzeba wcześniej złożyć podanie i przejść testy sprawnościowe na stadionie przy ulicy Dmowskiego.
2: Tu zaczynałem 28 lat temu. Wtedy w Koninie nie było takiej klasy piłkarskiej. Była tylko klasa sportowa. A później Lech, Arsenal, reprezentacja Polski. Dzisiaj rocznik 2011 ma coś, czego ja wtedy nie miałem. Wszystkie dane i informacje możecie znaleźć na górnikkonin.com.pl. Wnioski do 29 maja. Egzamin 2 czerwca. Czekamy na Was.
1: Krystian Bielik to wychowanek Górnika Konin, reprezentant Polski i zawodnik, który swoją drogę rozpoczął właśnie w naszym mieście. Bielik jest akcjonariuszem konińskiego klubu. Trenerzy Górnika od kilku lat stawiają na stopniowy rozwój drużyny poprzez wychowywanie sobie własnych piłkarskich talentów, czyli nie ściąganie zawodników z innych regionów, ale cierpliwe czekanie, aż najlepsi z trenujących dzieciaków będą gotowi zagrać mecze w głównym zespole.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. A ostatni weekend, ten, który za nami, to też kulturalne wydarzenie, które miało miejsce w Koninie. 33. Jazz Festiwal Jazzonalia. Za nami 3 dni znakomitej muzyki, wyjątkowych artystów i festiwalowych emocji, które po raz kolejny pokazały, że Konin potrafi grać jazz na naprawdę wysokim poziomie. Ten finał należał do Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz hiszpańskiego trębacza Davida Pastora. Było to zakończenie z prawdziwym rozmachem. Energia konińskiego Big Bandu pod dyrekcją Krzysztofa Pydyńskiego w połączeniu z wirtuozerią światowej klasy artysty stworzyły koncert, który był kulminacją tegorocznej edycji.
1: Konin FM. Reklama.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie. Na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama.
11: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Ostatni punkt programu w tej godzinie to oczywiście ekonomiczne informacje. Zaglądamy do portfeli Polaków, jak wydajemy pieniądze. Otóż sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu bieżącego roku wzrosła o 1,3% w ujęciu rocznym, podaje Główny Urząd Statystyczny. To jest wartość niższa niż przewidywały prognozy analityków. W ujęciu miesięcznym odnotowano nawet spadek sprzedaży detalicznej o 0,8%. Konsensus przygotowany przez ekonomistów wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rok do roku aż o 3,5%. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o prawie 3%. Ekonomiści tutaj spodziewali się wzrostu rok do roku o ponad 4%.
1: Konin FM.

0: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gróźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka, mówi młodszy aspirant Karol Płuciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
2: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, wprowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
0: Cała rodzina przebywa w szpitalu, sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gróźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
3: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
0: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki, poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samo południe na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
1: A co w regionie?
4: Przez lata uczą się funkcjonować mimo dyskomfortu, bagatelizują objawy, bo codzienność wymaga od nich ciągłej gotowości. W praktyce oznacza to, że trafiają do lekarza dopiero wtedy, gdy dolegliwości zaczynają uniemożliwiać im normalne funkcjonowanie. To słowa lekarki z powiatu konińskiego Bożyny Janickiej, szefowej Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, która w dniu mamy zwraca uwagę na sytuację kobiet i konieczność ich udziału w profilaktycznych badaniach. Ponadto chodzi też o przeciążenie organizmu. Przewlekłe zmęczenie matek często bywa społecznie normalizowane, bywają niewyspane, nieustannie funkcjonują na wysokich obrotach. Dlatego dziś szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na komfort życia i zdrowie naszych mam. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury zaprasza w weekend na zaczarowany Dzień Dziecka w Parku Chopina na Starówce. Tam też pojawi się wątek zdrowotny.
5: W tym roku motywem przewodnim będzie zdrowo i kolorowo. Więc ubieramy się kolorowo, zabieramy ze sobą dobre humory rodziców, dziadków, ciocie, babcie i gramy, bawimy się w parku. Będzie 15 stanowisk, na których Państwo będą zbierali pieczątki do paszportu kolorowego. Za to będzie potem losowanie nagród, konkursy. Będzie wspaniała zabawa. Czekają również na dzieci dmuchańce, food trucki i masę różnych innych atrakcji, które jak co roku zapewniamy naszym dzieciom, rodzicom w Parku Chopina.
6: To kolorowo wybrzmiało parę razy, a ta część zdrowo, co tam za tym się kryje?
5: Jedz zdrowo, jedz witaminki, i rób piękne minki. Tym bardziej, że ostatnim punktem Dnia Dziecka będzie przedstawienie Ciastolandia, które przedstawi nam Stowarzyszenie Ksara. Jest to takie przedstawienie trochę o zdrowym trybie życia. Troszeczkę edukacyjne, ale bardzo, bardzo ładna bajeczka. Nie będziemy zdradzać szczegółów, żeby sobie wszyscy ją ładnie zobaczyli. I gdzieś tam jest to też nawiązanie właśnie do tego teatrzyku, który odbędzie się na koniec.
4: Mówiła Olga Marcinkowska z KZK, z którą rozmawiał Dariusz Michalak. Impreza w Parku Chopina w niedzielę od 14:00.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
7: Słonecznie i grzeje, grzeje i to na całego nam dzisiaj słońce rozgrzewa. Klimat, który naprawdę na koniec maja jest gorący i już pokazuje nam, jakie może być lato. 27-28 stopni teraz na termometrach. Jutro jednak i w kolejny dzień ochłodzenie. Tak, zrobi się chłodniej, 21-22 stopnie, ale od piątku znowu napływ ciepłych mas powietrza, także w niedzielę nawet plus 27, zapowiadają synoptycy dla wschodniej Wielkopolski.

Dzień roku, mamy 22 tydzień roku. Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące. Dużo chrabąszczu w maju, proso będzie jakby w gaju. Takie przysławia mamy w kalendarzu, a za chwilę zobaczymy, jaka sytuacja na drogach. Teraz natomiast Shakira.

Już jesteśmy z drogowymi newsami. Teraz po 16 widać na drogową mapę spoglądając korek na trasie warszawskiej Stare Mosty w stronę Nowego Konina. Podróżując tą trasą musicie liczyć się z utrudnieniami. Tak samo utrudnienia dla tych, którzy chcą przejechać przez rondo miast partnerskich. Po 16 tam cały czas dużo aut. Dużo aut na Kolejowej w okolicach dworca na Spółdzielców. Korkuje się już chyba tradycyjnie, tak będzie, skrzyżowanie światła Aleje Dworcowa. Duży ruch też na 5 osiedlu, duży ruch na Konińskiej, Starówce, Wałtarej, Wykolska, Świętojańska. To skrzyżowanie, przypominamy, z problemami dla tych, którzy chcą z ulic podporządkowanych wyjechać. Koło, tam jedziemy, tam zaglądamy, 270, czyli ulica Włocławska, z dużą ilością pojazdów, dużo aut też na obwodnicach, koła Krajowa 92, auta też widać poruszają się na obwodnicy ciągu drogi powiatowej, tutaj skrzyżowanie rondo z wojewódzką trasą numer 270 w stronę Włocławka, tam może być troszkę problemów. To jak najmniej drogowych problemów, jak najwięcej przyjemności z podróży życzy Konin FM po 16:00.

0: FM.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Przychodnia Ars Medica w Koninie informuje o wykonywaniu badań EEG w placówce przy ulicy Stanisława Staszica 1. Badania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 20. Rejestracja i informacje dla pacjentów pod numerami telefonów 63 240 0007 oraz 63 243 45 15. Ars Medica, Konin, ulica Stanisława Staszica 1.
1: To było ogłoszenie płatne.
0: Konin FM.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Reklama.

Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. Teraz informacja o zakończonej inwestycji w lewobrzeżnej części Konina. 40 nowych mieszkań tam zostało oddanych właśnie do użytku w ramach oferty deweloperskiej. Nowy budynek jest przy ulicy Onyksowej. To kolejna udana inwestycja konińskiej spółki, która od 2018 roku oddała już w sumie 260 mieszkań i kilkadziesiąt garaży. Można przeczytać w informacji prasowej dotyczącej tej inwestycji, inwestycji już zakończonej. Mimo tego, że Konin jest miastem, które podobno ma coraz mniej mieszkańców, jak to mówią niektórzy brutalnie, i wyludnia się, to cały czas jest duży popyt na mieszkania. Mieszkania w samym Koninie, jak również w obrzeżach tak zwanych sypialniach Konina. Teraz nie śpimy, teraz można powiedzieć będzie, że tańczymy, a nawet śpiewamy. Formacja Acapulco.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W poniedziałek wystartuje linia dla seniorów, autobus 60+, którego nazwa ma związek z wiekiem emerytalnym i została wymyślona przez samych starszych mieszkańców. Ma ułatwić wydostanie się na miasto lokatorom z tak zwanego domu seniora, czyli bloku, w którym zastosowano rozwiązania przyjazne emerytom. Dom seniora znajduje się przy ulicy Magnetytowej w Starym Koninie. Autobus, który zacznie kursować właśnie stamtąd od 1 czerwca, ma zatrzymywać się jedynie na kilku ważnych przystankach: przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, przy klasztorze i cmentarzu na Kolskiej, na Waleta Raj w trasie warszawskiej i alejach 1 Maja przy starostwie powiatowym. Następnie autobus pojedzie bezpośrednio do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. W soboty, niedzielę i święta ma kursować wyłącznie do Waleta Raj. W obydwie strony zatrzyma się przy klasztorze i cmentarzu przy Kolskiej. Dokładny rozkład już wkrótce będzie dostępny w aplikacji OnTime i na przystankach. A teraz zaproszenie nie do jazdy, tylko do spacerowania. Stowarzyszenie Warto Pomagać oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lądku w powiecie słupeckim organizują jutro spacer przyrodniczo-fotograficzny z elementami aktywności prozdrowotnej w ramach nadwarciańskich inspiracji seniorów z gminy Lądek. Środa, godzina 15, zbiórka na parkingu za mostem w Lądzie. Podczas spaceru uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z bogactwem przyrodniczym nadwarciańskiego parku krajobrazowego. W programie wędrówki przewidziano fotografowanie i szkicowanie uroków lokalnej przyrody oraz aktywne i prozdrowotne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. W Golinie wybrano nowy skład Młodzieżowej Rady Miasta. Interesy nastoletnich mieszkańców gminy w kolejnej kadencji reprezentować będą Michał Tryjer, Mikołaj Dzwonek, Maja Kulesza, Dawid Podlesiński, Paulina Sławska, Antoni Wadelski i Zofia Wróbel. Taki skład wytypowała komisja konkursowa. Kadencja młodzieżówki w Podkonińskiej Golinie potrwa do 2028 roku. Tymczasem Muzeum Okręgowe w Koninie jest w trakcie przeprowadzania projektu Kramy, Dzwony i Modlitwy opowieści z odpustu, na który nasza placówka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma on na celu zachowanie i upowszechnienie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez badania terenowe, rejestrację relacji uczestników, dokumentację fotograficzną oraz przygotowanie krótkiego reportażu filmowego i publikacji podsumowującej jego realizację, która ma wzmocnić świadomość znaczenia tradycji odpustowych, podkreślić ich współczesny charakter oraz integrować społeczność wokół wspólnej pamięci i lokalnej tożsamości. Przed muzealnikami jeszcze kilka miesięcy intensywnych badań terenowych, spotkań z mieszkańcami i wspólnego odkrywania opowieści tworzących tkankę regionalnej tradycji. Teraz zaproszenie do Okrągłego Miasta. Burmistrz Koła oraz komendant powiatowy policji zapraszają na festyn sportowy Miasto i Mundurowi Dzieciom, który odbędzie się 1 czerwca w godzinach 9-12 na Stadionie Miejskim Mosiru w Kole przy ulicy Sportowej. Będzie turniej przedszkolaki na sportowo oraz tysiące jednej gry dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. W trakcie festynu wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział także w innych konkurencjach sportowych, które będą prowadzone przez lokalne stowarzyszenia, a wśród atrakcji prezentacja wozu strażackiego, radiowozu policyjnego, park zabaw, darmowe dmuchańce i tresura psa. Wyremontowany znów cieszy turystów. Z miejskiej przystani na jeziorze Pątnowskim na osiedlu Kosławice kursuje już tramwaj wodny, czyli statek skonstruowany przez PKS Konin.
3: Jestem dzisiaj na przystani Kosławice. Przyjechałam do pana dyrektora. Mamy nową atrakcję tutaj na jeziorze. Tramwaj wodny. Dlatego przyjechałam do pana dyrektora, żeby dopytać się, czy osoby z niepełnosprawnością ruchową też mogą korzystać z tej atrakcji i czy się uda wjechać wózkiem. Udało się. Mamy pierwszą barierę jakby pokonaną. Nie ma w tym problemu. Ale moje pytanie teraz do pana dyrektora, bo mam trochę pytań związanych tutaj z podróżowaniem. Czy, no skoro już wiemy, że osoba z niepełnosprawnością ruchową dostanie się na tramwaj wodny i może skorzystać z tej atrakcji, to teraz moje pytanie o płatności, bo nigdzie nie znalazłam takiej informacji. Czy możemy liczyć jako osoby niepełnosprawne na darmową przejażdżkę takim?
4: Tak, to jest nie pierwsze pytanie koleżanki Katarzyny Radnej o to, czy można pływać. Rzeczywiście sprawdziliśmy i bez problemu można nas statek na nasz tramwaj wjechać, więc serdecznie zapraszamy. Ale kolejna osoba już pyta, więc na dzień dzisiejszy nie mieliśmy takiego zapisu w regulaminie dotyczącego opłat, które są niższe. Natomiast też uważam, że to jest na tyle niewielka ilość osób, a też powinniśmy takim osobom pomagać, więc będziemy w tym regulaminie wpisywać dodatkowy zapis, który zwolni z opłat osoby poruszające się na wózkach. Nie z orzeczeniem o niepełnosprawności,
3: dokładnie,
4: tylko dokładnie osoby osoby takie, które poruszają się na wózkach, więc będzie to wprowadzone w następnej zmianie regulaminu.
3: Tak?
4: I opiekun dla tej osoby też. Także serdecznie wszystkich zapraszamy.
3: Serdecznie wszystkich zapraszam. Jest naprawdę miło, przyjemnie, schludnie, czysto. No i pan kapitan, że tak powiem, przemiło i bardzo pomocne. Także tym bardziej zapraszam. Spotkajmy się tutaj na przystani.
4: Zapraszamy. Do zobaczenia.
2: Mówili radna Katarzyna Wagner i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaborowski.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

Czas na kolejną informację z naszego subregionu. Tym razem zapraszamy do Turku, tamtejsze Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera. Do 30 czerwca ma bardzo fajną, interesującą wystawę, którą warto zobaczyć. Otóż autentyczne kostiumy, które nosili aktorzy na planie. Rekwizyty oddające ducha dawnych epok. Wyjątkowa okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć. Niezwykła podróż od czasów pogańskich, słowiańskich wierzeń aż po burzliwy wiek XX. Poczujcie klimat filmowego rzemiosła na własne oczy. Wystawa oryginalnych strojów i rekwizytów z kultowych dzieł Jerzego Hoffmana do zobaczenia w tym muzeum. Mowa o starej baśni, kiedy słońce było bogiem, oraz o filmie 1920 Bitwa Warszawska. Tak jak informowałem, do końca czerwca warto być w muzeum w Turku, żeby zobaczyć na własne oczy tą interesującą wystawę.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Tu czas płynie wolniej.
5: Zalew, zieleń i spokój.
4: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

Już tylko minuty dzielą nas od godziny 17. Czas powiedzieć kilka słów o zbliżającym się bardzo ważnym święcie. Dzisiaj Dzień Matki. O tym nie zapominamy, ale Dzień Dziecka też jest ważny. I on już wkrótce, przed pierwszym czerwca, czyli przed Dniem Dziecka, udało się oddać nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1 w Słupcy. Wszystko wykonano w ramach dofinansowania, które zdobyto z Unii Europejskiej. Utworzenie placu zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy przedszkolu numer 1 w Słupcy. Podczas realizacji zadania wykonano dużą ilość prac. Między innymi plac zabaw wyposażono w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe. Pojawił się też zestaw zabawkowy ze zjeżdżalnią i ścianą wspinaczkową oraz huśtawka, tak zwane popularne bocianie gniazdo. Koszt inwestycji to prawie 180 tysięcy złotych.

0: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus. Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
2: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
3: Trudno oczekiwać, żeby samo otworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
2: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
3: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
2: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
0: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
4: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, w których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
0: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twoje PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli 500 000 więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
0: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twoje PIT, miała 110 lat.
1: A co w regionie?
6: Konicki Sanepid prowadzi już program pod nazwą Senior w roli głównej.
7: Nasze społeczeństwo się starzeje, zmieniają się też potrzeby. To starsze pokolenie dzisiaj emerytów musi chcieć się czuć potrzebne. To przecież ono nam stworzyło fundamenty, w oparciu o które my dzisiaj funkcjonujemy. Natomiast rzeczywistość, która poszła bardzo do przodu, cyfryzacja, która poszła, świat, który się szybko zmienia. Dzisiaj osoby, które są emerytami, nie mogą czuć się wykluczeni. Oni przede wszystkim, że ich będzie coraz więcej. I chodzi o to, żeby właśnie ten czas na emeryturze wykorzystać jak najbardziej do tego, żeby być sprawnym, a nie być uzależnionym od kogoś. Ale czeka tu wiele niebezpieczeństw. Mamy inną żywność. Trzeba umieć czytać etykiety, wiedzieć, jakie suplementy diety, żeby ich nie przedawkować. Mamy zagrożenia na wnuczka, czyli różne wynikające z tej cyfrowej przestrzeni. I właśnie w tym kontekście powstał taki program Inspekcji Sanitarnej Senior w roli głównej.
6: Tłumaczy Agnieszka Dybała-Kamińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Sanepid chce ten program realizować we wszystkich gminach. Wójtowie i burmistrzowie mają zorganizować grupy uczestników, do których przyjadą specjaliści.
7: Rozwiejemy chyba te wątpliwości, których seniorzy mogą w tym życiu codziennym mieć, napotykać i szukać odpowiedzi, aby szukali tych odpowiedzi na tak zwanych stronach i z źródeł wiarygodnych, a nie z tych, jak wiemy, które niosą dzisiaj media społecznościowe, bo przecież również z tych mediów korzystają i te zagrożenia byśmy chcieli im właśnie pokazać.
6: Tak Takie spotkania będą mogły zostać połączone na przykład z praktycznymi zajęciami z nauki udzielania pierwszej pomocy. Grupy zorganizowane składające się z seniorów mogą też odwiedzić laboratoria sanepidu w Starym Koninie. Inspektorzy mają być też obecni podczas plenerowych imprez w regionie.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Słonecznie, ciepło, a nawet można powiedzieć gorąco, tak jak latem. Tak mamy dzisiaj w pogodzie, tak mamy za oknami. 26 stopni teraz na termometrach. Na barometrze ile? Już informuję, 1023 hektopaskale. Co dalej z pogodą? Dalej dwa kolejne dni chłodniejsze. Temperatura 20-22 stopnie w ciągu dnia. Jeśli chodzi natomiast o końcówkę tygodnia, tutaj po raz kolejny w prognozach widać wzrost temperatury. Opady deszczu to dopiero przewidywania na poniedziałek.
1: Konin FM.
8: Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Po 17 jesteśmy i już czas teraz na informacje o świętach nietypowych. Światowy Dzień Drakuli. Oj, to zrobiło się groźnie. Oraz Dzień Samolotów z papieru. Chyba każdy z nas, chociaż raz w życiu taki samolot, pewnie większość w czasach szkolnych, ale zrobił, wyprodukował takie nasze malutkie papierowe F-16, F-35. Słońce do 20.50 pracuje 16 godzin i 13 minut. To jest na pewno bardzo dobry wynik. No to tak, żeby troszkę w drugą stronę pójść, to już mniej więcej za miesiąc tego dnia zacznie nam niestety ubywać.

Czas na drogowe newsy. Przypominamy, Włodzimirów, wojewódzka trasa numer 264. Roboty drogowe, korki, utrudnienia, zwężenia. Roboty drogowe też oczywiście w Koninie na trasie warszawskiej. Zwracać się trzeba uwagę też na utrudnienia, które w Słupcy, do Konina jeszcze spokojnie wrócimy, a dokładniej ze Słupcy w stronę Kochowa, jeśli jedziecie i Giewartowa, tam musicie liczyć się z utrudnieniami i problemami. No to wracamy do Konina i tutaj jesteśmy, już informuję, gdzie trzeba uważać, gdzie trzeba zwracać uwagę na sytuację, jaka jest na drogach. Przemysłowa w stronę północnych dzielnic Konina, ale też wylot w stronę Kramska. Wojewódzka trasa numer 266. Tam nie szalejemy, tam bezpiecznie się poruszamy, bezpiecznie podróżujemy wszędzie, no i wszędzie też przepisy ruchu drogowego przestrzegamy. Przypominamy, obowiązkowo pasy w autach zapina się z przodu i z tyłu.

0: Cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
2: Gmina Ślesin realizuje projekt budowa dróg rowerowych na terenie gminy Ślesin, obiekt budowa drogi rowerowej w miejscowości Różopole, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego. Wybudowana zostanie nowoczesna droga rowerowa w miejscowości Różopole, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Dziś na terenie Sławska, o czym informuje tamtejsza jednostka OSP, doszło do groźnego drogowego zdarzenia. Dwie osoby poruszające się skuterem uderzyły w ogrodzenie posesji. W wyniku tego zdarzenia osoby poruszające się tym skuterem zostały poszkodowane. Jako pierwszy na miejscu pojawił się świadek zdarzenia, który natychmiast podjął działania i powiadomił służby ratownicze. Chwilę później pomocy udzielała druhna Aleksandra Janc, która prywatnie posiadała przy sobie torbę medyczną z programu Pierwszy Ratownik. Dzięki szybkiej reakcji możliwe było udzielenie pierwszej pomocy, w tym kontrolowanie funkcji życiowych jeszcze przed przybyciem służb, a te pojawiły się szybko. Na miejscu działały jednostki PSP z Konina, OSP z Osieczy, zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Anna Jantar, ona już teraz na fali 104.1 FM, utwór Do żony wróć.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ostrzega przed nieprawidłowym ładowaniem smartfonów. W Wielkopolsce doszło ostatnio do pożaru wywołanego przez uszkodzenie tabletu, który podłączony do prądu ładował się leżąc na łóżku. Na szczęście ogień udało się szybko opanować. Strażacy apelują, by nie zostawiać podłączonej elektroniki na kanapach i innych łatwopalnych meblach. Nie popełniajmy też częstego błędu, jakim jest podłączenie telefonu na całą noc. Tymczasem w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Podkonińskim Rzechlinie już jutro odbędzie się akcja Bańki zamiast dymu. Dzieci nie powinny być biernymi palaczami. Rodzice nie powinni używać papierosów elektronicznych ani tradycyjnych w ich obecności. W niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień bez tytoniu. Z tej okazji już wcześniej, bo w najbliższą środę uczniowie z podstawówki w Rzechlinie zabiorą ze sobą do szkoły zestawy do dmuchania baniek mydlanych. Ma to symbolizować potrzebę zdrowego powietrza zamiast nikotynowego dymu. Dla zdrowia warto też uprawiać sport. Gminny Klub Sportowy Wilki Wilczyn zachęca tych, którzy przyszli na świat w latach 2010-11 oraz zawodników z roczników 2012-13 do udziału w naborach. Celem jest reaktywacja zespołów i stworzenie ambitnej drużyny, która będzie reprezentować barwy Wilków Wilczyn w rozgrywkach ligowych. GKS zachęca szczególnie zawodników, którzy obecnie występują w innych klubach, a chcieliby wrócić do swojego środowiska oraz kolegów i reprezentować klub z własnej gminy. W poniedziałek rozpocznie się głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Koła. Wyboru w zasadzie nie będzie, bo na liście znajdziemy tylko jeden projekt. Ninja Park Junior plus Street Workout. Po sukcesie realizacji pierwszego etapu inwestycji, jakim było powstanie Ninja Park Koło, celem tego projektu jest dalszy rozwój i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę obiektu o nowe elementy treningowe, w szczególności dostosowane do młodszych użytkowników oraz osób rozpoczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Rozbudowa obejmie montaż nowych urządzeń, takich jak dodatkowa konstrukcja długości 9 metrów, wyposażona w dwa równoległe tory przejścia oraz pełen zestaw przeszkód, do tego ścianka spinaczkowa rozwijająca koordynację i sprawność w formie zabawy, ścianka typu komandos, wprowadzająca element siłowy, wytrzymałościowy oraz trening dynamiczny, dalej zestaw street workout, rozszerzający funkcjonalność obiektu o klasyczny trening siłowy i kalistenikę, jak również poręcze wysokie i niskie, dostosowane zarówno do osób początkujących, jak i najmłodszych użytkowników. Łączny koszt wykonania całości inwestycji wyniesie 98 400 zł. Teraz zaglądamy do gminy Dąbie. Tam lifting, przeszła świetlica wiejska w Lisicach, elewacja, dach, fotowoltaika, jest już dużo bardziej komfortowo. A w gminie Przedecz w dalszym ciągu poprawiana jest infrastruktura drogowa. Odbiór techniczny przeszły już dwa odcinki w miejscowości Dziwie o łącznej długości około 4 km. Pierwszy fragment objął miejscowość Dziwie pod lasem w kierunku Kłokoczyna. Drugi Dziwie, połączenie z ulicą 11 listopada w Przedczu. Łączna wartość zadania wyniosła 3 miliony 833 tysiące, a projekt współfinansowany był z Rządowego Funduszu Polski Ład. W najbliższy weekend święto Starego Miasta.
2: Zapraszamy wszystkich Państwa na 20. jubileuszowe Dni Staromiejskie. Jak 20-lecie, to musi być wyjątkowo i dołożyliśmy starań, żeby było wyjątkowo. Więc mamy dwa dni świetnej zabawy, świetnych artystów, reprezentujących różne gatunki muzyczne, ale wszyscy mają jeden wspólny mianownik, gwarantują doskonałą zabawę. Zaczynamy o godzinie 16 w sobotę sceną dla młodych. Na 2 godziny oddamy scenę we władanie właśnie młodym artystom tutaj z naszych szkół wokalnych z okolic Starego Miasta. Później wyjątkowo projekt muzyczny, czyli Kasia Moś i Orkiestra Staromiejska. Będzie to na pewno piękne przeżycie. Zapraszamy, będzie wzruszająco. No jestem przekonany, że zrobi to na Państwu wrażenie. No i o 20:00 gwiazda wieczoru, czyli Kleo. Kleo, której przedstawiać nie muszę. Wszyscy Państwo ją doskonale znacie. Ale nie kończymy na Kleo, bo bawimy się później z DJ-em Arturem Glancem na disco party do godziny 1:00 w nocy. I witamy Państwa już w niedzielę o godzinie 15:00. To jest, proszę Państwa, też duża zmiana, bo w związku z tym, że mieliśmy tak dużo sygnałów, że jest takie zainteresowanie, żeby rozszerzyć program tej naszej imprezy. Słuchaliśmy się w te głosy i zaczynamy o godzinie 15:00 wyjątkowym też projektem muzycznym, czyli disco na salonach. Będą to utwory disco polo w aranżacjach jazzowych, czyli coś zupełnie nowego, ale to się świetnie wpisuje w ten dzień, w naszą niedzielę, bo niedziela jest właśnie poświęcona muzyce disco polo. A jak disco polo, to musi być król disco polo, czyli Zenon Martyniuk o godzinie 16:00 będzie się z Państwem bawił, więc o 16:00 witamy się z Zenkiem.
3: Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk. Moi drodzy, już 31 maja w niedzielę. niedzielę. Gorąco Państwa chciałbym zaprosić do Starego Miasta na mój koncert. Stare Miasto koło Konina. Mój koncert jest przewidziany na godzinę 16. Zaśpiewam Państwu moje największe przeboje, i te starsze, i te nowe. Do zobaczenia na koncercie.
2: 17. Babskie granie, 18.30 kolejny wykonawca z nurtu disco polo, czyli Roxa Ok, a o 20.00 kolejna duża gwiazda, czyli zespół MIG, doskonale Państwu znany, z milionów odsłon na YouTubie. No, tych utworów można by wymienić naprawdę dużo. A o 21.30 bardzo duża gratka dla już odbiorców, którzy lubią inny rodzaj muzyki, muzyka house, muzyka techno, ale też bardzo znana postać, DJ Bagrol, znany szczególnie młodszym odbiorcom. Oni już wiedzą, kto to jest, i jestem przekonany, że będą się z nim też doskonale bawić do godziny 1.00. Oczywiście nie samą muzyką żyjemy, więc będzie się sporo działo też poza sceną. Będzie Wesołe Miasteczko, i to takie Wesołe Miasteczko z prawdziwego zdarzenia, z autodromami, karuzelami, więc nasze dzieciaki na pewno się wyszaleją. Będą stoiska kulinarne, będzie mnóstwo wystawców, blisko 30 wystawców z różnym asortymentem. No i będzie też coś, co lubią odbiorcy, czyli konkursy, i konkursy z fajnymi nagrodami. Zarezerwujcie sobie te dwa dni. W Starym Mieście będzie się naprawdę dużo, dużo działo.
1: Mówił Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
4: Jeśli pytacie, co tam ciekawego na terenie gminy Kramsk, to powiem urodziny. Urodziny najstarszej mieszkanki tej gminy, 102. Z okazji urodzin, jak możemy przeczytać na facebookowym profilu gminy Kramsk, życzenia zdrowia, spokoju, codziennej pogody ducha oraz wielu chwil pełnych życzliwości i rodzinnego ciepła. Tak piękny jubileusz jest powodem do ogromnego podziwu i wdzięczności za bogactwo doświadczeń, mądrość oraz dobro, które pozostawia pani wokół siebie. Najstarsza mieszkanka gminy Kramsk jest dla całej gminy symbolem historii, mądrości i trwałych wartości. Dlatego należy dziękować za obecność, pracę i przykład, który pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń. Z wyrazami szacunku napisali do pani Władysławy Mikorskiej z Pąchowa, włodarze gminy Kramsk. Dziś pośród wielu innych gości z kwiatami pojawili się u dostojnej jubilatki także przedstawiciele urzędu gminy. A pani Władysława zaprosiła władze już na urodziny za rok i to będą 103 urodziny. Pani Władysławo, 200 lat, tyle pani życzymy. No i oczywiście najważniejszego zdrowia.

Zwyciężczyni ostatniej edycji programu Disco Stars, Dede Negra na naszej antenie, utwór Alter Ego. Zbliża się 18 o 18. Na naszej antenie oczywiście Piotr Czmil, czyli podsumowanie tego, co w naszym subregionie, a tutaj jak wiadomo zawsze dużo się dzieje. I o tym, co się dzieje w naszym subregionie, słyszycie oczywiście na fali 104.1 FM, również w programie, który jutro od 15 na naszej antenie, czyli w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Za dzisiejsze 3 godziny tego programu już będę dziękował. Zapraszam jutro o 15 ponownie. Jestem i ponownie zapraszam do tego, żeby spędzać ten czas z Konin FM. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Wojtek Maciejewski, uważajcie na siebie, nie przesadzajcie z opalaniem, choć korzystajcie oczywiście z pięknej pogody, słuchając najbardziej roztańczonego radia w regionie, czyli 104.1 FM. Radia Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Dąbiu szukają najemców lokali zbudowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Niedawno w powiecie słupeckim był problem z zagospodarowaniem wszystkich, które też zbudowano tam w ramach SIM-ów. Ludzie nie chcą mieszkać w blokach, w mniejszych miejscowościach, jeśli już, to w domach. Jak będzie w Dąbiu w powiecie kolskim, czas pokaże. W każdym razie nie trzeba brać kredytu hipotecznego, jest możliwość dojścia do własności, czynsz podobno atrakcyjny, a całość wykonana nowocześnie. W tej sprawie należy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Dąbiu. Czas zapowiedzieć kolejny kobiecy wieczór w kinie Kafe w Konińskim Oskardzie. 11 czerwca o 19 podczas specjalnego seansu pokazany zostanie film Moje Wspaniałe Życie. To ciepły, zabawny i poruszający komediodramat o kobiecie, która postanawia zawalczyć o własne pragnienia i przestać żyć wyłącznie według cudzych oczekiwań. Po seansie publiczność weźmie udział w rozmowie z reżyserem Łukaszem Grzegorzkiem. Tymczasem już niebawem studio tańca Rytmix w Koninie ruszy z naborem do nowej grupy. Będzie to breakdance. Będzie można zapisać dzieciaki w wieku 5, 6, 7, 9 oraz od 10 lat wzwyż. Szczegóły na profilach społecznościowych Rytmix Dance Studio. A w najbliższą sobotę w godzinach od 14 do 17 festyn z siódemką. Czekać ma na nas mnóstwo atrakcji w programie m.in. turniej piłki nożnej kobiet, prezentacja kandydatów samorządu uczniowskiego, pokaz służb, będzie policja, straż pożarna, pogotowie i straż miejska, strefa gastronomiczna, grill, grochówka i słodki bufet, do tego pokaz talentów, warsztaty, malowanie i rękodzieło, gry, zabawy, konkursy, dmuchańce i animatorzy dla najmłodszych, a na zakończenie festiwal kolorów. Zabierzcie ze sobą koce, bo będzie wspólny piknik. To wszystko 30 maja od 14 na terenie szkoły podstawowej nr 7 w Koninie przy ulicy Wyszyńskiego. Chodzi o dawny budynek Trójki. Wycieczka rowerem przez Amerykę Łacińską, w którą w 2013 roku wyruszył Wojciech Ganczarek, zamieniła się w 10-letnią włóczęgę po krajach, regionach i problemach społecznych kontynentu. 30-letni rower o stalowej ramie z Meksyku na południe przebył 50 tysięcy kilometrów. Podróżnik nie tylko obserwował, poznawał i analizował nieznany ląd i jego mieszkańców, ale też zaczął brać czynny udział w ich życiu, przeżywać ich radości oraz smutki. Na fascynujące spotkanie z Wojciechem Ganczarkiem zapraszamy już jutro, w środę o 18 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Spotkanie poprowadzi Magdalena Krysińska-Kałużna. Wstęp jest wolny. W niedzielę odbędą się natomiast słupeckie Dni Rodziny. Jak co roku orkiestra Dęta OSP w Słupcy wraca do nas z wiosennym koncertem. To już taka lokalna tradycja i trudno wyobrazić sobie ten czas bez wspólnego grania. W tym roku wyjątkowo widzimy się właśnie podczas słupeckich Dni Rodziny nad jeziorem w świetnej atmosferze i oczywiście przy muzyce. Artyści z orkiestry Dętej przygotowują dla nas koncert pełen znanych melodii, dobrej energii i typowo wiosennego klimatu. Będzie trochę spokojniejszych momentów, trochę bardziej energicznych kawałków, ale przede wszystkim dużo grania od serca. Cała impreza nad Jeziorem Słupeckim zacznie się w niedzielę o 14 od próby pobicia rekordu Guinnessa przez Wojciecha Pruńskiego, który chce 5 godzin przesiedzieć w lodzie przeciw alienacji rodzicielskiej. Będą też występy podopiecznych Studia Piosenki z Miejskiego Domu Kultury. Orkiestra zagra o 16 z absolwentkami szkoły Yamaha, o 18.30 koncert dziecięco-młodzieżowego zespołu Hops, do tego dmuchańce, animacje i stoiska wystawiennicze. W ramach słupeckich Dni Rodziny w niedzielę o 10 na Orliku przy Gajowej odbędzie się także rowerowa majówka, a dzień wcześniej, w sobotę o 9, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy zaprosi na turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka. W regionie trwa jeszcze cykl akcji Pola Nadziei, czyli pomocy dla hospicjum w Lichaniu. W niedzielę wolontariusze, uczniowie szkoły podstawowej nr 1 będą zbierać datki do puszek przed klasztorem franciszkanów w Starym Koninie. Lichańskie hospicjum można wesprzeć także robiąc zakupy w sanktuaryjnej szkółce roślin. I zmieniamy temat. W powiecie słupeckim przy zespole szkolno-przedszkolnym w Orchowie powstanie zielona pracownia za prawie 60 tysięcy złotych. Będzie to ścieżka edukacyjna. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu Myślę i działam ekologicznie dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Co znajdzie się w zielonej pracowni? Będzie tam duża wiata edukacyjna z tablicą kredową, dwie gry edukacyjne do nauki przez zabawę, dwa łatwo stoły edukacyjne, tablice dydaktyczne pełne ciekawostek i kosz na śmieci do nauki segregacji. Nowa przestrzeń posłuży dzieciom i młodzieży do lekcji na świeżym powietrzu, do tak zwanej edukacji audytorowej, a takie warsztaty z grami i tablicami tematycznymi pozwolą uczniom poznawać tajniki ochrony środowiska oraz klimatu w ciekawy, aktywny i angażujący sposób. Tymczasem za niespełna miesiąc w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Nowym Koninie przy ulicy Wyszyńskiego na 5 piętrze zostanie otwarta nowa przestrzeń zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, gdzie trafiają starsze osoby z dużymi problemami ruchowymi. W ramach projektu Zaopiekowani, którego byliśmy patronem medialnym, wyremontowano tam dawny blok operacyjny, przerabiając go na salę rehabilitacyjno-terapeutyczną wraz z pokojem wytchnieniowym dla pacjentów. W kole strażacy OSP wciąż zbierają pieniądze na remont remizy. Do wymarzonego efektu jeszcze dużo brakuje. Prace przy modernizacji garażu jeszcze się nie skończyły. Przed kilkoma dniami przeprowadzono tynkowanie ścian, wylewanie posadzki i naprawę dachu. Jednostkę można wesprzeć, wpłacając darowiznę przez serwis zrzutka. Na OSP koło nad Wartą oddano tam dopiero niespełna 5 tysięcy. Marzeniem druhów byłaby kwota 10-krotnie wyższa. Tymczasem w ten piątek zapraszamy na wyjątkowe spotkanie autorskie dla dzieci już 29 maja o godzinie 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku pojawi się Marta Maj, autorka serii książek Przygody psa Pretzla. Na uczestników czeka rozmowa z pisarką, możliwość zakupu książek i nawet wizyta gościa specjalnego, pieska Pretzla. Wstęp jest wolny, a w niedzielę święto rodziny w Orchowie. Wszystko zacznie się o 13.30. Wystąpi chór mieszany Metrum z Gniezna, będzie gra terenowa, przejażdżki bryczką, orchowskie przysmaki, atrakcje ze strażakami oraz nauczycielki w bajce. A w zespole szkolno-przedszkolnym w Słodkowie odbyły się niedawno egzaminy na kartę rowerową. Zdawali je uczniowie klas czwartych i przy tej okazji policjanci z Turku przypominają, że trwają działania profilaktyczno-edukacyjne jednośladem bezpiecznie do celu, a od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będzie musiała używać kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Lichaniu z szeregiem atrakcji z okazji Dnia Dziecka.
2: Przygotowaliśmy atrakcję dla najmłodszych. 31 maja od 10 do 14 będzie można do nas przyjść i poczuć się jak średniowieczny skryba. Dzieci będą mogły pisać gęsim piórem i atramentem. Będą pieczęcie woskowe, które trzeba będzie wykonać też i można będzie ozdobić też okładkę tak w stylu średniowiecznej księgi i samemu napisać coś w środku. A poza tym łączymy naszą akcję z akcją, która będzie wtedy w sanktuarium i będzie można u nas napisać kartkę dla Matki Bożej, którą potem dzieci zaniosą w procesji Matce Bożej Lichańskiej.
3: Mi się ze średniowiecznym pisaniem przede wszystkim kojarzą te pierwsze litery, takie zdobione często na początkach ksiąg. Również to będzie tutaj troszeczkę ćwiczone, coś tego typu?
2: Tak, dzieci dostaną taką przygotowaną kartę i rzeczywiście będą mogły poćwiczyć pisanie kaligrafii i pięknych inicjałów, a potem też spróbują same napisać własne imię w takim stylu i to wszystko jest przygotowane na karcie, a poza tym ten, kto wypełni wszystkie zadania, które przygotowaliśmy dla dzieci, będzie miał też na koniec dyplom skryby.
1: Mówiła historyk sztuki Anita Rossa z Lichańskiego Muzeum, z którą rozmawiał nasz

0: FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Kamila Majszaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszumowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6 i 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
7: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5 może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak? Więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
6: Jutro rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Fręch, która zagra ze Szwajcarką Jill Tajman. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na 2 najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników: Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga. A także nowych obrońców: Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Jan Urban po raz pierwszy za swojej kadencji powołał także bramkarza Marcina Bułkę. Zgrupowanie we Wrocławiu rozpocznie się w czwartek, a 3 dni później kadra zagra tam z Ukrainą. Z Nigerią zmierzy się 3 czerwca w Warszawie. Jan Urban był wczoraj na gali Ekstraklasy i jak widać po powołaniach, wynikami plebiscytu na pewno się nie kierował. Mateusz Stanicki.
8: Najlepszym piłkarzem sezonu został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Najlepszym bramkarzem wybrano Xaviera Dziekońskiego z Korony Kielce, obrońcą Wojciecha Monika z Lecha Poznań, a napastnikiem Karola Czubaka z Motoru Lublin. Tytuł dla najlepszego trenera po raz drugi z rzędu trafił do Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. To nie wszystko. Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła z Zagłębia Lubino. Podczas gali uhonorowano również zmarłego Jacka Magierę, pracującego w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera. Został przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy,
6: mówił Mateusz Stanicki.

czasem rozpalasz ciało moje. Przy tobie sny, ja mam zawsze full kolorze. Czy zakończymy dziś tę noc, tylko we dwoje?

0: Konin FM 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: To jedna z najbardziej szlachetnych akcji dobroczynnych w regionie. Po raz 9 Stowarzyszenie Wkoło Pomagam pokaże, że pomaganie ma wiele wymiarów. Podziel się włosem od lat łączy ludzi o wielkich sercach. Fryzjerów, darczyńców i mieszkańców koła, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych. Początkowo zebrane włosy przekazywano na tworzenie peruk dla dzieci po chemioterapii. Od kilku lat włosy zamieniane są na coś równie ważnego, na paczki pełne prezentów dla dzieci przebywających na oddziałach onkologii, aby choć trochę umilić im trudny czas. Ta akcja to coś więcej niż ścinanie włosów, to symbol empatii i społecznej odpowiedzialności. Organizatorzy chcą pokazać, że każdy może pomagać na różne sposoby. Czasem wystarczy decyzja o oddaniu włosów, czy po prostu obecność i wsparcie. W tym roku akcja Stowarzyszenia Wkoło Pomagam zyska kolejny ważny wymiar. Wspólnie z Fundacją DKMS stworzona zostanie przestrzeń rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Każdy chętny będzie mógł na miejscu oddać wymaz i dołączyć do takiej bazy dawców. Dodatkowo Fundacja CFF opowie dzieciom o kluczowych kompetencjach przyszłości, jak rozwijać relacje, czym jest empatia oraz ekonomia. Akcja Podziel się włosem zostanie przeprowadzona 21 czerwca w godzinach od 10 do 16 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ulicy Szkolnej. Pojutrze swój jubileusz świętować będzie jeden z ważnych zespołów tanecznych działających w naszym mieście.
2: 28 maja odbędzie się To, co znika, zostaje. To tytuł jubileuszowego spektaklu zespołu tanecznego Koda. Koda w tym roku, działająca wcześniej przy Końskim Domu Kultury, obecnie przy Końskim Centrum Kultury, obchodzi 10-lecie swojego istnienia i z tej okazji przygotowała specjalny spektakl oparty na motywie Faz Księżyca. Jest to historia o przemijaniu, jest to historia o przemianie, jest to historia o transformacji. O tym, co przez te 10 lat się zmieniło. Wystąpią uczestnicy zajęć Kody, a także absolwenci tego zespołu. Choreografię przygotowała Klaudia Cembrowicz oraz Marta Mardzińska oraz tancerze zespołu Koda. Spektaklowi będzie towarzyszyć muzyka wykonana na chętpanie. Spektakl 28 maja, w czwartek, 2 godziny o 17 i o godzinie 19.30. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej kckonin.pl.
1: Oprócz tego Konińskie Centrum Kultury zaprasza na naukową odsłonę Dnia Dziecka.
2: 30 maja, czyli w sobotę, odbędzie się Dzień Dziecka w Strefie Sowa. Edukatorki ze Strefy Sowa przygotowały specjalną zabawę dla dzieci, grę z kartą agenta. Uczestnicy będą wykonywać zadania związane z eksperymentami i w majsterni Strefy Sowa. Dodatkowo dzieciaki będą mogły swobodnie eksplorować wszystkie te eksperymenty, które są pokazane i wszystkie rzeczy, które są w Strefie Sowa.
1: O tym wszystkim mówił Alan Woźniak z Konińskiego Centrum Kultury. Aktywizacja społeczności lokalnej, budowanie więzi międzypokoleniowych, wzmocnienie relacji rodzinnych i wsparcie dobrostanu mieszkańców. Do końca 2028 roku w gminie Kazimierz Biskupi będzie prowadzony projekt dofinansowany kwotą 417 tysięcy złotych dotyczący wsparcia zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej. Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych, wdrażanie nowych form wsparcia dla mieszkańców dotkniętych skutkami transformacji i tworzenie miejsc świadczenia usług społecznych. Z działań będą mogli skorzystać młodzież, osoby dorosłe, w tym rodzice i osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy. Tymczasem w Kole i Turku trwają konsultacje dotyczące ZIT-u. Trzeba bowiem zaktualizować strategię działania. To okazja, aby zapoznać się z planowanymi kierunkami rozwoju i zgłosić swoje uwagi oraz propozycje. Zintegrowane inwestycje terytorialne to przestrzeń do inwestycji, na które można pozyskać dotacje dla kilku samorządów jednocześnie na wspólne projekty, na przykład infrastrukturalne, jak chociażby budowa drogi dla rowerów. Tymczasem w Turku trwa dyskusja o budowie południowej obwodnicy miasta. Miałaby ona łączyć się z drogą krajową nr 72. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostała 3 propozycje. Jak donosi portal iturek.net, jedno z rozwiązań zakłada połączenie tej nowej trasy z ulicą Przemysłową od strony wschodniej, co dodatkowo mogłoby odciążyć Aleję Solidarności. I jeszcze dobra wiadomość. Z powiatu konińskiego w gminie Kleczew rozpoczyna regularną pracę ogromna farma OZE. To największa hybryda w kraju, bo całość składa się ze współgrających ze sobą turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Instalację stworzył energetyczny deweloper, a zakupiła ją państwowa grupa Orlen. Elektrownia OZE na terenach pokopalnianych ma moc 250 MW. kinach w całej Polsce trwa cykl Wajda Rewizje. Co miesiąc można zobaczyć wielkie dzieła nieżyjącego już reżysera Andrzeja Wajdy. Zbliża się kolejny taki seans w kinie Centrum w Koninie.
3: Graliśmy już Popiół i Diament, Wesele, graliśmy również Niewinnych Czarodziejów, czarno-biały film, a teraz przyszedł czas na Człowieka z marmuru. Ten film pokażemy 21 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Na pewno Państwo znają najlepiej ten film, tak jak i Człowieka z żelaza, bo jest to jeden z bardziej znanych filmów Andrzeja Wajdy, ale tym razem zobaczymy go na ekranie, na dużym ekranie i myślę, że będzie to przeżycie. Film jest po rekonstrukcji cyfrowej. Przeniesiemy się do roku 76. Znamy oczywiście fabułę, spotkamy Agnieszkę, studentkę reżyserii filmowej, która będzie podążała śladami bohatera lat 50. i co odkryje, jakie mechanizmy działały w tamtych czasach i co się okaże, o tym na ekranie Kina Centrum. W obsadzie aktorskiej zobaczymy Krystynę Jandę, Jerzego Radziwiłowicza i Jana Łomnickiego, to między innymi. Film ten będzie łączył dokumenty, ponieważ znajdą się w nim czarno-białe fragmenty kronik filmowych z lat 50. Oczywiście z kolorową fabułą. Czy ona będzie taka kolorowa, o tym już wkrótce. Zapraszamy do Kina Centrum 21 czerwca na godzinę 16.
1: Mówiła Izabela Frankowska z Konińskiego Centrum Kultury. Na kulturalno-edukacyjnej mapie powiatu konińskiego pojawiła się nowa inicjatywa. Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w projekcie Orkiestra w Szkole. Cykl spotkań muzycznych odbędzie się w szkołach podstawowych w Żgowie, Sławsku oraz Kazimierzu Biskupim. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez Fundację KOK ze środków powiatu konińskiego. Głównym celem zadania jest popularyzacja kultury muzycznej, przybliżenie uczniom świata instrumentów dętych oraz kształtowanie podstawowych kompetencji odbioru muzyki. W trakcie koncertu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z brzmieniem i budową poszczególnych instrumentów, a także utrwalić wiadomości dotyczące podstawowych elementów muzyki. W ramach projektu w szkołach podstawowych wystąpią instrumentaliści orkiestry dętej PAK KWB Konin. Repertuar koncertu obejmie zarówno wybrane utwory muzyki klasycznej, jak i aranżacje znanych i lubianych melodii z bajek, co pozwoli dostosować przekaz do wieku odbiorców. Zakres merytoryczny koncertu wspiera osiąganie przez uczniów efektów kształcenia przewidywanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w szczególności w obszarach percepcji muzyki, rozpoznawania instrumentów muzycznych, elementów dzieła muzycznego, takich jak melodia, rytm, dynamika, tempo oraz uczestnictwa w kulturze. Zadanie sprzyja rozwijaniu świadomego odbioru sztuki, kształtowaniu wrażliwości estetycznej oraz przygotowaniu do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, mówi Joanna Gajdzińska, koordynatorka przedsięwzięcia. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do kontaktu z muzyką na żywo oraz pokazać, że spotkania z kulturą mogą być inspirującym i wartościowym doświadczeniem już od najmłodszych lat. Pojutrze orkiestra górnicza zawita do szkół w Żgowie oraz w Sławsku, a we wtorek za tydzień będzie w podstawówce w Kazimierzu Biskupim.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM. Pogoda.
1: Do końca dnia gorąco i pogodnie. W nocy przelotne deszcze na Mazowszu i Lubelszczyźnie, możliwe burze. Temperatura od 9 do 16 stopni w nocy. Wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i w górach. A jutro najsłoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Nieco chłodniej od 15 do 26 stopni. Najmocniej powieje podczas burz.
2: Konin FM.
0: Konin FM. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Władze Konina tłumaczą się ze zniknięcia liczników odmierzających czas na sygnalizatorach świetlnych w centrum miasta. Po przebudowie zbiegu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja nie ma już tego lubianego przez mieszkańców ułatwienia i nie będzie, bo nowa sygnalizacja została zamieniona na tak zwaną dynamiczną. Oznacza to, że czujniki same analizują natężenie ruchu i dostosowują długość zielonego światła do aktualnej sytuacji na drodze. Taki system ma lepiej reagować na korki i usprawniać przejazd przez skrzyżowanie. Wkrótce dojdzie też do priorytetyzacji autobusów oraz innych służb. Cykl zielone-czerwone może zmieniać się tak nieregularnie, że odliczanie czasu przy użyciu wyświetlaczy nie jest wykonalne. Przy okazji apelujemy do Zarządu Dróg Miejskich o uporządkowanie oznakowania. Przy hotelu Konin są trzy pasy. Jeden do jazdy w lewo w kierunku dworca, drugi środkowy do jazdy na wprost w kierunku pałacyku i trzeci prawy do skrętu w stronę Starego Konina. Na wiszącym nad drogą sygnalizatorze do jazdy w lewo namalowano strzałkę wskazującą kierunek jazdy, a na tym do skrętu w prawo już nie, mimo że prawy pas dopiero od niedawna służy wyłącznie do jazdy na tym skrzyżowaniu w prawą stronę. Na Konińskich Gosławicach powstało Koło Gospodyń Miejskich.
2: Zapraszam na Żur Gosławski. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje Koło Gospodyń Miejskich. Chcieliśmy utworzyć Koło Gospodyń Miejskich w Gosławicach, ale z tego tytułu, że jesteśmy częścią miasta aktualnie, nie ma takiej możliwości i zakładamy Koło Gospodyń Miejskich, czyli taką organizację, która może będzie początkiem Koła Gospodyń Miejskich później, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu, zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować i pojawią się tutaj, no oprócz tego żuru będzie chleb ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć.
1: Pierwsza okazja, by posmakować tego, co pysznego potrafią przyrządzić mieszkanki osiedla Gosławice, nadarzy się podczas Dnia Gosławic.
2: Czegoś takiego nam brakowało, akurat nadarzyła się okazja, że kilka organizacji chce się włączyć w organizację takiego dnia i oprócz Stowarzyszenia Nasze Gosławice w organizację tego dnia włącza się też Schronisko Młodzieżowe, włącza się Klub Biegacza Aktywni Konin. Mamy dużo firm partnerów wspierających i 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
1: I to wszystko będzie się działo przed szkołą, przed zespołem szkolno-przedszkolnym tam na parkingu.
2: Plan jest dosyć bogaty, oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza, to jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkolaków bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści, również z Gosławic. Będą występowały dzieci ze szkoły numer 10 w Koninie, z przedszkola numer 13, czyli tutaj części zespołu szkolno-przedszkolnego. Także no wszyscy tutaj są zaangażowani w to, żeby to się nam udało. Cała akcja jest ogólnie oddolna, społeczna i cała impreza zakończy się już wieczorem od godziny 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci, organizowany przez Klub Biegaczy Aktywni Konin.
1: Przypomnijmy, że część z mieszkańców Gosławic chciałaby odłączenia tego osiedla od Konina.
2: Co by się tutaj nie stało, to ja i tak uważam, że w zasadzie na tych terenach powinna istnieć gmina Gosławice, dlatego że cały ten układ, który jest stworzony, jest sztuczny i te tereny to nie są tereny w żaden stopniu tak naprawdę miejskie i to pokazuje ten przemysł, który tutaj się zmienia w chwili obecnej. Jeżeli było miasto, gdzieś tam to rosło, się dobrze funkcjonowało, to było ok, no bo to się jeszcze tak powiedzmy pompowało, ale teraz w chwili obecnej, gdzie tam część tego przemysłu się zmienia, jest ta transformacja, no to nie ma tutaj już żadnej racji bytu tak naprawdę moim zdaniem, więc no to samo widać tutaj po wszystkim tak naprawdę, po naszej reprezentacji politycznej, po wszystkim widać to, że tutaj jakby ten teren jest całkowicie odrębny tutaj od miasta, więc moje zdanie nadal będzie takie i pewnie się nigdy nie zmieni, że Gosławice nadal powinny być gminą, natomiast no my chcemy tutaj współpracować i czerpać z tego po prostu, co jest na chwilę obecną.
1: Mówi Arkadiusz Wojtczak, lider Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Przez lata uczą się funkcjonować mimo dyskomfortu, bagatelizują objawy, bo codzienność wymaga od nich ciągłej gotowości. W praktyce oznacza to, że trafiają do lekarza dopiero wtedy, gdy dolegliwości zaczynają uniemożliwiać im normalne funkcjonowanie. To słowa lekarki z powiatu konińskiego Bożyny Janickiej, szefowej Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, która w Dniu Mamy zwraca uwagę na sytuację kobiet i konieczność ich udziału w profilaktycznych badaniach. Ponadto chodzi też o przeciążenie organizmu. Przewlekłe zmęczenie matek często bywa społecznie normalizowane. zmęczone, bywają niewyspane, nieustannie funkcjonują na wysokich obrotach. Dlatego dziś szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na komfort życia i zdrowie naszych mam. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury zaprasza w weekend na zaczarowany Dzień Dziecka w Parku Chopina na Starówce. Tam też pojawi się wątek zdrowotny.
3: W tym roku motywem przewodnim będzie zdrowo i kolorowo. Więc ubieramy się kolorowo, zabieramy ze sobą dobre humory rodziców, dziadków, ciocie, babcie i gramy, bawimy się w parku. Będzie 15 stanowisk, na których Państwo będą zbierali pieczątki do paszportu kolorowego. Za to będzie potem losowanie nagród, konkursy. Będzie wspaniała zabawa. Czekają również na dzieci dmuchańce, food trucki i masę różnych innych atrakcji, które jak co roku zapewniamy naszym dzieciom, rodzicom w Parku Chopina.
4: To kolorowo wybrzmiało parę razy, a ta część zdrowo, co tam za tym się kryje?
3: Jedz zdrowo, jedz witaminki i rób piękne minki. Tym bardziej, że ostatnim punktem Dnia Dziecka będzie przedstawienie Ciastolandia, które przedstawi nam Stowarzyszenie Ksara. Jest to takie przedstawienie trochę o zdrowym trybie życia. Troszeczkę edukacyjne, ale bardzo, bardzo ładna bajeczka. Nie będziemy zdradzać szczegółów, żeby sobie wszyscy ją ładnie zobaczyli. I gdzieś tam jest to też nawiązanie właśnie do tego teatrzyku, który odbędzie się na koniec.
1: Mówiła Olga Marcinkowska z KZK, z którą rozmawiał Dariusz Michalak. Impreza w Parku Chopina w niedzielę od 14. Konijski Sanepid prowadzi już program pod nazwą Senior w roli głównej.
5: Nasze społeczeństwo się starzeje, zmieniają się też potrzeby. To starsze pokolenie dzisiaj emerytów musi chcieć się czuć potrzebne. To przecież ono nam stworzyło fundamenty, w oparciu o które my dzisiaj funkcjonujemy. Natomiast rzeczywistość, która poszła bardzo do przodu, cyfryzacja, która poszła, świat, który się szybko zmienia. Dzisiaj osoby, które są emerytami, nie mogą czuć się wykluczeni. Oni przede wszystkim, że ich będzie coraz więcej. I chodzi o to, żeby właśnie ten czas na emeryturze wykorzystać jak najbardziej do tego, żeby być sprawnym, a nie być uzależnionym od kogoś. Ale czeka tu wiele niebezpieczeństw. Mamy inną żywność. Trzeba umieć czytać etykiety, wiedzieć, jakie suplementy diety, żeby ich nie przedawkować. Mamy zagrożenia na wnuczka, czyli różne wynikające z tej cyfrowej przestrzeni. I właśnie w tym kontekście powstał taki program Inspekcji Sanitarnej Senior w roli głównej.
1: Tłumaczy Agnieszka Dybyła-Kamińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Sanepid chce ten program realizować we wszystkich gminach. Wójtowie i burmistrzowie mają zorganizować grupy uczestników, do których przyjadą specjaliści.
5: Rozwiejemy chyba te wątpliwości, których seniorzy mogą w tym życiu codziennym mieć, napotykać i szukać odpowiedzi, aby szukali tych odpowiedzi na tak zwanych stronach i z źródeł wiarygodnych, a nie z tych, jak wiemy, które niosą dzisiaj media społecznościowe, bo przecież również z tych mediów korzystają i te zagrożenia byśmy chcieli im właśnie pokazać.
1: Takie spotkania będą mogły zostać połączone na przykład z

0: Sydmowskiego.
1: Tu zaczynałem 28 lat temu. Wtedy w Koninie nie było takiej klasy piłkarskiej. Była tylko klasa sportowa. A później Lech, Arsenal, reprezentacja Polski. Dzisiaj rocznik 2011 ma coś, czego ja wtedy nie miałem. Wszystkie dane i informacje możecie znaleźć na górnikkonin.com.pl. Wnioski do 29 maja. Egzamin 2 czerwca. Czekamy na Was.
0: Krystian Bielik to wychowanek Górnika Konin, reprezentant Polski i zawodnik, który swoją drogę rozpoczął właśnie w naszym mieście. Bielik jest akcjonariuszem konińskiego klubu. Trenerzy Górnika od kilku lat stawiają na stopniowy rozwój drużyny poprzez wychowywanie sobie własnych piłkarskich talentów, czyli nie ściąganie zawodników z innych regionów, ale cierpliwe czekanie, aż najlepsi z trenujących dzieciaków będą gotowi zagrać mecze w głównym zespole.
2: Konin FM.
3: Konin FM.

0: Konin FM. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilą do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że sobie dzisiaj serwował, ale jego rywal grał też na dużym ryzyku.
4: Bardzo mnie jego forehand zaskoczył, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. Jakby bardzo wiele dzisiaj w sytuacjach, w których wydawało się, że mam sporą przewagę, decydował się na zagrania praktycznie. No albo, mówiąc w cudzysłowie, wejdzie albo nie wejdzie. No i bardzo dużo wchodziło, nie? I
3: pewnie do drugiej rundy awansowała dziś broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka, zapytana o Igę Świątek, przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek. Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwie tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę i jedną z faworytek turnieju. Iga Świątek jutro w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Także jutro o trzecią rundę powalczą Magda Linet i Magdalena Fręch. Pięciu debiutantów przyjedzie na zgrupowanie kadry do Wrocławia przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Jan Urban powołał Karola Czubaka z Motoru Lublin, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. W składzie jest także nasz kapitan Robert Lewandowski, który na razie nie ogłosił, czy zostanie w kadrze na jesienne mecze Ligi Narodów. Z powodów zdrowotnych, a także sportowych, nie ma w składzie kilku etatowych kadrowiczów z Korupskiego, Piątka, Kesza, Ziółkowskiego czy Modera. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Visma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Gala i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: W poniedziałek wystartuje linia dla seniorów. Autobus 60+, którego nazwa ma związek z wiekiem emerytalnym i została wymyślona przez samych starszych mieszkańców, ma ułatwić wydostanie się na miasto lokatorom z tak zwanego domu seniora, czyli bloku, w którym zastosowano rozwiązania przyjazne emerytom. Dom seniora znajduje się przy ulicy Magnetytowej w Starym Koninie. Autobus, który zacznie kursować właśnie stamtąd od 1 czerwca, ma zatrzymywać się jedynie na kilku ważnych przystankach: przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, przy klasztorze i cmentarzu na Kolskiej, na Waleta Raj w trasie warszawskiej i alejach 1 maja przy starostwie powiatowym. Następnie autobus pojedzie bezpośrednio do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. W soboty, niedzielę i święta ma kursować wyłącznie do Waleta Raj. W obydwie strony zatrzyma się przy klasztorze i cmentarzu przy Kolskiej. Dokładny rozkład już wkrótce będzie dostępny w aplikacji OnTime i na przystankach. A teraz zaproszenie nie do jazdy, tylko do spacerowania. Stowarzyszenie Warto Pomagać oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lądku w powiecie słupeckim organizują jutro spacer przyrodniczo-fotograficzny z elementami aktywności prozdrowotnej w ramach nadwarciańskich inspiracji seniorów z gminy Lądek. Środa, godzina 15, zbiórka na parkingu za mostem w Lądzie. Podczas spaceru uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z bogactwem przyrodniczym nadwarciańskiego parku krajobrazowego. W programie wędrówki przewidziano fotografowanie i szkicowanie uroków lokalnej przyrody oraz aktywne i prozdrowotne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. W Golinie wybrano nowy skład Młodzieżowej Rady Miasta. Interesy nastoletnich mieszkańców gminy w kolejnej kadencji reprezentować będą Michał Tryjer, Mikołaj Dzwonek, Maja Kulesza, Dawid Podlesiński, Paulina Sławska, Antoni Wadelski i Zofia Wróbel. Taki skład wytypowała komisja konkursowa. Kadencja młodzieżówki w podkonińskiej Golinie potrwa do 2028 roku. Tymczasem Muzeum Okręgowe w Koninie jest w trakcie przeprowadzania projektu Kramy, Dzwony i Modlitwy opowieści z odpustu, na który nasza placówka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma on na celu zachowanie i upowszechnienie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez badania terenowe, rejestrację relacji uczestników, dokumentację fotograficzną oraz przygotowanie krótkiego reportażu filmowego i publikacji podsumowującej jego realizację, która ma wzmocnić świadomość znaczenia tradycji odpustowych, podkreślić ich współczesny charakter oraz integrować społeczność wokół wspólnej pamięci i lokalnej tożsamości. Przed muzealnikami jeszcze kilka miesięcy intensywnych badań terenowych, spotkań z mieszkańcami i wspólnego odkrywania opowieści tworzących tkankę regionalnej tradycji. Teraz zaproszenie do Okrągłego Miasta. Burmistrz, szkoła oraz komendant powiatowy policji zapraszają na festyn sportowy Miasto i Mundurowi Dzieciom, który odbędzie się 1 czerwca w godzinach 9-12 na Stadionie Miejskim Mosiru w Kole przy ulicy Sportowej. Będzie turniej przedszkolaki na sportowo oraz tysiące jednej gry dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. W trakcie festynu wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział także w innych konkurencjach sportowych, które będą prowadzone przez lokalne stowarzyszenia, a wśród atrakcji prezentacja wozu straży, radiowozu policyjnego, park zabaw, darmowe dmuchańce i tresura psa. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ostrzega przed nieprawidłowym ładowaniem smartfonów. W Wielkopolsce doszło ostatnio do pożaru wywołanego przez uszkodzenie tabletu, który podłączony do prądu ładował się leżąc na łóżku. Na szczęście ogień udało się szybko opanować. Strażacy apelują, by nie zostawiać podłączonej elektroniki na kanapach i innych łatwopalnych meblach. Nie popełniajmy też częstego błędu, jakim jest podłączenie telefonu na całą noc. Tymczasem w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Podkonińskim Rzychlinie już jutro odbędzie się akcja Bańki zamiast dymu. Dzieci nie powinny być biernymi palaczami. Rodzice nie powinni używać papierosów elektronicznych ani tradycyjnych w ich obecności. W niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień bez tytoniu. Z tej okazji już wcześniej, bo w najbliższą środę uczniowie z podstawówki w Rzychlinie zabiorą ze sobą do szkoły zestawy do dmuchania baniek mydlanych. Ma to symbolizować potrzebę zdrowego powietrza zamiast nikotynowego dymu. Dla zdrowia warto też uprawiać sport. Gminny Klub Sportowy Wilki Wilczyn zachęca tych, którzy przyszli na świat w latach 2010-11 oraz zawodników z roczników 2012-13 do udziału w naborach. Celem jest reaktywacja zespołów i stworzenie ambitnej drużyny, która będzie reprezentować barwy Wilków Wilczyn w rozgrywkach ligowych. GKS zachęca szczególnie zawodników, którzy obecnie występują w innych klubach, a chcieliby wrócić do swojego środowiska oraz kolegów i reprezentować klub z własnej gminy. Poniedziałek rozpocznie się głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Koła. Wyborów w zasadzie nie będzie, bo na liście znajdziemy tylko jeden projekt. Ninja Park Junior plus Street Workout. Po sukcesie realizacji pierwszego etapu inwestycji, jakim było powstanie Ninja Park Koło, celem tego projektu jest dalszy rozwój i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę obiektu o nowe elementy treningowe, w szczególności dostosowane do młodszych użytkowników oraz osób rozpoczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Rozbudowa obejmie montaż nowych urządzeń, takich jak dodatkowa konstrukcja długości 9 metrów, wyposażona w dwa równoległe tory przejścia oraz pełen zestaw przeszkód, do tego ścianka wspinaczkowa rozwijająca koordynację i sprawność w formie zabawy, ścianka typu Commandos, wprowadzająca element siłowy, wytrzymałościowy oraz trening dynamiczny, dalej zestaw Street Workout, rozszerzający funkcjonalność obiektu o klasyczny trening siłowy i kalistenikę, jak również poręcze wysokie i niskie, dostosowane zarówno do osób początkujących, jak i najmłodszych użytkowników. Łączny koszt wykonania całości inwestycji wyniesie 98 400 zł. Teraz zaglądamy do gminy Dąbie. Tam lifting, przeszła świetlica wiejska w Lisicach, elewacja, dach, fotowoltaika, jest już dużo bardziej komfortowo. A w gminie Przedecz w dalszym ciągu poprawiana jest infrastruktura drogowa. Odbiór techniczny przeszły już dwa odcinki w miejscowości Dziwie o łącznej długości około 4 km. Pierwszy fragment objął miejscowość Dziwie pod lasem w kierunku Kłokoczyna. Drugi Dziwie, połączenie z ulicą 11 listopada w Przedczu. Łączna wartość zadania wyniosła 3 miliony 833 tysiące, a projekt współfinansowany był z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wyremontowany znów cieszy turystów. Z miejskiej przystani na jeziorze Pątnowskim na osiedlu Kosławice kursuje już tramwaj wodny, czyli statek skonstruowany przez PKS Konin.
2: Jestem dzisiaj na przystani Kosławice. Przyjechałam do pana dyrektora. Mamy nową atrakcję tutaj na jeziorze. Tramwaj wodny. Dlatego przyjechałam do pana dyrektora, żeby dopytać się, czy osoby z niepełnosprawnością ruchową też mogą korzystać z tej atrakcji i czy się uda wjechać wózkiem. Udało się. Mamy pierwszą barierę jakby pokonaną. Nie ma w tym problemu. Ale moje pytanie teraz do pana dyrektora, bo mam trochę pytań związanych tutaj z podróżowaniem. Czy, no skoro już wiemy, że osoba z niepełnosprawnością ruchową dostanie się na tramwaj wodny i może skorzystać z tej atrakcji, to teraz moje pytanie o płatności, bo nigdzie nie znalazłam takiej informacji. Czy możemy liczyć jako osoby niepełnosprawne na darmową przejażdżkę takim?
3: Tak, to jest nie pierwsze pytanie koleżanki Katarzyny Radnej o to, czy można pływać. Rzeczywiście sprawdziliśmy i bez problemu można nas statek na nasz tramwaj wjechać, więc serdecznie zapraszamy. Ale kolejna osoba już pyta, więc na dzień dzisiejszy nie mieliśmy takiego zapisu w regulaminie dotyczącego opłat, które są niższe. Natomiast też uważam, że to jest na tyle niewielka ilość osób, a też powinniśmy takim osobom pomagać, więc będziemy w tym regulaminie wpisywać dodatkowy zapis, który zwolni z opłat osoby poruszające się na wózkach. Nie z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2: dokładnie
3: osoby takie, które poruszają się na wózkach, więc będzie to wprowadzone w następnej zmianie regulaminu.
2: Tak?
3: I opiekun dla tej osoby. Też. Także serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: Serdecznie wszystkich zapraszam. Jest naprawdę miło, przyjemnie, schludnie, czysto. No i pan kapitan, że tak powiem, przemiło i bardzo pomocne. Także tym bardziej zapraszam. Spotkajmy się tutaj na przystani.
3: Zapraszamy.
2: Do zobaczenia.
1: Mówili radna Katarzyna Wagner i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaborowski.
4: Konin FM.
0: Konin FM.

0: FM.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
0: Pogoda.
3: Jutro chłodniej niż dziś. Do 15 stopni na wybrzeżu, do 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Najsłoneczniej będzie na zachodzie Polski, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Najmocniej powieje podczas burz do 75 km na godzinę.
0: Konin FM.

0: Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe i dronach. Polacy masowo korzystają z M-Obywatela. Aplikacja bije kolejne rekordy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu, po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, miasto nie funkcjonowało gorzej.
2: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
0: Mówił nowy komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podały ją informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
3: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
0: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowę o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
4: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek, o czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
5: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera. Temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
6: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
5: W upale grać będzie też około godziny 13 Magdalinet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
7: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka topspin.
5: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
0: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport.

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Konin FM.

0: Lunin FM.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: To jedna z najbardziej szlachetnych akcji dobroczynnych w regionie. Po raz 9 stowarzyszenie Wkoło Pomagam pokaże, że pomaganie ma wiele wymiarów. Podziel się włosem od lat łączy ludzi o wielkich sercach. Fryzjerów, darczyńców i mieszkańców koła, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych. Początkowo zebrane włosy przekazywano na tworzenie peruk dla dzieci po chemioterapii. Od kilku lat włosy zamieniane są na coś równie ważnego, na paczki pełne prezentów dla dzieci przebywających na oddziałach onkologii, aby choć trochę umilić im trudny czas. Ta akcja to coś więcej niż ścinanie włosów, to symbol empatii i społecznej odpowiedzialności. Organizatorzy chcą pokazać, że każdy może pomagać na różne sposoby. Czasem wystarczy decyzja o oddaniu włosów, czy po prostu obecność i wsparcie. W tym roku akcja Stowarzyszenia Wkoło Pomagam zyska kolejny ważny wymiar. Wspólnie z Fundacją DKMS stworzona zostanie przestrzeń rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Każdy chętny będzie mógł na miejscu oddać wymaz i dołączyć do takiej bazy dawców. Dodatkowo Fundacja CFF opowie dzieciom o kluczowych kompetencjach przyszłości, jak rozwijać relacje, czym jest empatia oraz ekonomia. Akcja Podziel się włosem zostanie przeprowadzona 21 czerwca w godzinach od 10 do 16 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ulicy Szkolnej. W Dąbiu szukają najemców lokali zbudowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Niedawno w powiecie słupeckim był problem z zagospodarowaniem wszystkich, które też zbudowano tam w ramach SIM-ów. Ludzie nie chcą mieszkać w blokach w mniejszych miejscowościach, jeśli już, to w domach. Jak będzie w Dąbiu w powiecie kolskim, czas pokaże. W każdym razie nie trzeba brać kredytu hipotecznego. Jest możliwość dojścia do własności. Czynsz podobno atrakcyjny, a całość wykonana nowocześnie. W tej sprawie należy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Dąbiu. Czas zapowiedzieć kolejny kobiecy wieczór w kinie Kafe w Konińskim Oskardzie. 11 czerwca o 19 podczas specjalnego seansu pokazany zostanie film Moje Wspaniałe Życie. To ciepły, zabawny i poruszający komediodramat o kobiecie, która postanawia zawalczyć o własne pragnienia i przestać żyć wyłącznie według cudzych oczekiwań. Po seansie publiczność weźmie udział w rozmowie z reżyserem Łukaszem Grzegorzkiem. Tymczasem już niebawem studio tańca Rytmix w Koninie ruszy z naborem do nowej grupy. Będzie to breakdance. Będzie można zapisać dzieciaki w wieku 5, 6, 7, 9 oraz od 10 lat wzwyż. Szczegóły na profilach społecznościowych Rytmix Dance Studio. A w najbliższą sobotę w godzinach od 14 do 17 festyn z siódemką. Czekać ma na nas mnóstwo atrakcji w programie m.in. turniej piłki nożnej kobiet, prezentacja kandydatów samorządu uczniowskiego, pokaz służb, będzie policja, straż pożarna, pogotowie i straż miejska, strefa gastronomiczna, grill, grochówka i słodki bufet, do tego pokaz talentów, warsztaty, malowanie i rękodzieło, gry, zabawy, konkursy, dmuchańcy i animatorzy dla najmłodszych, a na zakończenie festiwal kolorów. Zabierzcie ze sobą koce, bo będzie wspólny piknik. To wszystko 30 maja od 14 na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie przy ulicy Wyszyńskiego. Chodzi o dawny budynek Trójki. Pojutrze swój jubileusz świętować będzie jeden z ważnych zespołów tanecznych działających w naszym mieście.
2: 28 maja odbędzie się To, co znika, zostaje. To tytuł jubileuszowego spektaklu zespołu tanecznego Koda. Koda w tym roku, działająca wcześniej przy Końskim Domu Kultury, obecnie przy Końskim Centrum Kultury, obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia i z tej okazji przygotowała specjalny spektakl oparty na motywie Faz Księżyca. Jest to historia o przemijaniu, jest to historia o przemianie, jest to historia o transformacji, o tym, co przez te 10 lat się zmieniło. Wystąpią uczestnicy zajęć Kody, a także absolwenci tego zespołu. Choreografię przygotowała Klaudia Cembrowicz oraz Marta Mardzińska oraz tancerze zespołu Koda. Spektaklowi będzie towarzyszyć muzyka wykonana na chętpanie. Spektakl 28 maja, w czwartek, 2 godziny o 17 i o godzinie 19.30. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej kckonin.pl.
1: Oprócz tego Konińskie Centrum Kultury zaprasza na naukową odsłonę Dnia Dziecka.
2: 30 maja, czyli w sobotę, odbędzie się Dzień Dziecka w Strefie Sowa. Edukatorki ze Strefy Sowa przygotowały specjalną zabawę dla dzieci, grę z kartą agenta. Uczestnicy będą wykonywać zadania związane z eksperymentami i w majsterni Strefy Sowa. Dodatkowo dzieciaki będą mogły swobodnie eksplorować wszystkie te eksperymenty, które są pokazane, i wszystkie rzeczy, które są w Strefie Sowa.
1: O tym wszystkim mówił Alan Woźniak z Konińskiego Centrum Kultury. Wycieczka rowerem przez Amerykę Łacińską, w którą w 2013 roku wyruszył Wojciech Ganczarek, zamieniła się w 10-letnią włóczęgę po krajach, regionach i problemach społecznych kontynentu. 30-letni rower o stalowej ramie z Meksyku na południe przebył 50 tysięcy kilometrów. Podróżnik nie tylko obserwował, poznawał i analizował nieznany ląd i jego mieszkańców, ale też zaczął brać czynny udział w ich życiu, przeżywać ich radości oraz smutki. Na fascynujące spotkanie z Wojciechem Ganczarkiem zapraszamy już jutro. Jutro, w środę o 18 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie spotkanie poprowadzi Magdalena Krysińska-Kałużna. Wstęp jest wolny. W niedzielę odbędą się natomiast Słupeckie Dni Rodziny. Jak co roku orkiestra Dęta OSP w Słupcy wraca do nas z wiosennym koncertem. To już taka lokalna tradycja i trudno wyobrazić sobie ten czas bez wspólnego grania. W tym roku wyjątkowo widzimy się właśnie podczas Słupeckich Dni Rodziny nad jeziorem w świetnej atmosferze i oczywiście przy muzyce. Artyści z orkiestry Dętej przygotowują dla nas koncert pełen znanych melodii, dobrej energii i typowo wiosennego klimatu. Będzie trochę spokojniejszych momentów, trochę bardziej energicznych kawałków, ale przede wszystkim dużo grania od serca. Cała impreza nad Jeziorem Słupeckim zacznie się w niedzielę o 14 od próby pobicia rekordu Guinnessa przez Wojciecha Pruńskiego, który chce 5 godzin przesiedzieć w lodzie przeciw alienacji rodzicielskiej. Będą też występy podopiecznych Studia Piosenki z Miejskiego Domu Kultury. Orkiestra zagra o 16 z absolwentkami Szkoły Yamaha, o 18.30 koncert dziecięco-młodzieżowego zespołu Hops, do tego dmuchańce, animacje i stoiska wystawiennicze. W ramach Słupeckich Dni Rodziny w niedzielę o 10 na Orligu przy Gajowej odbędzie się także rowerowa majówka, a dzień wcześniej, w sobotę o 9, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupce zaprosi na turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka. Aktywizacja społeczności lokalnej, budowanie więzi międzypokoleniowych, wzmocnienie relacji rodzinnych i wsparcie dobrostanu mieszkańców. Do końca 2028 roku w gminie Kazimierz Biskupi będzie prowadzony projekt dofinansowany kwotą 417 tysięcy złotych dotyczący wsparcia zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej. Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych, wdrażanie nowych form wsparcia dla mieszkańców dotkniętych skutkami transformacji i tworzenie miejsc świadczenia usług społecznych. Z działań będą mogli skorzystać młodzież, osoby dorosłe, w tym rodzice i osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy. Tymczasem w Kole i Turku trwają konsultacje dotyczące ZIT-u. Trzeba bowiem zaktualizować strategię działania. To okazja, aby zapoznać się z planowanymi kierunkami rozwoju i zgłosić swoje uwagi oraz propozycje. Zintegrowane inwestycje terytorialne to przestrzeń do inwestycji, na które można pozyskać dotacje dla kilku samorządów jednocześnie na wspólne projekty, na przykład infrastrukturalne, jak chociażby budowa drogi dla rowerów. Tymczasem w Turku trwa dyskusja o budowie południowej obwodnicy miasta. Miałaby ona łączyć się z drogą krajową nr 72. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostała 3 propozycje. Jak donosi portal iturek.net, jedno z rozwiązań zakłada połączenie tej nowej trasy z ulicą Przemysłową od strony wschodniej, co dodatkowo mogłoby odciążyć Aleję Solidarności. I jeszcze dobra wiadomość. Z powiatu konińskiego w gminie Kleczew rozpoczyna regularną pracę ogromna farma OZE. To największa hybryda w kraju, bo całość składa się ze współgrających ze sobą turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Instalację stworzył energetyczny deweloper, a zakupiła ją państwowa grupa Orlen. Elektrownia OZE na terenach pokopalnianych ma moc 250 MW. W regionie trwa jeszcze cykl akcji Pola Nadziei, czyli pomocy dla hospicjum w Lichaniu. W niedzielę wolontariusze, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 będą zbierać datki do puszek przed klasztorem franciszkanów w Starym Koninie. Lichańskie hospicjum można wesprzeć także robiąc zakupy w sanktuaryjnej szkółce rośliny. I zmieniamy temat. W powiecie słupeckim przy zespole szkolno-przedszkolnym w Orchowie powstanie zielona pracownia za prawie 60 tysięcy złotych. Będzie to ścieżka edukacyjna. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu Myślę i działam ekologicznie dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Co znajdzie się w zielonej pracowni? Będzie tam duża wiata edukacyjna z tablicą kredową, 2 gry edukacyjne do nauki przez zabawę, 2 łatwo stoły edukacyjne, tablice dydaktyczne pełne ciekawostek i kosz na śmieci do nauki segregacji. Nowa przestrzeń posłuży dzieciom i młodzieży do lekcji na świeżym powietrzu, do tak zwanej edukacji audytorowej, a takie warsztaty z grami i tablicami tematycznymi pozwolą uczniom poznawać tajniki ochrony środowiska oraz klimatu w ciekawy, aktywny i angażujący sposób. Tymczasem za niespełna miesiąc w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Nowym Koninie przy ulicy Wyszyńskiego na 5. piętrze zostanie otwarta nowa przestrzeń zakładu

0: Ten film pokażemy 21 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Na pewno Państwo znają najlepiej ten film, tak jak i Człowieka z żelaza, bo jest to jeden z bardziej znanych filmów Andrzeja Wajdy, ale tym razem zobaczymy go na ekranie, na dużym ekranie i myślę, że będzie to przeżycie. Film jest po rekonstrukcji cyfrowej. Przeniesiemy się do roku 76. Znamy oczywiście fabułę, spotkamy Agnieszkę, studentkę reżyserii filmowej, która będzie podążała śladami bohatera lat 50. i co odkryje, jakie mechanizmy działały w tamtych czasach i co się okaże, o tym na ekranie Kina Centrum. W obsadzie aktorskiej zobaczymy Krystynę Jandę, Jerzego Radziwiłowicza i Jana Łomnickiego, to między innymi. Film ten będzie łączył dokumenty, ponieważ znajdą się w nim czarno-białe fragmenty kronik filmowych z lat 50. Oczywiście z kolorową fabułą. Czy ona będzie taka kolorowa? O tym już wkrótce. Zapraszamy do Kina Centrum 21 czerwca na godzinę 16.
1: Mówiła Izabela Frankowska z Konińskiego Centrum Kultury. W Kole strażacy OSP wciąż zbierają pieniądze na remont remizy. Do wymarzonego efektu jeszcze dużo brakuje. Prace przy modernizacji garażu jeszcze się nie skończyły. Przed kilkoma dniami przeprowadzono tynkowanie ścian, wylewanie posadzki i naprawę dachu. Jednostkę można wesprzeć, wpłacając darowiznę przez serwis Zrzutka. Na OSP Koło nad Wartą oddano tam dopiero niespełna 5000. Marzeniem druhów byłaby kwota 10-krotnie wyższa. Tymczasem w ten piątek zapraszamy na wyjątkowe spotkanie autorskie dla dzieci już 29 maja o godzinie 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku pojawi się Marta Maj, autorka serii książek Przygody psa Pretzla. Na uczestników czeka rozmowa z pisarką, możliwość zakupu książek i nawet wizyta gościa specjalnego, pieska Pretzla. Wstęp jest wolny, a w niedzielę święto rodziny w Orchowie. Wszystko zacznie się o 13.30. Wystąpi chór mieszany Metrum z Gniezna, będzie gra terenowa, przyjażdżki bryczką, orchowskie przysmaki, atrakcje ze strażakami oraz nauczycielki w bajce. A w zespole szkolno-przedszkolnym w Słodkowie odbyły się niedawno egzaminy na kartę rowerową. Zdawali je uczniowie klas czwartych i przy tej okazji policjanci z Turku przypominają, że trwają działania profilaktyczno-edukacyjne jednośladem bezpiecznie do celu, a od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będzie musiała używać kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. W najbliższy weekend święto Starego Miasta.
2: Zapraszamy wszystkich Państwa na 20. jubileuszowe Dni Staromiejskie. Jak 20-lecie, to musi być wyjątkowo i dołożyliśmy starań, żeby było wyjątkowo. Więc mamy 2 dni świetnej zabawy, świetnych artystów, reprezentujących różne gatunki muzyczne, ale wszyscy mają jeden wspólny mianownik, gwarantują doskonałą zabawę. Zaczynamy o godzinie 16 w sobotę sceną dla młodych. Na 2 godziny oddamy scenę we władanie właśnie młodym artystom tutaj z naszych szkół wokalnych z okolic Starego Miasta. Później wyjątkowy projekt muzyczny, czyli Kasia Moś i Orkiestra Staromiejska. Będzie to na pewno piękne przeżycie. Zapraszamy, będzie wzruszająco. No jestem przekonany, że zrobi to na Państwu wrażenie. No i o 20:00 gwiazda wieczoru, czyli Kleo. Kleo, której przedstawiać nie muszę. Wszyscy Państwo ją doskonale znacie. Ale nie kończymy na Kleo, bo bawimy się później z DJ-em Arturem Glancem na disco party do godziny 1:00 w nocy. I witamy Państwa już w niedzielę o godzinie 15:00. I to jest, proszę Państwa, też duża zmiana, bo w związku z tym, że mieliśmy tak dużo sygnałów, że jest takie zainteresowanie, żeby rozszerzyć program tej naszej imprezy. Słuchaliśmy się w te głosy i zaczynamy o godzinie 15:00 wyjątkowym też projektem muzycznym, czyli disco na salonach. Będą to utwory disco polo w aranżacjach jazzowych, czyli coś zupełnie nowego, ale to się świetnie wpisuje w ten dzień, w naszą niedzielę, bo niedziela jest właśnie poświęcona muzyce disco polo. No a jak disco polo, to musi być król disco polo, czyli Zenon Martyniuk o godzinie 16:00 będzie się z Państwem bawił, więc o 16:00 witamy się z Zenkiem.
3: Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk. Moi drodzy, już 31 maja w niedzielę. Gorąco Państwa chciałbym zaprosić do Starego Miasta na mój koncert. Stare Miasto koło Konina. Mój koncert jest przewidziany na godzinę 16:00. Zaśpiewam Państwu moje największe przeboje. I te starsze, i te nowe. Do zobaczenia na koncercie.
2: 17:00 Babskie Granie, 18:30 kolejny wykonawca z nurtu disco polo, czyli Roxa Ok. A o 20:00 kolejna duża gwiazda, czyli zespół MIG, doskonale Państwu znany z milionów odsłon na YouTubie. No tych utworów można by wymieniać naprawdę dużo. A o 21:30 bardzo dużo gratka dla już odbiorców, którzy lubią inny rodzaj muzyki, muzyka house, muzyka techno, ale też bardzo znana postać DJ Bagrol, znany szczególnie młodszym odbiorcom. Oni już wiedzą, kto to jest i jestem przekonany, że będą się z nim też doskonale bawić do godziny 1:00. Oczywiście nie samą muzyką żyjemy, więc będzie się sporo działo też poza sceną. Będzie wesołe miasteczko i to takie wesołe miasteczko z prawdziwego zdarzenia, z autodromami, karuzelami, więc nasze dzieciaki na pewno się wyszaleją. Będą stoiska kulinarne, będzie mnóstwo wystawców.

0: blisko 30 wystawców z różnym asortymentem. No i będzie też coś, co lubią odbiorcy, czyli konkursy i konkursy z fajnymi nagrodami. Zarezerwujcie sobie te dwa dni. W Starym Mieście będzie się naprawdę dużo, dużo działo.
1: Mówił Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Już w dniach 19-21 czerwca Plac Targowy w Kleczewie stanie się sercem jubileuszowego świętowania 660-lecia miasta. Przed nami 3 dni pełne koncertów, w tym naprawdę wielkich gwiazd, rodzinnych atrakcji, historycznych wydarzeń i niezapomnianej zabawy. Od Dawida Kwiatkowskiego przez piknik rycerski po widowiskowe piana party.
3: Od 19 do 21 czerwca Plac Targowy w Kleczewie zamieni się w centrum najlepszej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji, no bo ruszają kolejne dni Kleczewa. W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz 660-lecia lokacji naszego miasta i z tej okazji przygotowaliśmy 3-dniowe niezapomniane świętowanie. Na naszych gości czekają koncerty topowych polskich artystów, eksplozja energii podczas piana party czy atrakcje w Wesołym Miasteczku. Zaczynamy 19 czerwca, w piątek, o 16 spektaklem dla dzieci Pinokio. To będzie wystawione przez Teatr Formana, dalej będą animacje dla najmłodszych, a od godziny 18 będzie już bardzo muzycznie z gwiazdą wieczoru Dawidem Kwiatkowskim o godzinie 21. I taka ciekawostka, bo nie wszyscy wiedzą, gitarzystą Dawida Kwiatkowskiego jest chłopak z Kleczewa, Michał Szczęsny. W sobotę 20 czerwca lokalne talenty i takie bardziej hip-hopowe uderzenie. Od 16.30 występy grup artystycznych z Centrum Kultury w Kleczewie, Niesamowite Dziewczyny z grupy tanecznej Revolta oraz GPM Studio, a później znów muzycznie od 18.30 z gwiazdą wieczoru BRO. A od 20.00 znowu szalona zabawa w pianie, piana party, tym razem z DJ-em Brezyną. W niedzielę będzie nieco spokojniej, historyczny piknik rodzinny. Od 15.00 zaczynamy spektakl Niezbroja czyni rycerza. Wystawi go dla nas Teatr Form Wielu. A od 16.00 piknik rycerski z wybijaniem monet, z warsztatami rzemieślniczymi, ale także będzie stanowisko do strzelania z łuku oraz turniej strzelecki, na który już dzisiaj serdecznie zapraszam. Przez cały weekend będzie czynne Wesołe Miasteczko i dla dużych, i dla małych, a także dmuchany tor przeszkód dla dzieci. Serdecznie zapraszam oczywiście nie tylko mieszkańców gminy Kleczew. Zapewniam, będzie fantastyczna zabawa.
2: A już dziś w gminie będą świętować Dzień Strażaka. Kto nie ma planów na popołudnie, warto by się zainteresował.
3: Będziemy świętować Gminny Dzień Strażaka w Kleczewie. Od godziny 15 na kleczewskiej Malcie będzie słychać dźwięki syren z czerwonych wozów bojowych. Będzie to dzień pełen atrakcji i wyjątkowa okazja, żeby podziękować naszym strażakom za ich trud, za serce wkładane w codzienną służbę. W bogatym programie będzie m.in. uroczysty przemarsz, apel okolicznościowy, ale także poświęcenie 2 nowych wozów, które trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie i w Sławoszewku. Będą pokazy sprzętu i działań ratowniczych oraz dmuchańce dla dzieci, bo wierzymy, że to one będą przede wszystkim wyciągać rodziców na Maltę, aby móc podziwiać sprzęt bojowy w całej okazałości. Serdecznie zapraszamy do Kleczewa.
2: To nie koniec informacji z gminy Kleczew. Ruszył program wyprawek dla maluchów. Ma to pomóc budować obraz miejsca przyjaznego rodzinom.
3: Wręczyliśmy pierwsze kleczewskie wyprawki dla malucha. Wartość takiej wyprawki to około 250 zł. No i w czwartek odebrała je pierwsza 7 dzieci. Bardzo się cieszymy, że dzieci na terenie naszej gminy się rodzą. Niestety jest ich coraz mniej, dlatego stwierdziliśmy, że trzeba taki program uruchomić. Czyli ta kleczewska wyprawka dla malucha ma wspierać rodziny zamieszkujące na terenie naszej gminy i tworzyć takie przyjazne warunki dla rodziców wychowujących dzieci. Ja zawsze podkreślam, że każde nowe narodzone dziecko to jest kolejny argument i powód, dla którego my robimy na co dzień to, co robimy. Czyli wykonujemy inwestycje, budujemy drogi, chodniki, żłobki, monitoring. No po to właśnie, aby dzieciaczki mogły wychowywać się właśnie tutaj, w taki bezpieczny, w bezpiecznej przestrzeni, przyjaznej dla nich. Program Kleczewska Wyprawka dla Malucha ma charakter powszechny i dobrowolny i obejmuje wszystkie dzieci, które urodziły się od 1 stycznia 2026 roku i zamieszkują na terenie gminy Kleczew. Wsparcie to będzie przyznawane na podstawie wniosku rodzica lub opiekuna faktycznego, którzy po prostu jedyne co będą musieli robić, to udokumentować to, że zamieszkują na terenie naszej gminy. Nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego i jak gdyby wprowadzenie tej kleczewskiej wyprawki dla malucha powoduje, że również nie rezygnujemy z tej naszej dotychczasowej tradycji, czyli że będę co roku wręczał taką specjalną wyprawkę dla pierwszo nowonarodzonego dziecka na terenie naszej gminy.
2: Są też wiadomości dla rodziców trochę starszych dzieci. Gmina otrzymała 20 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Aktywny Orlik.
3: Gmina Kleczew po raz kolejny może pochwalić się skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Tym razem udało nam się pozyskać aż 20 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Aktywny Orlik w gminie Kleczew – sport blisko mieszkańców. W ramach tego projektu odbędzie się 6 imprez sportowo-rekreacyjnych. Celem inicjatywy jest zwiększanie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez organizację takich bezpłatnych i oczywiście ogólnodostępnych wydarzeń na kompleksie Orlik. Zaczynamy 1 czerwca, oczywiście będzie to Dzień Dziecka. Wtedy odbędą się gry, zabawy, takie konkursy i dmuchańce dla najmłodszych. 27 czerwca będzie pierwsze spotkanie z piłką nożną, czyli takie zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauka podstaw i oczywiście integracja. A już 4 i 5 lipca będziemy zachęcać, aby na Orliku pojawili się seniorzy, bo będą takie dwudniowe zajęcia, gimnastyka, a później instruktaż, a następnie spacer z kijkami Nordic Walking. W połowie lipca weekend gier, dzień bez telefonu, czyli takie klasyczne zabawy podwórkowe i wracamy do nauki, do przedstawienia gier wielopokoleniowych. 5 września to już trening przy muzyce w ramach maratonu fitness, a 8 października spotkanie z dietetykiem i takie warsztaty o zdrowym odżywianiu i nawykach. Za realizację tego zadania odpowiada nasz OSIR. Wszystkich mieszkańców oczywiście serdecznie zapraszamy, a te 20 tysięcy złotych udało nam się pozyskać w ramach środków pochodzących z budżetu państwa, z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: Informował burmistrz gminy Kleczew Mariusz Musiałowski. Wiceprezydent Konina Paweł Adamów odpowiada na nasze pytania dotyczące planowanej budowy nowoczesnego centrum AI o wartości 3 miliardów euro. W wywiadzie poruszamy również kwestie innych inwestycji.
4: Chciałem zapytać o to centrum AI. Jakby pan powiedział o tym?
5: To jest tak. Centrum ma być zlokalizowane na terenach inwestycyjnych na Międzylesiu przy ulicy Brunatnej. Tam jest kilka hektarów wykupionych przez inwestora tutaj naszego lokalnego, który od półtora roku, od dwóch lat przygotowuje intensywnie projekt już pod pozwolenie na budowę. I ma już 3 decyzje środowiskowe wydane na samą serwerownię plus na 2 duże farmy fotowoltaiczne na Pątnowie. Generalnie ma też już przyłączenia, jeżeli chodzi o prąd. Myślę, że w przyszłym tygodniu najpóźniej zostanie wydane pozwolenie na budowę. No jest to na pewno inwestycja, która bardzo nas cieszy, bo jest ona bardzo droga. Jej wartość to jest około 3 miliardów euro. Podatek od nieruchomości liczony jest średnio tak 2% rocznie od wartości inwestycji. Nie wszystkie elementy są, oczywiście nadają się do opodatkowania, natomiast liczymy, że to naprawdę byłby bardzo duży dochód dla miasta rocznie, jeżeli ta inwestycja została zrealizowana. Jeżeli chodzi o liczbę pracowników, to pewnie około 50 pracowników pracowałoby w takim centrum. Natomiast dzisiaj jest to największy projekt w Polsce, jeżeli chodzi o infrastrukturę z zakresu AI i najbardziej zaawansowany, no bo będzie miał za chwilę pozwolenie na budowę i projekt jest w sprzedaży, to znaczy, że w momencie uzyskania pozwolenia na budowę on będzie gotowy do sprzedaży i od razu będzie można wyjść i rozpocząć budowę.
4: No dobrze, ale co z tym inwestorem, bo takie już czytam komentarze w internecie, że przecież inwestora jeszcze nie ma, będzie dopiero poszukiwany. Czy on jest gdzieś? Macie jakieś rozeznanie, czy ta firma, która będzie się zajmowała tym terenem, ma jakieś rozeznanie? Czy ktoś jest zainteresowany w ogóle taką inwestycją?
5: Tutaj ten projekt jest przygotowany przez Centralną Grupę Energetyczną, która miała za zadanie zaprojektować to centrum i prowadzi od kilku miesięcy postępowanie, coś w rodzaju takiego przetargu przez taką dużą międzynarodową firmę, która od kilku miesięcy zbiera chętne podmioty, które które chcą zakupić ten projekt i jest ogromne zainteresowanie tym projektem. Kilkadziesiąt podmiotów zgłosiło wstępną chęć zakupu i uczestniczenia w tym procesie. Także myślę, że tutaj jesteśmy w takim momencie, gdzie firmy będą rywalizować o zakup tego projektu, bo potrzeby w zakresie sztucznej inteligencji są teraz bardzo duże. Bardzo mało jest takiej infrastruktury, szczególnie w Europie. Tutaj akurat w centralnej części Polski też brakuje takiego obiektu, więc parcie na to, aby taki projekt kupić, jest duży, więc myślę, że do końca czerwca powinna się rozstrzygnąć sytuacja, czy ta firma, która prowadzi to postępowanie, wyłoni inwestora.
4: I inna inwestycja, chociaż może to być trochę mylone przez mieszkańców, to jest ten zapowiadany kanadyjski magazyn energii. Tam też miał powstać gdzieś na terenach inwestycyjnych, tak?
5: A tutaj wolałbym o tym nie mówić, bo to jest na tak wstępnym etapie rozmów. Jest tutaj zainteresowanie ze strony inwestora, ale nie ma żadnych konkretów w tym zakresie, więc tutaj nic nie powiem. No.
4: Dobrze, a co ta inwestycja, jeśli chodzi o AI, mogłaby dać Koninowi, jeśli chodzi o nasz wizerunek i o, nie wiem, przyciągnięcie jakichś innych firm z tej branży do miasta?
5: Znaczy ja myślę, że tego, przede wszystkim stalibyśmy się bardzo ważnym punktem na mapie w Europie, jeżeli chodzi o infrastrukturę służącą AI, i to byłby bardzo duży obiekt, bardzo duży magazyn, bo to byłoby w pierwszym etapie już blisko 230 MW AI, no to są ogromne już magazyny. Także na pewno wizerunkowo zyskalibyśmy jako Konin, jako bardzo ważne miejsce na mapie cyfrowej Polski. Bardzo duże podatki od nieruchomości i to jest tak naprawdę najważniejszy dla nas konkret, że otrzymywalibyśmy stały dopływ gotówki oraz zatrudnienie dla kilkudziesięciu osób. I myślę, że też potencjalnie Konin stałby się też wizerunkowo takim ciekawym miejscem, który mógłby zwrócić uwagę też kolejnych inwestorów. Ja osobiście uważam, że powstanie takiego centrum byłoby bardzo ważnym argumentem w walce o elektrownię jądrową, no bo to jest klient, który odbiera ogromne ilości energii, ogromne ilości. Tutaj jest kilka bardzo dużych farm wiatrowych wokół Konina, będzie obsługiwać ten projekt czasowo, natomiast ten projekt potrzebuje bardzo dużo stałej, stabilnej energii, więc taka elektrownia jądrowa, jakby się wybudowała, miałaby za płotem ogromnego odbiorcę energii elektrycznej i myślę, że dla zbilansowania też tego projektu pod kątem ekonomicznym to mógłby być to bardzo ważny argument.
4: Panie prezydencie, jeszcze pytanie o inną inwestycję, o której słyszałem tak nieoficjalnie. Czyli fabryka karmy dla psów, czeska fabryka.
5: Tak. Jest to firma, o którą staraliśmy się już dłuższy czas. Podjęła decyzję rzeczywiście, że wybiera Konin. Początkowo miała być zlokalizowana na terenach inwestycyjnych, natomiast potrzebuje większej nieruchomości i teraz procedujemy inną nieruchomość w innej części miasta, a dokładnie na Malińcu.
4: Czyli te od KOWR-u tereny?
5: Tak, to są te tereny od KOWR-u. Natomiast firma rzeczywiście podjęła decyzję, że chce zainstalować się w Koninie. Produkuje karmę dla psów i kotów, bardzo znana marka. Myślę, że też każdy, kto ma swojego pupila w domu, to na pewno korzystał z tej marki. No i generalnie myślę, że w przyszłym roku mogłaby się sfinalizować kwestia zakupu działki i pozwolenia na budowę i firma mogłaby ruszyć z budową. O ile się nic nie stanie, bo generalnie zawsze trzeba mieć w pamięci, że projekt w każdym momencie może nie wyjść, natomiast tutaj mamy już inwestora pewnego, który zadeklarował i to na pewno też będzie od kilkudziesięciu do stu osób w takiej fabryce, bo to będzie i fabryka, i centrum logistyczne.
2: Nowe inwestycje na czele z wartym miliardy euro Centrum Sztucznej Inteligencji to dla Konina szansa na ogromne wpływy z podatków, nowe miejsca pracy oraz silną pozycję na cyfrowej mapie Polski. Temat data center do AI budzi jednak coraz więcej kontrowersji w samym USA, więc i w naszym przypadku będziemy uważnie obserwować, co się wokół tej inwestycji dzieje. Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
6: Mamy jeszcze jedno ważne wydarzenie w ramach OKFA. Spotkania z osobowościami filmowymi już są na stałe wpisane w nasz festiwal. Zatem i w tym roku będziemy gościć postać wyjątkową. Wspomnę tylko, przypomnę, że był z nami w tamtym roku Jan Englert. Tym razem do Konina przyjedzie Marian Dziędziel, wybitny aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, którego role zapadają nam w pamięć i taką ogromną chyba popularność, chyba największą, przyniosły mu filmy Wojciecha Smarzowskiego. Znamy Dom Zły czy Wesele. Za Wesele otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i również Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Pan Marian spotka się z widzami tuż po projekcji filmu, w którym ma główną rolę. Są to Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka. I tutaj możemy powiedzieć, że jest to, tak jak wspominają krytycy, inny rodzaj kina. Tytuł brzmi bardzo poważnie, ale film zadaje, tak, i film przez to zadaje trudne pytania, ale odpowiada na nie z uśmiechem, więc to jest propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią inteligentny czarny humor. Gorąco zapraszamy na spotkanie z Marianem Dziędzielem i na pokaz specjalny tego filmu. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca, a poprowadzi je właśnie nasz juror, przyjaciel Łukasz Maciejewski.
7: Ja jeszcze tylko wspomnę, taki smaczek tutaj zdradzimy kulisy, że pan Marian przerywa seans turnus w sanatorium w Międzyzdrojach specjalnie po to, żeby przyjechać tutaj na ten jeden wieczór. Także myślę, że to też jest bardzo ukłon.
6: To teraz czas chyba na kolejne pokazy specjalne. Tak, opowiemy,
7: tak oczywiście, bo przecież festiwal filmowy, więc tego kina musi być dużo. I może ten dokument, bo też staramy się, jak jest taka możliwość, pokazać nie tylko filmy fabularne, ale też dokumenty. I tym razem taka możliwość rzeczywiście zaistniała, ponieważ jakiś czas temu pojawił się film bardzo ciepło przyjęty na wielu festiwalach właśnie przez publiczność, też który otrzymał różne nagrody na Warszawskim Festiwalu Filmowym, chociażby Nagroda Publiczności. To jest dokument zatytułowany Listy z Wilczej, autorstwa Arjuna Talwara, człowieka, który mieszka w Polsce od 10 lat, jest emigrantem z Indii i próbował się tutaj zasymilować i tą swoją właściwie przygodę, ten proces pokazał nam w tym swoim dokumencie. Nie jest to proces łatwy. Mieszkańcy Wilczej w Warszawie tego mu nie ułatwiali, ale on postanowił znaleźć sposób, żeby jednak wejść z nimi w dialog, żeby nawiązać relacje. Jak to się dzieje, będzie można zobaczyć podczas tego filmu w sobotę 6 czerwca w sali kameralnej w kinie Konesera tutaj w Oskardzie o godzinie 16:30. Jest wstęp wolny na ten film. I to będzie naprawdę bardzo ciekawe popołudnie, ponieważ też mówiąc o poważnych rzeczach, tak, bo tutaj będziemy mierzyć się i z jakimś obrazem polskości, z pewnymi stereotypami, z tym, jak widzi to obcokrajowiec, emigrant, ale nie zabraknie humoru, nie zabraknie dystansu, nie zabraknie sytuacji komicznych. Cała galeria postaci mieszkańców Wilczej została tutaj sportretowana i myślę, że każdy, kto się zdecyduje na ten seans, to zostanie bardzo szybko wciągnięty przez klimat ten ekran, w klimat Wilczej i stanie się jakby na te 90 parę minut po prostu mieszkańcem, bo tak ten film właśnie na widzów oddziałuje. Tutaj recenzenci pisali, że to jest fascynujący portret naszego kraju, tak, że taki słodko-gorzki troszkę, ale na pewno propozycja warta uwagi i też pokazana oczywiście podczas jedynego seansu właśnie na naszym festiwalu filmowym. Natomiast zakończymy pokazy specjalne projekcją filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Tego filmu drodzy Państwo, no nie mogło zabraknąć w programie OKFA, dlatego że to jest chyba najbardziej udany, a wręcz mówi się olśniewający debiut pełnometrażowy tego roku. Buchwald to jest nazwisko, które rzeczywiście już jest rozpoznawalne w młodym polskim kinie, bo mamy Macieja Buchwalda, twórcę projektu netflixowego 1670, już kultowego. Trzecia seria powstaje. I tutaj Emi Buchwald, prywatnie jego żona, zawodowo twórczyni, reżyserka, scenarzystka, która przysyłała do nas jeszcze filmy jako studentka, jako Emi Mazurkiewicz jeszcze wtedy. Te filmy również były zauważane na naszym festiwalu, a teraz wystartowała jak burza. Premierowy pokaz na festiwalu w Gdyni przyniósł jej tam 4 nagrody, dwie nagrody Orła. Film bardzo wysoko oceniany przez krytyków, ale jednocześnie bardzo ciepło przyjmowany przez publiczność, ponieważ jest to zupełnie nowy język, język nowego pokolenia twórców polskiego kina. Bardzo świeży, a jednocześnie dojrzały debiut z twarzami, które jeszcze się nie opatrzyły na ekranie. Tam mamy młodych aktorów, którzy jeszcze nie zaistnieli w wielu produkcjach, więc to też dodaje takiego autentyzmu temu filmowi. Do tego również bardzo autentyczne, bezpretensjonalne dialogi i cała historia, z którą tak naprawdę możemy się utożsamić wszyscy, bo film opowiada o czwórce rodzeństwa, u progu, można powiedzieć, dorosłości, którzy z jakiejś małej miejscowości rozpoczynają to swoje dorosłe życie w Warszawie i przyjeżdżają tam ze swoimi ambicjami, planami, marzeniami, celami, ale też ze swoimi lękami, wątpliwościami, ze swoimi demonami, które trzeba jakoś oswoić. I ta relacja jest pokazana w bardzo piękny, ciepły sposób. Dlatego serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę wyjątkowe kino w niedzielny wieczór 7 czerwca do sali kina Konesera na 19, żeby zanurzyć się tutaj w świat tym razem dobrej. Zobaczcie, jak nam się to ułożyło. Dobrej. Teraz dopiero, tak? Tu mamy wilczą, tu mamy dobrą. Gdzieś się ta topografia Warszawy tutaj tak nam układa w tych pokazach specjalnych. Ale zanim zamkniemy festiwal tym pokazem, oczywiście nie możemy pominąć propozycji dla najmłodszych, która już na stałe weszła w program OKFY i jest wciąż takim pokłosiem partnerskiej współpracy pomiędzy OKFą a OPLą, Ogólnopolskim Festiwalem Polskiej Animacji, który 30 kwietnia zakończył się i teraz organizator Piotr Kardas szykuje dla nas właśnie zestaw filmów z konkursu Teraz Dzieci Mają Głos. Tutaj kilkanaście tysięcy młodych jurorów z całej Polski oglądało filmy w tym konkursie i wybrało zwycięzców, więc dostaniemy zestaw na taką około godzinę. Każdy, kto ma, zna dzieci w wieku 6+, gorąco zapraszamy, bo jest to znakomity sposób na spędzenie takiego niedzielnego przedpołudnia. Zapraszamy oczywiście tutaj rodziców z dziećmi, babcie, dziadków, opiekunów. To jest taka bardzo wartościowa forma spędzenia wspólnie czasu. No i wiadomo, czym skorupka za młodu, żeby pokazać dzieciakom naprawdę wartościowe animacje, żeby też wiedziały, że to nie tylko Disney, to jest animacja, prawda? Także wejściówki będą do odbioru w kasie Oscardu na ten seans.
2: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu OKFA mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że
1: przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Pierwsze maluchy otrzymały prezent. Gmina Kleczew ruszyła z programem wyprawek dla maluchów. Wręczono body niemowlęce, skarpetki, kocyk, pieluchę, śliniaczek oraz przytulankę i list powitalno-gratulacyjny. Ma to być częścią całej bardziej prorodzinnej polityki, jaką obrała sobie gmina, tak aby budować obraz miejsca przyjaznego rodzinom. Po podobne wyprawki może zgłosić się każdy rodzic lub opiekun, który potwierdzi zamieszkanie na terenie gminy oraz fakt narodzin dziecka.
3: Wręczyliśmy pierwsze kleczewskie wyprawki dla malucha. Wartość takiej wyprawki to około 250 zł. No i w czwartek odebrała je pierwsza siódemka dzieci. Bardzo się cieszymy, że dzieci na terenie naszej gminy się rodzą. Niestety jest ich coraz mniej, dlatego stwierdziliśmy, że trzeba taki program uruchomić. Czyli ta kleczewska wyprawka dla malucha ma wspierać rodziny zamieszkujące na terenie naszej gminy i tworzyć takie przyjazne warunki dla rodziców wychowujących dzieci. Ja zawsze podkreślam, że każde nowe narodzone dziecko to jest kolejny argument i powód, dla którego my robimy na co dzień to, co robimy. Czyli wykonujemy inwestycje, budujemy drogi, chodniki, żłobki, monitoring, no po to właśnie, aby dzieciaczki mogły wychowywać się właśnie tutaj, w taki bezpieczny, w bezpiecznej przestrzeni, przyjaznej dla nich. Program Kleczewska Wyprawka dla Malucha ma charakter powszechny i dobrowolny i obejmuje wszystkie dzieci, które urodziły się od 1 stycznia 2026 roku i zamieszkują na terenie gminy Kleczew. Wsparcie to będzie przyznawane na podstawie wniosku rodzica lub opiekuna faktycznego, którzy po prostu jedyne co będą musieli robić, to udokumentować to, że zamieszkują na terenie naszej gminy. Nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego i jak gdyby wprowadzenie tej kleczewskiej wyprawki dla malucha powoduje, że również nie rezygnujemy z tej naszej dotychczasowej tradycji, czyli że będę co roku wręczał taką specjalną wyprawkę dla pierwszonarodzonego dziecka na terenie naszej gminy.
2: Są też wiadomości dla rodziców trochę starszych dzieci. Gmina otrzymała 20 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Aktywny Orlik.
3: Gmina Kleczew po raz kolejny może pochwalić się skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Tym razem udało nam się pozyskać aż 20 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Aktywny Orlik w gminie Kleczew – sport blisko mieszkańców. W ramach tego projektu odbędzie się 6 imprez sportowo-rekreacyjnych. Celem inicjatywy jest zwiększanie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez organizację takich bezpłatnych i oczywiście ogólnodostępnych wydarzeń na kompleksie Orlik. Zaczynamy 1 czerwca, oczywiście będzie to Dzień Dziecka. Wtedy odbędą się gry, zabawy, takie konkursy i dmuchańce dla najmłodszych. 27 czerwca będzie pierwsze spotkanie z piłką nożną, czyli takie zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauka podstaw i oczywiście integracja. A już 4 i 5 lipca będziemy zachęcać, aby na Orliku pojawili się seniorzy, bo będą takie dwudniowe zajęcia, gimnastyka, a później instruktaż, a następnie spacer z kijkami Nordic Walking. W połowie lipca weekend gier, dzień bez telefonu, czyli takie klasyczne zabawy podwórkowe i wracamy do nauki, do przedstawienia gier wielopokoleniowych. 5 września to już trening przy muzyce w ramach maratonu fitness, a 8 października spotkanie z dietetykiem i takie warsztaty o zdrowym odżywianiu i nawykach. Za realizację tego zadania odpowiada nasz OSIR. Wszystkich mieszkańców oczywiście serdecznie zapraszamy, a te 20 tysięcy złotych udało nam się pozyskać w ramach środków pochodzących z budżetu państwa, z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: Informował burmistrz gminy Kleczew Mariusz Musiałowski. Z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowe w Koninie przygotowało nową, rozbudowaną ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, nauczycieli, ale także dorosłych odwiedzających. Podczas konferencji prasowej przedstawiono cykl warsztatów i zajęć inspirowanych historią regionu, muzealnymi zbiorami oraz lokalnym dziedzictwem, które mają nie tylko poszerzyć wiedzę uczestników, ale także rozwijać ich pasję i kreatywność.
8: Muzeum przygotowało dodatkową ofertę edukacyjną z okazji 60-lecia naszej instytucji, które świętujemy właśnie w tym roku. Przygotowaliśmy nowe warsztaty. Wszystkie warsztaty oczywiście tradycyjnie już odnoszą się do naszych zbiorów, więc najpierw poprzedza je taka krótka lekcja, dzięki której dzieci, które nas odwiedzają, mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat regionu. A następnie przechodzimy do tej części warsztatowej, manualnej, podczas której dzieci pracują plastycznie, przygotowują pracę i wychodzą z nią z muzeum. Warsztaty są bardzo różnorodne. Są zarówno warsztaty etnograficzne, jak warsztaty związane ze sztuką czy historią. Na przykład można się u nas nauczyć wycinanek ludowych, można malować na szkle, ale mamy też na przykład takie zajęcia, które odnoszą się do Konina, do historii Konina, i one są przeznaczone dla tych dzieci najmłodszych w wieku przedszkolnym. Ożywiamy też nasz skansen, dlatego zapraszamy na podwórkową reaktywację, czyli tradycyjne zabawy, o których często już nawet my zapomnieliśmy, a co dopiero najmłodsi. I w taki miły sposób w otoczeniu przyrody i naszego skansenu etnograficznego można spędzić czas w muzeum. Oczywiście tych warsztatów jest dużo, dużo więcej. Są również także zajęcia paleontologiczne, więc zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej, bo tam można się z całą ofertą zapoznać. Tak naprawdę w tych zajęciach może wziąć udział każdy, oczywiście pod pewnymi warunkami. Najłatwiej jest to zorganizować szkołom, ponieważ oni już przyjeżdżają do nas w grupach. Natomiast każda osoba taka indywidualna, jeżeli chce spędzić czas rodzinnie w trochę inny sposób, gdy uzbiera taką grupę powiedzmy około 10 osób, a myślę, że nie jest to też takie trudne, dwie rodziny i dorośli i dzieci, bo tak naprawdę dorośli też się fantastycznie z nami bawią przy tych warsztatach, mogą do nas zadzwonić i taki termin w godzinach popołudniowych nawet sobie zarezerwować, ponieważ my pracujemy do godziny 18, więc to nie muszą być takie poranne godziny preferowane przez szkoły właśnie. Natomiast w tej naszej nowej ofercie znajdują się też inne propozycje. Są to poranki z maluszkiem w muzeum i popołudniówki w muzeum, więc te zajęcia również cyklicznie w ramach tych popołudniówek w muzeum będą się odbywać i zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Tam te wiadomości na bieżąco się będą pojawiać i będzie można się zapisywać już wtedy indywidualnie, nawet pojedyncza osoba. Te warsztaty działają już od maja i tak naprawdę do odwołania, bo jeżeli ta oferta się przyjmie, to my z niej nie zrezygnujemy. Ona zostanie wchłonięta niejako przez tą naszą starą, taką znaną już dobrze ofertę edukacyjną.
2: Mówiła o nowej ofercie edukacyjnej Muzeum Okręgowego w Koninie Monika Krzesińska. Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
7: Zakończymy pokazy specjalne projekcją filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Tego filmu, drodzy Państwo, no nie mogło zabraknąć w programie OKFA, dlatego że to jest chyba najbardziej udany, a wręcz mówi się olśniewający debiut pełnometrażowy tego roku. Buchwald to jest nazwisko, które rzeczywiście już jest rozpoznawalne w młodym polskim kinie, bo mamy Macieja Buchwalda, twórcę projektu netflixowego 1670, już kultowego. Trzecia seria powstaje. I tutaj Emi Buchwald, prywatnie jego żona, zawodowo twórczyni, reżyserka, scenarzystka, która przysyłała do nas jeszcze filmy jako studentka, tak, jako Emi Mazurkiewicz jeszcze wtedy. Te filmy również były zauważane na naszym festiwalu, a teraz wystartowała jak burza. Premierowy pokaz na festiwalu w Gdyni przyniósł jej tam 4 nagrody, dwie nagrody Orła. Film bardzo wysoko oceniany przez krytyków, ale jednocześnie bardzo ciepło przyjmowany przez publiczność, ponieważ jest to zupełnie nowy język nowego pokolenia twórców polskiego kina. Bardzo świeży, a jednocześnie dojrzały debiut z twarzami, które jeszcze się nie opatrzyły na ekranie. Tam mamy młodych aktorów, którzy jeszcze nie zaistnieli w wielu produkcjach, więc to też dodaje takiego autentyzmu temu filmowi. Do tego również bardzo autentyczne, bezpretensjonalne dialogi i cała historia, z którą tak naprawdę możemy się utożsamić wszyscy, bo film opowiada o czwórce rodzeństwa, u progu, można powiedzieć, dorosłości, którzy z jakiejś małej miejscowości rozpoczynają to swoje dorosłe życie w Warszawie i przyjeżdżają tam ze swoimi ambicjami, planami, marzeniami, celami, ale też ze swoimi lękami, wątpliwościami, ze swoimi demonami, które trzeba jakoś oswoić. I ta relacja jest pokazana w bardzo piękny, ciepły sposób. Dlatego serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę wyjątkowe kino w niedzielny wieczór 7 czerwca do sali kina Konesera na 19, żeby zanurzyć się tutaj w świat tym razem dobrej. Zobaczcie, jak nam się to ułożyło. Dobrej. Teraz dopiero, tak? Tu mamy wilczą, tu mamy dobrą. Gdzieś się ta topografia Warszawy tutaj tak nam układa w tych pokazach specjalnych. Ale zanim zamkniemy festiwal tym pokazem, oczywiście nie możemy pominąć propozycji dla najmłodszych, która już na stałe weszła w program OKFY i jest wciąż takim pokłosiem partnerskiej współpracy pomiędzy OKFą a OPLą, Ogólnopolskim Festiwalem Polskiej Animacji, który 30 kwietnia zakończył się i teraz organizator Piotr Kardas szykuje dla nas właśnie zestaw filmów z konkursu Teraz Dzieci Mają Głos. Tutaj kilkanaście tysięcy młodych jurorów z całej Polski oglądało filmy w tym konkursie i wybrało zwycięzców, więc dostaniemy zestaw na taką około godzinę. Każdy, kto ma, zna dzieci w wieku 6+, gorąco zapraszamy, bo jest to znakomity sposób na spędzenie takiego niedzielnego przedpołudnia. Zapraszamy oczywiście tutaj rodziców z dziećmi, babcie, dziadków, opiekunów. To jest taka bardzo wartościowa forma spędzenia wspólnie czasu. No i wiadomo, czym skorupka za młodu, żeby pokazać dzieciakom naprawdę wartościowe animacje, żeby też wiedziały, że to nie tylko Disney, to jest animacja, prawda? Także wejściówki będą do odbioru w kasie Oscardu na ten seans.
2: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu OKFA mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Program Senior w roli głównej to inicjatywa edukacyjna odpowiadająca na najważniejsze wyzwania zdrowotne i społeczne współczesnych seniorów. Działania realizowane w ramach programu mają na celu zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dezinformacji, a także promowania aktywnego i odpowiedzialnego dbania o zdrowie. Spotkania z ekspertami, warsztaty praktyczne oraz działania edukacyjne stanowią ważny element wspierania seniorów w codziennym funkcjonowaniu i budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Inauguracja odbyła się 20 maja w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.
9: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Agnieszka Dybała-Kamińska.
10: Pani dyrektor, spotykamy się dzisiaj tutaj razem z dużą grupą seniorów. Dlaczego?
9: Ponieważ jak wiemy i wszędzie to jest dzisiaj w mediach mówione o tym, że nasze społeczeństwo się starzeje, a zatem zmieniają się też potrzeby, to starsze pokolenie dzisiaj emerytów musi chcieć się czuć potrzebne. To przecież ono nam stworzyło fundamenty w oparciu o które my dzisiaj funkcjonujemy. Natomiast rzeczywistość, która poszła bardzo do przodu, cyfryzacja, która poszła, świat, który się szybko zmienia, bo duże różnice kiedyś obserwowaliśmy średnio między wnukiem a babcią, czyli około 50 lat. Później na początku to nawet były wieki, potem to były stulecia, potem 50-lecia, a dzisiaj widzimy, że mentalność, cały świat się zmienia już w 10-leciu nie do poznania. Dzisiaj często 20-latek z 30-latkiem to już jest przepaść mentalnościowa, to jest inny świat. Dzisiaj osoby, które są emerytami, nie mogą czuć się wykluczeni. Oni przede wszystkim, że ich będzie coraz więcej z dwóch powodów. Jak widzimy, młode pokolenie nie chce mieć dzieci. W bardzo późnym wieku mają te dzieci. Ale i wydłuża nam się długość naszego życia, co jest bardzo fajne. I chodzi o to, żeby właśnie ten czas na emeryturze wykorzystać jak najbardziej do tego, żeby być sprawnym, a nie być uzależnionym od kogoś. Ale czeka tu wiele niebezpieczeństw. Mamy inną żywność. Trzeba umieć czytać etykiety, wiedzieć, jakie suplementy diety, żeby ich nie przedawkować. Mamy zagrożenia na wnuczka, czyli różne wynikające z tej cyfrowej przestrzeni. I właśnie w tym kontekście powstał taki program Inspekcji Sanitarnej Senior w roli głównej,
7: Tutaj chcemy troszeczkę inaczej zrobić. My zaprosiliśmy tych seniorów do siebie, żeby ta inspekcja sanitarna nie kojarzyła nam się tylko i wyłącznie z instytucją kontrolną, ale tak naprawdę chcemy ten program realizować we wszystkich gminach. Wysłaliśmy również do wójtów, do burmistrzów pisma, tak aby byli naszymi partnerami. Tym razem ich partnerstwo ma polegać na tym, zorganizujcie nam grupę, zorganizujcie nam miejsce, godzinę i temat, którymi są zainteresowani seniorzy, a nasi eksperci pójdą, dotrą do nich i wyedukują. I myślę, że to będzie też łączyło pokolenia, pokazywało inspekcję sanitarną jako jednostkę nie tylko kontrolną i rozwiejemy chyba te wątpliwości, których seniorzy mogą w tym życiu codziennym mieć, napotykać i szukać odpowiedzi i aby szukali tych odpowiedzi na tak zwanych stronach i z źródeł wiarygodnych, a nie z tych, jak wiemy, które niosą dzisiaj media społecznościowe, bo przecież również z tych mediów korzystają i te zagrożenia byśmy chcieli im właśnie pokazać.
10: No tak, nam młodszym czasami jest trudno rozpoznać w dzisiejszym świecie, co jest prawdziwe, a co jest wytworem sztucznej inteligencji, więc wyobrażam sobie, że dla emerytów takich zagrożeń jest jeszcze więcej. Czyli rozumiem, że to jest takie spotkanie edukacyjne, pierwsze z wielu.
7: Tak, jest to inauguracja tego programu. Chcemy pokazać, że taki program istnieje. Mamy nadzieję, że osoby te są z różnych tutaj gmin, w związku z powyższym wracając do swoich miejscowości. Mam nadzieję, że będą szerzyć tą wiedzę, wskazywać miejsca, ale też tutaj chcemy praktyczną. Chcemy zachęcić też te osoby, żeby nabyły jakieś umiejętności, dlatego dzisiaj mamy połączone to również z nauką udzielania pierwszej pomocy systemów AED, które dzisiaj powinniśmy wiedzieć, gdzie się w powiecie i mieście Koninie one znajdują i przede wszystkim umieć ich użyć na wypadek, oby nigdy nie było takiej okazji, ale myślę, że warto wiedzieć o tych systemach i warto chociaż jedno podejście, mam nadzieję, że dzisiaj wielu z nich właśnie to pierwsze podejście do tego systemu zrobi, żeby się nie bać w razie czego.
10: No tak, to jest wiedza niesamowicie potrzebna i taka, którą warto sobie przypominać, bo tą pierwszą pomoc w teorii każdy gdzieś tam kiedyś ćwiczył, czy to w szkole, czy na różnych kursach, no ale potem no niestety niepraktykowane to się zapomina, a tu trzeba podejmować decyzje odruchowo.
7: Dokładnie. Myślę, że w tej kwestii warto naszego dzisiejszego eksperta, panią Nikolę zapytać, która właśnie będzie praktycznego aspektu uczyć w praktyce, pokazywać to.
10: Ja tylko jeszcze się zapytam, czy jakieś gminy już odpowiedziały? Wiemy, że jakieś spotkania już gdzieś powoli są umawiane?
7: Tak, mamy już w piątek przyjadą do nas przedstawiciele, akurat chcą do nas przyjechać, też bardzo serdecznie zapraszamy. Możemy zwiedzać bazę laboratoryjną, czyli pokazywać tą inspekcję naprawdę z tej strony niekontrolnej, tylko tej, aby ten aspekt potrzeby tej instytucji jednak ludzie widzieli. Przyjeżdża gmina Golina, ale też już mamy zaproszenie zarówno na następny tydzień, jak i chyba też w piątek, ale i w czerwcu na początku już mamy gminę Sąpolno na dwóch różnych akcjach, także myślę, że kolejne gminy mamy za chwilę Dni Rodziny. Wiemy, że lato sprzyja też wielu imprezom na terenie różnych gmin i myślę, że to będzie okazja do wykorzystania tych naszych pracowników i naszej instytucji do niesienia tak praktycznej wiedzy, jaką chcemy dla tej grupy kierować.
10: No to niech ta wiedza się niesie. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
10: Tego rodzaju inicjatywy odgrywają istotną rolę w budowaniu świadomości zdrowotnej oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa osób starszych. Edukacja i profilaktyka skierowane do seniorów pomagają nie tylko zapobiegać zagrożeniom zdrowotnym, ale również wspierają aktywne i świadome uczestnictwo seniorów w życiu społecznym. Konińskie Centrum Kultury chce zapewnić końcówkę wiosny, którą z pewnością na długo zapamiętamy. Mają dla Państwa propozycje przygotowane przez Strefę Sowa oraz wyjątkowy jubileusz zespołu tanecznego Koda.
11: Alan Woźniak, organizator wydarzeń kulturalnych Konińskie Centrum Kultury.
10: Powiemy o wydarzeniach w Strefie Sowa i powiemy o wyjątkowej rocznicy. Od czego zaczynamy?
11: 30 maja, czyli w sobotę, odbędzie się Dzień Dziecka w Strefie Sowa. Edukatorki ze Strefy Sowa przygotowały specjalną grę, specjalną zabawę dla dzieci, grę z kartą agenta. Uczestnicy będą wykonywać zadania związane z eksperymentami i w majsterni Strefy Sowa. Dodatkowo dzieciaki będą mogły swobodnie eksplorować wszystkie te eksperymenty, które są pokazane i wszystkie rzeczy, które są w Strefie Sowa. 28 maja odbędzie się To, co znika, zostaje, to tytuł jubileuszowego spektaklu zespołu tanecznego Koda. KODA w tym roku, działająca wcześniej przy Końskim Domu Kultury, obecnie przy Końskim Centrum Kultury, obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia i z tej okazji przygotowała specjalny spektakl oparty na motywie Faz Księżyca. Jest to historia o przemijaniu, jest to historia o przemianie, jest to historia o transformacji, o tym, co przez te 10 lat się zmieniło. Wystąpią uczestnicy zajęć KODY, a także absolwenci tego zespołu. Choreografię przygotowała Klaudia Cembrowicz oraz Marta Mardzińska oraz tancerze zespołu KODA. Spektaklowi będzie towarzyszyć muzyka wykonana na headpanie. Spektakl 28 maja, w czwartek, 2 godziny o 17 i o godzinie 19.30.
2: Czy jest to biletowane?
11: Tak, bilety są do kupienia w kasie KCK oraz na stronie kckkonin.bilety24.pl.
2: Okej, okay, a jeżeli chodzi o osobę, czy jakieś zapisy obowiązują?
11: Obowiązują zapisy, wszystkie informacje na naszej stronie internetowej kckkonin.pl i zapisy pod numerem telefonu 63268-7736.
2: Warto w tę pogodną porę wyjść z domu i skorzystać z tego, co przygotowuje dla mieszkańców Konińskie Centrum Kultury.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
12: Kościelec. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku, w części prezbiterialnej zachowanego do dziś, romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie, poczynając od XIX wieku, archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano, był jak na swe czasy bardzo okazały i podniósł rangę wsi. Również w wiekach następnych, XI, XIV, Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI wieku przeniesiono do koła. W drugiej połowie XV wieku dożywotnią właścicielką koła Kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku Kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tak zwane domeny królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w Kościelcu ośrodek krzewienia kultury rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w Kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa. Gmina Kościelec to gmina wiejska, położona obecnie w województwie wielkopolskim, a w latach 1975-1998 w byłym województwie konińskim. Sąsiaduje z miastem Koło i gminami Koło, Dąbie, Brudzew, Władysławów, Krzymów i Kramsk. Odległość z Kościelca siedziby samorządu gminy do Poznania wynosi około 130 km, a do Konina 25 km. Specyfiką gminy Kościelec, położonej w powiecie kolskim, jest graniczenie z miastem Koło, które jest siedzibą władz samorządu miejskiego i powiatu. Na terenie miasta usytuowane są instytucje świadczące usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców gminy. Miasto Koło i gmina Kościelec są ze sobą powiązane gospodarczo poprzez rynek pracy i osadnictwo. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, która w Kościelcu krzyżuje się z drogą wojewódzką 470, Kościelec-Turek-Kalisz. Na terenie gminy znajduje się także węzeł Koło, zjazd z autostrady A2 do Koła i Turku. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Tekst ze strony kościelec.ug.gov.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Jako społeczeństwo ewidentnie cierpimy na znieczulicę społeczną. Gdy wydarzy się tragedia, słychać głośne, czemu nikt nie reagował. Więc o tym, jak mamy reagować, gdy na przykład widzimy osobę śpiącą na ławce w miejscu publicznym, rozmawiamy w siedzibie Straży Miejskiej w Koninie.
13: Komendant Straży Miejskiej w Koninie, Andrzej Andrzejewski.
10: No właśnie, tutaj troszeczkę sprawnie możemy przejść do drugiego tematu, czyli tematu, trochę nazwałbym to czasami znieczulicy społecznej, bo to jest chyba takie popularne stwierdzenie, które dobrze określa to, o czym chcemy teraz mówić, czyli jak mamy się zachowywać przy okazji, kiedy widzimy choć

0: naturalny sposób wymierają, tak, zmieniają miejsce pobytu, są dosyć mobilni, także czasami przemieszczają się do innych miast, ale cały czas, jak gdyby, powiem nieładnie, inwentaryzujemy, tak, te osoby wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, gdzie na bieżąco pracownicy socjalni jakby też obserwują te osoby. My cały czas zgłaszamy również w kontakcie z policją, tak, z dzielnicowymi policji. Mamy cały czas jakby podgląd, kto nam się porusza, gdzie się przemieszcza. Tak jak pan wspomniał, oni przede wszystkim wybierają sobie jakieś miejsca własne, które są im wygodne, tak? Bo kiedyś mieliśmy też bardzo często siedzących bezdomnych na skwerze przy Domu Kultury, tak? Tam nam naturalnie wymarli ci bezdomni i teraz takie miejsce, to co pan wspomniał, przy ulicy Dworcowej 15, Galerii Dekada, tam się pojawiają. My te działania żeśmy tam zintensyfikowali, ponieważ tych sygnałów jest więcej i nasza obecność tam codziennie, patrol, który zaczyna o 6:30, przejeżdża przez te miejsca. My tam sprawdzamy nie tylko, czy leżą bezdomni, ale również czy nie zaśmiecają, bo tam dosyć dużo śmieci też powstaje, tak, bo tam są czasami wielogodzinne jakieś nasiadówki teraz, bo pogoda pozwala. Sam wczoraj jechałem po 21 i zauważyłem leżącego też bezdomnego na ławeczce. Oczywiście zaraz tam jakaś interwencja nastąpiła, tak, policja podjechała i sprawdziła tego pana, dlaczego leży. Generalnie z bezdomnymi, jak państwo wiecie albo nie wiecie, jest taki problem, że interweniować bezpośrednio nie można, kiedy on siedzi na ławce, tak? Jeżeli on nie stwarza żadnego problemu, to on jest takim zwykłym obywatelem jak każdy z nas, tak? Tylko nie posiadający domu, z różnych powodów znalazł się w tej bezdomności. Tak, czasami dosyć duże zobojętnienie jest takiej osoby i w tym momencie no, nie za bardzo możemy mu coś zrobić. Możemy się zapytać, tak, spisać go, wiedzieć, że gdzie on jest, tak, i w jaki sposób mu pomagać. My w okresie letnim staramy się pytać, podjeżdżać oczywiście, czy jakiejś wody nie potrzeba, tak, czy w jakiś inny sposób nie pomóc, czy nie potrzebuje pomocy lekarskiej. Ostatnio żeśmy jednego bezdomnego właśnie przy ulicy Dworcowej zawieziono do szpitala. Nas strażnik tam zainterweniował, policja go przewiozła, ponieważ często znajdują się w takim stanie zarobaczenia, tak, gdzie trzeba interwencji szpitala, oni o to nie dbają. Także tutaj generalnie, jeżeli państwo słuchacze widzą, że ktoś leży, tak, bezpośrednio leży na ławce, to należy powiadomić policję, oczywiście 112, albo do nas bezpośrednio 986, my odbieramy i oczywiście ta interwencja jest wtedy szybsza, tak, jeżeli on się kładzie na ławkę, a nas w tym momencie nie ma, bo niestety tych patroli aż nie ma aż tyle, bo my na jednej zmianie mamy w okresie letnim na przykład jeden patrol, który nie jest w stanie całego miasta jednocześnie sprawdzać, tak? Także my jesteśmy na interwencji, oczywiście na telefon przybywamy i działamy. Także tutaj te służby wszystkie są zorientowane na pomoc. Odbywają się spotkania okresowe, posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, tak, dotyczące bezdomnych. W okresie zimowym też pomagamy, dając ciepłą odzież. Oczywiście to jest tylko ta pomoc tak zwana niskoprogowa, czyli możemy dać posiłek, ubranie, wodę, tak, czyli te podstawowe elementy. Jeżeli jest taka potrzeba, zawieziemy do szpitala i wtedy jest udzielana pomoc medyczna, ale to w takiej ostateczności. Tak. Jeżeli można karać takie osoby, policja często mandatuje takie osoby, no ale oczywiście oni są bez finansów, także ten mandat jakby jest zawieszony w powietrzu, ponieważ nie zapłacą tego mandatu. Działa pewnie prewencyjnie, może troszeczkę postraszyć, tak, ale on na pewno nie zostanie opłacony, ale działamy w ten sposób, że no, pomagamy im, wyciągamy ich gdzieś, zawozimy do szpitala, jeżeli jest taka pomoc potrzebna i wyprowadzamy, tak, ubieramy często go, służby, które są do tego w mieście predestynowane, tak, wykąpią, ubiorą i jak gdyby dadzą jeść, tak, czyli te niskoprogowe działania są zawsze prowadzone przez te wszystkie służby.
1: No właśnie, tym bardziej warto we wakacje, w taki okres letni się na tym skupić, no bo mamy upały, nie trudno zdrowemu człowiekowi chociażby o udar, a dla takiej osoby bezdomnej, która zaśnie gdzieś tam na ławce, no to może się to skończyć tragicznie, więc zawiadomić właśnie Straż Miejską, policję, a jak taki patrol podjedzie, potem zawiadomi ewentualnie karetkę, no to możemy komuś uratować.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Bóg w powiecie poznańskim. Gmina położona jest około 30 km na zachód od Poznania i zajmuje obszar 90 km kwadratowych. Początki miasta sięgają XIII wieku. Bóg prawa miejskie otrzymał od księcia Przemysła II w 1280

0: 1939 roku. Pamiątką po tych czasach jest kwadratowy rynek i regularny układ średniowiecznych uliczek. Spacerując po Bukowskiej Starówce, warto zobaczyć drewniany kościółek pod wezwaniem Świętego Krzyża z 1760 roku, neoromańską synagogę z roku 1883 i szpital Stanisława Reszki fundowany w 1600 roku. Perełką bukowskiej architektury jest fara pod wezwaniem Świętego Stanisława biskupa i męczennika, której projekt powstał w pracowni Karla Fryderyka Schinkla. Tuż przy warze znajduje się ogród pamięci, w którym odnaleźć można tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym i zasłużonym bukowianom. Wśród nich znajdują się te poświęcone m.in. błogosławionemu ojcu Rafałowi Chylińskiemu, rektorowi Uniwersytetu Krakowskiego Andrzejowi z Buku, Stanisławowi z Buku, skryptorowi Gradału Jana Olbrachta, czy też doktorowi Władysławowi Niegolewskiemu, powstańcowi styczniowemu i działaczowi niepodległościowemu. Skarbem dla amatorów wędkarstwa i aktywnego wypoczynku jest leżące na terenie gminy, a liczące 213 hektarów, jezioro Niepruszewskie. W ostatnich latach przy udziale środków unijnych rozbudowano infrastrukturę turystyczną przy plaży w Niepruszewie, która wzbogaciła się m.in. o marinę wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego, toalety, przebieralnie, a także drobne elementy infrastruktury sportowej. Do Buku najlepiej zawitać latem, kiedy to w gminie organizowanych jest wiele imprez plenerowych, to jest święto Junka z Buku, pożegnanie lata czy połączona z rajdem turystycznym pieczona pyra. Najważniejszą z nich jest festyn Junka z Buku, trwające 3 dni święto regionalne, na program którego składają się koncerty oraz imprezy sportowe, turystyczne i rozrywkowe. Nad jeziorem odbywa się uroczystość Nocy Świętojańskiej. Impreza zwana Sobudką wywodzi się z pogańskich obrzędów Słowian. Odprawiana jest w porze letniego przesilenia słońca. W Wigilię Dnia Świętego Jana Chrzciciela na wzgórzach i leśnych polanach palono wielkie ogniska, sobudki. Wokół ognisk tańczyły biało ubrane dziewczęta i śpiewały pieśni miłosne. Czytamy na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Odkrywka Pątnów. Po wybudowaniu elektrowni Konin w 1958 roku oraz elektrowni Pątnów w latach 1967-69 nastąpił wyraźny wzrost zapotrzebowania na węgiel. Konieczne okazało się uruchomienie kolejnych odkrywek. Jako pierwsza powstała odkrywka Pątnów, która rozpoczęła eksplorację węgla w 1962 roku, zakończyła ją w 2001. W tym czasie wydobyto prawie 130 milionów ton węgla. Aby sprostać potrzebom elektrowni i zwiększyć wydobycie, zakupiono nowe maszyny. Koparki RS-400 i D-1120 oraz zwałowarkę AS-1120. Na odkrywce Pątnów do 1996 roku najdłużej w kopalni Konin działało odwodnienie podziemne. Pracowały tam 4 szyby główne o głębokości 38 do 69 metrów. Podziemne chodniki odwadniające na Pątnowie miały łącznie długość 102 km. W całej kopalni ich długość przekraczała 370 km. Obecnie odwodnienie złoża prowadzone jest za pomocą studni głębinowych. Teren po odkrywce Pątnów został poddany rekultywacji o kierunku leśnym i rolnym. W wyrobisku końcowym powstał zbiornik wodny o powierzchni 360 hektarów, który dziś stanowi własność prywatną. Czytamy na kwpkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Stęszew w powiecie poznańskim. Powierzchnia gminy wynosi ponad 17 tysięcy hektarów. Jest to gmina w przeważającej części rolnicza. Bliskość Poznania oraz korzystne położenie komunikacyjne przy drogach krajowej nr 5 prowadzącej do Wrocławia oraz drogi nr 32 do Zielonej Góry sprawia jednak, iż gmina coraz intensywniej się rozwija. Jest to kraina niezwykle atrakcyjna turystycznie. Lodowiec skandynawski pozostawił po sobie lekko faliste i pagórkowate tereny z malowniczo rozrzuconymi jeziorami i lasami. Urokliwy krajobraz zachęca do spędzania wolnego czasu na pieszych wycieczkach, a także sprzyja uprawianiu turystyki wodnej. Można także zwiedzać tutaj liczne zabytki architektury, głównie sakralnej. Atrakcyjne turystycznie położenie gminy daje impuls do rozwoju działalności usług hotelarskich. Turyści znajdą tu zarówno hotele o wysokim standardzie, jak również niewielkie gospodarstwa agroturystyczne, w których można wypocząć w ciszy z dala od miejskiego zgiełku wielkiego miasta. Gmina od lat korzysta z możliwości, jakie daje turystyka biznesowa. Firmy znajdują to idealne warunki do organizowania bankietów, imprez okolicznościowych, konferencji i seminariów. Atrakcją wieczorów są ogniska z pieczeniem barana czy prosiakiem. Można także skorzystać z sauny, pograć w tenisa bądź udać się w plener na przejażdżkę bryczką. Wspaniałe pałace, które zostały zaadaptowane na luksusowe hotele, przyciągają turystów z kraju i z zagranicy. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawia, że pracownicy rodzimych i zagranicznych firm podczas podróży służbowych, konferencji czy seminariów łączą pracę zawodową z wypoczynkiem. Ciekawostką dla miłośników zanikających instrumentów jest działająca w Stęszewskim Domu Kultury młodzieżowa kapela dudziarska Koźlary. Kultywuje ona tradycję gry na dudach wielkopolskich, instrumencie niegdyś bardzo popularnym, obecnie niemal całkowicie zapomnianym. W repertuarze kapeli są kolędy, polka koszalińska i polka powitalna oraz tradycyjna muzyka dudziarska. Młodzi ludzie występują w strojach z okolic Buku i Stęszewa. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim. Gmina Tarnowo Podgórne graniczy od zachodu z Poznaniem i zajmuje powierzchnię 101 km2. Doskonała lokalizacja oraz świetna infrastruktura stwarzają szczególnie korzystne warunki dla inwestorów. Znajduje to odzwierciedlenie w poziomie zatrudnienia. Poziom bezrobocia w gminie jest najniższy w Wielkopolsce. Zwłaszcza przebieg trasy A2 łączącej Poznań z Berlinem i Warszawą wpływa na duże zainteresowanie przedsiębiorców ziemiami Tarnowa Podgórnego. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ponad 2000 podmiotów gospodarczych. Obok wielkich, cieszących się uznaniem i świetnie prosperujących w kraju koncernów, istnieją tu także mniejsze, działające w skali lokalnej przedsiębiorstwa. Powszechnie znana Wielkopolanom jest oferta turystyczno-rekreacyjna Tarnowa Podgórnego, w ramach którego zaplanować można wypoczynek nad brzegami jeziora Lusowskiego i Kierskiego. Wyznaczone szlaki pozwolą przemierzyć pieszo zakątki gminy, w których nie brak zabytkowych obiektów, takich jak kościół i neogotycki pałac w Lusowie. Dolina rzeki Samy to obfitujący w rzadkie gatunki roślin obszar chronionego krajobrazu. Bogata jest oferta kulturalna domów kultury w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym, adresowana zarówno do dzieci, jak i poszukujących estetycznych wrażeń dorosłych. Plastyczne, fotograficzne i muzyczne pasje może rozwijać tu każdy. Sławą cieszy się dziecięca grupa Stonoga, choć nie mniej powodów do dumy mieszkańcom gminy przysparza folklorystyczny zespół Lusowiacy. Wymyślne układy choreograficzne tańców oraz uroda prezentującej się w barwnych strojach młodzieży przyciąga na ich występy rzesze widzów. Nieco starsi członkowie zespołu inscenizują w rodzajowych scenkach dawne obrzędy, takie jak kiszenie kapusty czy wielkanocny dyngus. Urzeczone ludową tradycją obecną w strojach i tańcach są również dzieci tworzące zespół Modraki. Z myślą o nich organizowana jest corocznie impreza Teatr w każdej wiosce, pozwalająca rozwijać estradowe i aktorskie umiejętności małych mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Propozycją dla melomanów są cyklicznie odbywające się lusowskie poranki muzyczne. Dźwięki klasycznych utworów rozbrzmiewają w murach miejscowego kościoła, gromadząc w niedzielne przedpołudnie całe rodziny. Stałym elementem programu jest koncert organowy, któremu towarzyszy występ solistów, chórów lub orkiestry kameralnej w drugiej części imprezy. Podczas plenerowych festynów można posłuchać też brzmienia instrumentów dętych, na których z zapałem i pasją grają tworzące prawdziwą orkiestrę dzieci. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Swarzędz w powiecie poznańskim. Gmina Swarzędz graniczy z Poznaniem od strony wschodniej. Mimo wielowiekowej historii, jak i administracyjnej odrębności, dynamiczny rozwój Swarzędza i Poznania sprawia, że Swarzędz z naturalnych względów staje się częścią metropolii poznańskiej. Dobrze rozwinięte połączenie komunikacyjne z Poznaniem oraz z resztą kraju są niewątpliwym atutem Swarzędza. Oprócz dojazdu samochodem, połączenie z centrum Poznania w ciągu kilkunastu minut zapewnia komunikacja miejska oraz kolej. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne. Drogi krajowe numer 92, czyli połączenie z autostradą A2, oraz numer 5, Poznań-Gnieźno, a także szlak kolejowy Berlin-Poznań-Warszawa, co korzystnie wpływa na rozwój Swarzędza. Miasto zajmuje powierzchnię 8 km2, a cała gmina z 20 wsiami sołeckimi 101 km2. Pierwsza wzmianka o Swarzędzu w źródłach pisanych pojawia się w roku 1366. Od drugiej połowy XIV wieku Swarzędz był dobrze rozwiniętą osadą wiejską leżącą na szlaku z Poznania na Mazowsze. Na przełomie XVI i XVII wieku wieś Swarzędz przeszła w ręce wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego, który w 1638 roku ulokował na jej gruntach miasto pod nazwą Grzymałów od herbu rodowego Grzymała. Początkowo miasto z przeważającą ludnością pochodzenia niemieckiego, żydowskiego funkcjonowało obok wsi Swarzędz. Jednakże z biegiem czasu wieś i miasto złączyły się w jeden organizm miejski, zachowując historyczną nazwę Swarzędz. Przez stulecie zmieniał się udział ludności polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Od początku istnienia miasta rozwijało się tu rzemiosło. W XVII wieku powstał cech wspólny kupców i rzemieślników. Miasto było wówczas jednym z ważniejszych ośrodków włókienniczych w Wielkopolsce. Koniec XIX wieku to okres największego rozkwitu swarzędzkiego stolarstwa. Wtedy to powstały dziesiątki nowych warsztatów. W 1934 roku odbyły się pierwsze swarzędzkie targi meblowe. Natomiast od 1936 roku do dnia dzisiejszego swarzędzki cech stolarzy wystawia meble we własnym pawilonie przy ulicy Wrzesińskiej. W okresie powojennym, aż do lat 90. XX wieku, Swarzędz był jednym z największych ośrodków meblarskich w Polsce ze znanymi zakładami swarzędzkich fabryk mebli. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Pobiedziska w powiecie poznańskim. Pobiedziska to największa gmina powiatu poznańskiego o powierzchni 18 tysięcy hektarów. Gmina nie graniczy bezpośrednio z Poznaniem. Położona jest na północny wschód od gmin Czerwonak i Swarzędz. Pobiedziska leżą na szlaku piastowskim, który związany jest z początkami państwa polskiego i władającą ziemiami polskimi w okresie wczesno-średniowiecznym, X wieku, dynastią Piastów. Przebieg szlaku wytaczają najważniejsze polityczne ośrodki Polski piastowskiej. Ciekawe jest ukształtowanie terenu gminy. Część północno-zachodnią oraz pas środkowy zajmuje równina, natomiast w północno-wschodniej części znajdują się wysoczyzny morenowe płaskie i faliste, zbudowane z piasków oraz glin zwałowych. Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny gminy zostały włączone do dwóch parków krajobrazowych – Puszcza Zielonka oraz Park Promno, który prawie w całości znajduje się na obszarze gminy. Pamiątki piastowskiej historii oraz walory krajobrazowo-przyrodnicze wyznaczyły kierunek rozwoju gminy w stronę turystyki i rekreacji. Turystów przyciąga czyste środowisko, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, plaże nad jeziorami, ośrodki jeździeckie oraz baza sportowo-turystyczna, pola namiotowe, pensjonaty, hotele. Wspaniałe centrum edukacyjno-konferencyjne w Pałacu w Krześnicach, jednym z najpiękniejszych zabytków romantycznej architektury neogotyckiej, kusi otaczającymi stawami i malowniczym parkiem. Gminę swoimi występami rozsławia zespół pieśni i tańca Wiwaty. Przedstawia publiczności folklor różnych regionów Polski, a cudzoziemcom przybliża polską muzykę ludową. Zespół Wiwaty w swoim repertuarze prezentuje również widowiska związane z ludowymi zwyczajami. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Strzałkowo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i gminy Słupca. Najstarsze wzmianki o istnieniu miejscowości sięgają 1136 roku, kiedy w 1815 roku na wschód od Strzałkowa wytyczono granicę rosyjsko-niemiecką. Wieś, w której znajdowało się przejście graniczne, zaczęła się szybko rozwijać.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Kazimierz. Eksploracja węgla na odkrywce Kazimierz trwała od 1965 do 2011 roku. Odkrywka czerpała ze złoża Pątnów 3, z którego wydobyto 131 milionów ton surowca. Obszar eksploracji podzielony był na dwa pola. Kazimierz Południe, tam wydobycie zakończono w 1997 roku, oraz Kazimierz Północ, który działał do roku 2011. Na odkrywce Kazimierz, jako pierwszej w kopalni Konin, do odstawy nakładu i węgla zastosowano układ technologiczny KTZ – koparka, taśmociąg, zwałowarka. Nowa technologia zwiększyła czas pracy koparek i zwałowarek. Redukowała koszty utrzymania torów kolejowych, zmniejszała zużycie energii elektrycznej i znacznie skracała czas transportu. Wprowadzono ją zatem na pozostałych odkrywkach. Zrekultywowany teren po odkrywce Kazimierz Południe zajmuje 110 hektarów. Powstał tam zbiornik wodny o powierzchni 65 hektarów, podzielony na dwie części, którego skarpy umocniono geowłókniną i geokratą. Na obszarze zrekultywowanego zwałowiska wewnętrznego tej odkrywki znajduje się lotnisko Aeroklubu Konińskiego. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu po odkrywce Kazimierz Północ, w jej wyrobisku końcowym, utworzony został akwen o powierzchni 520 hektarów. Czytamy na kwp.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Orchowo jest wysuniętą najdalej na północ częścią powiatu słupeckiego i jednym z najpiękniejszych zakątków województwa wielkopolskiego. Bogactwo czystych jezior i wspaniałych lasów przyciąga szczególnie latem wielu turystów, nie tylko z Polski. Wielohektarowe lasy to nieodparta pokusa dla myśliwych i zbieraczy owoców runa leśnego.
1: Naturalnie, że lokalnie.
0: Obszar goplańsko-kujawski zajmuje powierzchnię 5789 hektarów. Zachodnia granica obszaru zaczyna się przy ujściu kanału Morzysławskiego w Dolinie Warty i biegnie wzdłuż kanału na północ poprzez Jezioro Gosławskie, miejscowość Ślesin i inne. Po Jeziorze Kujawsko-Pomorskie, zataczając koło do Doliny Warty w miejscowości Koło. Obszar ten należy do Pojezierza Kujawsko-Pomorskiego, obejmuje tereny o różnej genezie. W jego granicach znajduje się strefa marginalna ostatniego glacjału oraz fragmenty terenu objęte zlodowaceniem środkowopolskim. Zmiany te najbardziej dostrzegalne są w okolicach miejscowości Mąkolno. Pozostały teren z rzeźbą młodoglacjańską to rynny polodowcowe z jeziorami, to jest Ślesińskim, Licheńskim i Lubstowskim, falista morena denna z górnym odcinkiem Noteci, niewielkie płaty piasków sandrowych w okolicach Brdowa i Piotrowic oraz skupienia form szczelinowych. Tereny te sąsiadują, a tym samym i kontrastują z płaskim obniżeniem kramskim, wyrzeźbionym przez cofające się wody lodowca północnopolskiego. Wśród rozległych płaskich łąk tkwią ostańce wysp wysoczyznowych o stromych zboczach. Ten rozległy obszar ma bardzo urozmaiconą rzeźbę. Dostrzeżemy tutaj liczne jeziora, doliny rzeczne, obniżenia z niewielkimi lasami i zadrzewieniami. Dominują tu siedliska grądów ubogich. W okolicach Kramska spotyka się siedlisko łęgu wiązowo-jesionowego. W dolinach rzek i rynnach jezior łęgi jesionowo-olszowe i olesu, a w okolicach jeziora Mąkolno skupiska dębu. Ogólnie obszar ten charakteryzuje się niską lesistością. W okolicach Woli Podłężnej i Grąblina rosną kilkudziesięcioletnie dąbrowy wymieszane z uprawami sosnowymi, z grabem, jarzębiną. Podobne skupisko leśne znajdziemy na północ od Lichenia Starego. W znacznej mierze dominuje stary iglasty drzewostan, towarzyszą mu również młodniki. W obrębie obszaru chronionego znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Leśny, Kawęczyńskie Brzęki oraz Nadgoplański Park Tysiąclecia. Krajobraz urozmaicają licznie występujące jeziora pochodzenia naturalnego oraz tak zwane torfianki powstałe po eksploatacji torfu. Taka rzeźba terenu jest efektem strefy marginalnej lądolodu. Wokół jezior i oczek wodnych występuje bujnie rozwijająca się roślinność szuwarowa i błotna. W miejscowości Mąkolno znajduje się drewniany kościół z XVII wieku, natomiast w oddalonym o kilka kilometrów Lubstowie neoklasycystyczny pałac oraz barokowy kościół. Na szczególną uwagę zasługuje sanktuarium maryjne znajdujące się w miejscowości Licheń Stary. Warto odwiedzić barokowy kościół z klasztorem ojców Paulinów w Brdowie. Kościół neogotycki wraz z drewnianą kaplicą z XVII wieku w miejscowości Sząpolno, a także kilkanaście parków podworskich rozsianych na terenach rolniczych znajdujących się w obrębie obszaru goplańsko-kujawskiego. Bogactwo jezior pozwala na wykorzystanie tych terenów w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Ośrodki wypoczynkowe rozlokowane są w zachodniej i północnej części w gminach Skórzk, Ślesin i Sząpolno. Czytamy na powiat konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Dopiewo w powiecie poznańskim. Gmina Dopiewo położona jest przy zachodniej granicy Poznania i jest z nim doskonale skomunikowana. Dojazd do centrum zajmuje niespełna 20 minut, do lotniska Ławica zaledwie 10. Ponadto w pobliżu znajdują się węzły autostrady A2 Bóg 9 km i Głuchowo 6 km. Urokliwe zabytki architektury świeckiej i sakralnej i naturalne piękno przyrody, m.in. rezerwat ornitologiczny w Trzcielinie czy Żarnowieckie Źródełko, w harmonijny sposób łączą się tu z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego. Centrum Życia Społecznego i Kulturowego stanowi od ponad 60 lat Gminna Biblioteka Publiczna, proponując różnorodny program wydarzeń, m.in. koncerty, spotkania autorskie czy imprezy plenerowe. Wśród osób ceniących sobie aktywne spędzanie czasu, uznaniem i popularnością cieszy się boisko Orlik 2012, nowoczesna hala sportowa, siłownia i sala do aerobiku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Działania proinwestycyjne związane z ochroną środowiska i edukacyjne podejmowane przez gminę Dopiewo zostały zauważone i docenione w ogólnopolskich konkursach m.in. gmina Fair Play, Przyjaźni Środowisku czy Teraz Polska. Czytamy na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Mieszkanie pracownia Kazimiery i Łakowiczówny w Poznaniu. To niewielkie muzeum utworzone w mieszkaniu poetki w pierwszą rocznicę jej śmierci 16 lutego 1984 roku. By zachować cząstkę jej świata, pozostawiono na swoim miejscu sprzęty, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy wypełniające wnętrze. Przybyła tylko ekspozycja biograficzno-literacka. W gablotach znajdują się m.in. fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oksfordzie, pierwsze wydanie Ikarowych lotów z 1911 roku, debiutu książkowego i Łakowiczówny. Emblematy uzyskane przez poetkę pracującą jako siostra miłosierdzia podczas I wojny światowej. Lata międzywojenne obrazują fotografie i fotokopie dokumentów ukazujące jej pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Oddzielne miejsce przeznaczono na odznaczenia i nagrody poetki, a wśród nich dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Nie zabrakło także fotokopii fragmentów przemówień, listów poetki pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza. Znajduje się tu również gablota z maską pośmiertną i łakowiczównę, wykonaną przez Józefa Petruska, oraz jej portret, namalowany przez Jadwigę Łubowską. W przedpokoju urządzona została ekspozycja części dorobku wydawniczego poetki. Tutaj również eksponowana jest jej rzeźba portretowa, będąca pracą dyplomową Włodzimierza Tadyszaka z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na ścianie frontowej kamienicy widnieje tablica pamiątkowa zaprojektowana przez artystę plastyka Józefa Stasińskiego. To jedyne biograficzno-literackie muzeum w autentycznym mieszkaniu twórcy. Mieszkanie, pracownia Kazimiery i Łakowiczówny oferuje zajęcia oraz oprowadzania tematyczne dla zwiedzających w każdym wieku. Na najmłodszych czeka ilustrowana opowieść o życiu pisarki, która odbywała wiele dalekich podróży. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję wysłuchać narracji o życiu codziennym i Łakowiczówny w otoczeniu mebli i bibelotów, które do niej należały. Ofertę wzbogacają także zajęcia, podczas których zrekonstruowane zostaną kontakty towarzyskie i Łakowiczówny. Poetka skupiała bowiem wokół siebie najważniejsze i najciekawsze osobistości swego czasu. Seniorów muzeum zaprasza ponadto do sentymentalnej podróży w czasie do dawnego Poznania. Można wówczas przyjrzeć się archiwalnym fotografiom różnych miejsc na mapie stolicy Wielkopolski. Wśród nich są takie, które artystka uwielbiała, ale także te, których bezwarunkowo unikała. Osoby, które chciałyby odwiedzić i Łakowiczówne po raz pierwszy, muzeum zaprasza na oprowadzanie ogólne, zbierające najważniejsze fakty z nieprawdopodobnej i zbudowanej z tajemnic biografii pisarki. Rozszerzenie tego zagadnienia stanowi oprowadzanie tematyczne, które prezentuje stosunek Iły do polityki oraz historii. Czytamy o tym na www.bracz.edu.pl.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Historia drugiego liceum w Koninie. Początki naszej szkoły sięgają czerwca 1965 roku, kiedy to przyjęto do dwóch klas liceum ogólnokształcącego w Morzysławiu 88 uczniów. Kadrę nauczycielską stanowili wówczas wykładowcy liceum pedagogicznego pod kierownictwem dyrektora magistra Jana Janusa. Już w następnym roku szkolnym 1966-1967 liczba uczniów wzrosła do 219, co wynikało z przeniesienia niektórych klas z liceum ogólnokształcącego w Starym Koninie. Wtedy też zatrudnieni zostali pierwsi nauczyciele na pełnych etatach. Bardzo ważny okazał się rok 1967-1968. Wtedy to powstało czteroletnie liceum ogólnokształcące na bazie ośmioletniej szkoły podstawowej. Do naszego liceum przyjęto wówczas 120 uczniów. W maju 1968 roku mury opuścili pierwsi absolwenci. W 1969 roku zakończyło swoją działalność liceum pedagogiczne. Po odejściu jego absolwentów zmieniono nazwę szkoły. Od tej pory staliśmy się drugim liceum ogólnokształcącym. Jego dyrektorem został magister Zdzisław Maciejewski. 11 października 1973 roku drugiemu liceum ogólnokształcącemu nadano imię generała Karola Świerczewskiego Waltera. W roku szkolnym 1975-1976 obok klas liceum ogólnokształcącego utworzono Studium Wychowania Przedszkolnego, do którego przyjęto 77 dziewcząt. Nazwę szkoły przekształcono na Zespół Szkół Ogólnokształcących. W 1982 roku raz jeszcze przemianowano szkołę na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych po utworzeniu dwuletniego policealnego studium nauczycielskiego. Swoją siedzibę Morzysław II Liceum Ogólnokształcące opuszcza w roku 1988. Od 1 września przenosi się do budynku przy ulicy 11 listopada, wówczas 22 lipca 7a. Dla tych absolwentów, którzy zdawali maturę jeszcze w Morzysławiu, właśnie tamten budynek i tamto miejsce będzie zawsze ich szkołą. Trudno się zresztą dziwić. Morzysław miał swoje miejsca. Dziedziniec obsadzony głogami, ogródek, boiska i stadion, sklep, kościół, a wreszcie wspaniałą aleję topolową, którą codziennie przez wiele lat zdążały do szkoły kolejne roczniki. To wąskie korytarze, rzędy staroświeckich drewnianych drzwi i piece kaflowe na początku lat 80. zamienione na koloryfery. Szkoła tętniła od rana do wieczora życiem. Uczestniczyła też aktywnie w życiu Konina. 1 września 1988 roku rozpoczyna się nowy etap w dziejach szkoły. W budynku przy ulicy 11 listopada kontynuują naukę ci, którzy rozpoczęli ją w Morzysławiu, ale także pojawiają się pierwsze roczniki kojarzące szkołę z obecną siedzibą. Z inicjatywy uczniów i nauczycieli jesienią 1989 roku zostaje odwołany dotychczasowy patron. Przez pierwsze 2 lata liceum dzieli budynek ze szkołą podstawową, przeniesioną później na zatorze. Nowy budynek 2. liceum ogólnokształcącego ma zupełnie inny charakter niż Morzysław. Nie ma tutaj tak ładnego otoczenia czy zieleni, chociaż za kilka lat to się zmieni, ponieważ klasy pierwsze od 2004 roku zapoczątkowały tradycję sadzenia drzewek na powitanie. Ale mamy kompleks boisk. Jest też forum, jedyne w swoim rodzaju miejsce spotkań towarzyskich na każdej przerwie, gry w piłkę, happeningów, koncertów. W latach 90. szkoła unowocześnia się, powstają pracownie komputerowe, a w roku 2001 zostają oddane do dyspozycji uczniów 2 pracownie multimedialne. Rok 2002 przynosi kolejną zmianę w nazwie szkoły. Obecnie jest to 2. liceum. Z inicjatywy uczniów i nauczycieli w 2004 roku w wyniku plebiscytu nowym patronem zostaje Krzysztof Kamil Baczyński, poeta i żołnierz, przedstawiciel pokolenia Kolumbów. Rok 2004-2005 był dla nas szczególnie ważny. Upłynął pod znakiem przygotowań do nadania szkole imienia i sztandaru oraz jubileuszu 40-lecia istnienia szkoły. 23 kwietnia uroczyście przyjęliśmy imię nowego patrona, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, i otrzymaliśmy sztandar, częściowo sfinansowany ze sprzedaży specjalnych cegiełek. W uroczystości obok zaproszonych gości wzięli udział także nasi absolwenci, którzy mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami. Jednym z najnowszych naszych osiągnięć jest pracownia wiedzy o kulturze, która pełni też rolę sceny, estrady i salonu wystawienniczego. Czytamy na www.drugieliceum.lm.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Powicki Park Krajobrazowy. Data utworzenia 1998 rok. Powierzchnia 24887 hektarów. Cele ochrony: zachowanie krajobrazu młotoglacjańskiego o dużym zróżnicowaniu form, którego główny element stanowi zespół kilkunastu jezior polodowcowych, przeważnie o charakterze rynnowym, w tym największe jeziora regionu: Powickie i Niedzięgiel, ze zbiorowiskami podwodnych łąk ramienicowych, licznymi gatunkami ryb i dogodnymi warunkami do bytowania ptaków. Ochrona stanowisk rzadkich roślin wodno-błotnych. Położenie fizyczno-geograficzne: po Jeziorze Gnieźnieńskie, równina wrzesińska. Położenie administracyjne: powiat gnieźnieński, gmina Witkowo. Powiat koniński, gminy Kleczew i Wilczyn. Powiat słupecki, gminy Orchowo, Ostrowite, Powic i Słupca. Położenie i krajobraz. Powicki Park Krajobrazowy leży w północno-wschodniej Wielkopolsce. Większa część chronionego obszaru położona jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Gnieźnieńskie. Natomiast fragmenty na zachodzie i południowym zachodzie wchodzą w skład równiny wrzesińskiej. Rzeźba terenu ma charakter młodoglacjalny i obejmuje liczne zróżnicowane formy: rynny polodowcowe, moreny czołowe i denne oraz równiny sandrowe. Najważniejszym elementem decydującym o charakterze krajobrazu parku jest zespół dużych, głębokich jezior polodowcowych. Część z nich charakteryzuje się urozmaiconą malowniczą linią brzegową. Na niektórych znajdują się wyspy. Wśród tutejszych jezior na uwagę zasługują zwłaszcza akweny zaliczane do największych: Jezioro Powickie, Jezioro Niedzięgiel i najgłębszych: Jezioro Powickie, Jezioro Budzisławskie. Nie brak również licznych małych zbiorników, podmokłych obniżeń i oczek wodnych otoczonych roślinnością wodno-błotną, które stanowią istotne urozmaicenie krajobrazu rolniczego. W granicach parku nie ma dużych ośrodków miejskich i przemysłowych. Przy większych kąpieliskach powstało kilka dużych kompleksów rekreacyjnych, a wzdłuż wielu jezior wydzielono szereg działek rekreacyjnych z zabudową letniskową, co ma niekorzystny wpływ na walory krajobrazu i utrudnia dostęp do linii brzegowej. W krajobrazie przeważają tereny rolnicze, ponad 45% powierzchni. Znaczące obszary, około 30% powierzchni parku, zajmują również tereny leśne. W powiecie konińskim warto zobaczyć rozległe, zamarznięte i puste powierzchnie największych jezior Wielkopolski w zimowej szacie. Podwodne łąki ramienicowe oraz wiele gatunków ryb, w tym sieje i sielawy, podczas nurkowania w czystych wodach jeziora Budzisławskiego. Stada ptaków odpoczywające na powierzchni dużych akwenów podczas wiosennych i jesiennych przelotów. Niepozorne selery błotne, które mają tu jedno ze swych nielicznych stanowisk w Wielkopolsce. Zabytkowe cmentarze ewangelickie stanowiące pamiątkę po dawnych mieszkańcach tych ziem. Warto odwiedzić Izbę Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym z odrestaurowanym zabytkowym wiatrakiem i ciekawymi zbiorami regionalnymi. Skansen archeologiczny w Mrówkach z grodem stożkowatym, na którym znajduje się wieża strażnicza służąca jako wieża widokowa. Warto przeżyć przyrodniczy spacer ścieżką dydaktyczną Mrówki albo przygodę z przyrodą na ścieżce dydaktycznej o tej samej nazwie. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Czerwonak w powiecie poznańskim. Gmina Czerwonak położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Jej zachodnią granicę wyznacza rzeka Warta, a wschodnią – zalesione tereny Puszczy Zielonki. Lesistość stanowi 42% terenu gminy. Gmina swym zasięgiem obejmuje obszar 82 km kwadratowych, a w jej obrębie znajduje się 17 wsi i 3 osiedla. Gmina Czerwonak to sport, turystyka i rekreacja na wyciągnięcie ręki. To miejsce dla dynamicznych ludzi, którzy nie chcą spędzać wolnego czasu w hotelu. Duża różnorodność terenu z rzeką Wartą wyznaczają zachodnią granicę gminy. Pomnikowe okazy drzew, piękne okoliczne zabytki i bogata przyroda sprawiają, że obszar ten jest terenem o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-dydaktycznych. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z różnych atrakcji. To przystań Aquen Marina w Czerwonaku, kąpielisko Aquen Tropicana w Owińskach, wieża widokowa w Dziewiczej Górze, pływalnia w Koziegłowach, korty tenisowe w Bolechowie, skatepark w Koziegłowach, ścianka wspinaczkowa Aquin w Czerwonaku. Amatorzy pieszych i rowerowych wędrówek, a także przejażdżek konnych znajdą tu oznakowane szlaki i specjalnie przygotowane miejsca piknikowe. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Szlaki cysterskie, szlaki piesze, szlaki rowerowe, szlaki dydaktyczne Puszcza Zielonka i okolice. Szlak Napoleona, poprzeczny szlak konny. Na miłośników zabytków czekają klasztor i zabudowania pocysterskie w Owińskach, kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Owińskach, pałac von Treskow w Owińskach, kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Owińskach, zespół budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Józefa w Kicinie, dworek myśliwski von Treskow w Annowie. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
0: Czas historyczny gminy Tuliszków. Gmina Tuliszków jest położona we wschodniej części Wielkopolski, w północno-zachodniej części powiatu tureckiego, na południe od Konina. Jak inne miasta w Polsce, Tuliszków utracił prawa miejskie w wyniku represji po powstaniu styczniowym, a odzyskał je w 1919 roku. Nazwa Tuliszków wywodzi się od lisów, tu lis chowa, w które obfitowały miejscowe lasy. Z Zwierzę to znajduje się również w herbie z 1793 roku. Pierwotnie miejscowość stanowiła osadę będącą własnością szlachecką. Najstarsza wzmianka zanotowana została około 1342 roku, kiedy Tuliszków należał do rodu Zarębów, którzy w 1458 roku uzyskali dla osady prawa miejskie. W XV wieku miasto stało się własnością Opalińskich. Wówczas zorganizowana została szkoła oraz czynnych było już blisko 20 warsztatów rzemieślniczych, ale ludność trudniła się głównie rolnictwem. Od XVII wieku właścicielami miasta byli konarzewscy, a następnie mycielscy. W XVIII wieku Tuliszków stał się własnością Zamojskich. Po drugim rozbiorze Polski miasto, liczące wówczas 365 mieszkańców i 83 domy oraz zaledwie 13 rzemieślników, przeszło pod panowanie pruskie. W tym czasie działały także należące do rodu Zamojskich dwa młyny wodne i wiatrak. Od 1807 roku miasto leżało w granicach Księstwa Warszawskiego, zaś po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku na terenie Królestwa Polskiego. Na przestrzeni XIX wieku znacznie wzrosła w mieście liczba ludności oraz nastąpiło ożywienie życia gospodarczego. Jednak w 1870 roku miasto zostało pozbawione przez władze rosyjskie praw miejskich, a w 1881 dotkliwie zniszczone przez pożar. Na początku XX wieku Tuliszków liczył już 2000 mieszkańców oraz 170 domów. Prawa miejskie zostały przywrócone po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1919. W okresie przed II wojną światową miasto osiągnęło liczbę 2600 mieszkańców, którzy utrzymywali się głównie z pracy na roli, a częściowo z rzemiosła i drobnego handlu. W czasie okupacji hitlerowskiej ludność żydowska została wymordowana w obozach koncentracyjnych. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego, natomiast po reformie administracyjnej weszło w skład województwa wielkopolskiego. Gmina i miasto Tuliszków ma trzech honorowych obywateli. 29 października 1999 roku Rada Miejska przyznała Janowi Pawłowi II tytuł honorowego obywatela gminy i miasta Tuliszków. Akt nadania tejże godności przekazała Ojcu Świętemu w Watykanie delegacja samorządu i mieszkańców na czele z prałatem Walerianem Rędzią. 18 maja 2005 odsłonięto pomnik na Placu Wolności, a 8 maja 2012 do świątyni parafialnej sprowadzono relikwie przyszłego świętego. 21 kwietnia 1998 roku Rada Miejska przyznała Grażynie i Jackowi Kuroniom tytuł honorowych obywateli. Czytamy na www.tuliszków.pl.